My love is here to stay. Not for all year, but ever and

we kissed, blame it on my youth. If only just for you, I did exist.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
1: Tom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
2: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
0: Autopromocja.
4: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Komputer zepsuty i nie wiadomo, w co się bawić.
1: Może w sklep? Ja sprzedaję, a ty kupujesz.
0: Stale chcesz się bawić w sklep, no.
1: Ojejku, no to możemy porysować.
0: No porysować, tylko co?
1: Ja mam znowu wymyślać, dlaczego wszystko spada na moją głowę.
0: Gdy po papierze kredka zielona szybko zaczyna biegać, zielone żabki skaczą po łące,

0: na drzewach. Kredka niebieska buja w obłokach, śni o niebieskich migdałach.
1: Zupełnie jak ty.
0: Brązowa kredka za to powiada, że z czekolady

0: duma, asum, duma, duma, duma.
1: To dopiero mam z tym biedę, może 10, może 1.

miał odwieźć do szkoły stół. Powiada do osła: na wieś, stół ten do szkoły zawieź. Aha. Osioł pomyślał o źle i rzecze do kozła: koźle,

pracy, szczurze. Stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby żabo.

prostu odwieź chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kaslenia, powiada więc od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada,

stoły. Mrówka nie mówiąc nikomu ani słówka, chociaż nie była zbyt rosła, wzięła stół i do szkoły zaniosła.

0: poprostu miadzia.
1: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mull. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru Brandon Mull przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z Brandonem Mullem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Startujemy, minęła siódma. Martyna Chuderska i Filip Górski. Dzień dobry.

Prawie 6 minut po godzinie 7. Czy wy wiecie, że już jest 7 września w kalendarzu? Co tu się wydarzyło? Przecież dopiero mieliśmy

31 sierpnia, tydzień temu, w poniedziałek, i to był ostatni dzień wakacji. No potem to wiadomo, że 1 września, ale to jeszcze nikt nie czuł, że idziemy do szkoły. Tu już minęły 3 szkolne pełne dni. Pewnie niektórzy rodzice już w trójkach klasowych. No i sytuacja się rozkręca. A my w poranku oczywiście towarzyszymy Wam tutaj dzielnie do godziny 9, od poniedziałku do piątku, bo wróciliśmy do naszej starej, dobrej ramówki, 7-9, więc zapraszamy serdecznie do rozmów 22 645 20 55, do wysyłania listów na adres dzieci@polskieradio.pl, a niektórzy przesyłają nam nawet listy napisane odręcznie i pocztówki. No, chyba się przyzwyczailiście do tego w wakacje, ale to są bardzo dobre przyzwyczajenia, więc proszę kontynuować i wysyłać listy i do Polskiego Radia dzieciom, i do przyjaciół, do rodziny, jak to się potem cudownie do takich wspomnień wraca. My dzisiaj w poranku oczywiście wracamy do naszych stałych punktów. Za momencik sprawdzamy pogodę, bo że tak powiem, ja mam dzisiaj klapeczki. Chyba trochę przesadziłam, tak sobie myślę. Filip się zdziwił. 11 stopni w Warszawie. A ja cały czas zaklinam rzeczywistość i chcę zatrzymać lato, no, ale wierzę, że będzie cieplej. Bo chyba jednak trochę przesadziłam. Pogodę sprawdzimy za moment. Będziemy, proszę Państwa, też zapraszać dorosłych do naszej zabawy. Rodzinny budzik. Czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Wiemy, że rodzice lubią, dzieci również, a my lubimy rozdawać niespodzianki, więc 7:30. No i oczywiście będziemy też ćwiczyć przed godziną 8. Chronimy kości od starości. To jest nasz nowy punkt programu, ale cieszy się dużą popularnością oraz zainteresowaniem, więc zamierzamy z tego korzystać. Po godzinie 8 w studiu pojawią się goście związani z projektem Muzyka, którzy nie tylko tworzą muzykę dla dzieci w sensie piosenek, ale także koncertują, mają na koncie słuchowiska i też biorą udział w takim wspaniałym projekcie filmowym, o którym w Polskim Radiu Dzieciom opowiadamy. Młode Horyzonty Festiwal wystartuje już we wrześniu, na przełomie września, października, potem ta wersja online. Będziemy Wam o tym przypominać, opowiadać. Ponad 170 filmów. Czy Wy sobie to wyobrażacie? I krótkie metraże, i długie, i animacje, i spotkania z twórcami. No, będzie się bardzo dużo działo na Młodych Horyzontach, nie tylko w Warszawie i nie tylko we Wrocławiu, bo to są takie dwa główne miasta, ale także w wielu, wielu miastach w Polsce. Będziemy rozdawać też Wam zaproszenia na seanse, więc prosimy o czujność. No i będziemy grać też dzisiaj muzykę Waszą ulubioną, taki kącik granie za śniadanie, więc obiecuję, że dużo się będzie działo. A propos muzyki, to postanowiliśmy z Filipem pograć dzisiaj na, Filip powiedział, byle czym. Ale to nie tak do końca byle co, bo będziemy szukać różnych przedmiotów, różnych przeszkadzajek, na których grać można, a które wcale nie są instrumentami. Więc my będziemy mieli dla Was niespodzianki muzyczne, ale mam nadzieję, że Wy będziecie mieli też niespodzianki dla nas. Więc jeżeli chcecie zadzwonić i zagrać na czymś nietypowym i postawić nam takie wyzwanie, na czym gracie, to ja nie widzę przeszkód. 22 645 20 55. Filip czuwa, za moment sprawdzamy pogodę i oczywiście czekamy też na pierwszego rozmówcę bądź rozmówczynię.

0: pogoda.
1: 13 minut po godzinie 7. Moi drodzy, no, zaczynam wierzyć, że mam jakieś nadzwyczajne umiejętności z tymi klapkami i z takimi wyborami, krótkie rękawki, bo podobno gorące powietrze wdziera się do centrum Europy. Pan synoptyk z Ministerstwa Pogody, chciałam powiedzieć, no trochę tak, z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informuje, że losy pogody w Polsce najbardziej zależą od wyżu, który z zachodu Europy przemieszcza się w naszym kierunku. Jego położenie już dziś nad Polską, we wtorek nad Ukrainą i Bałkanami, i to sprawi, że nad naszą częścią Europy utworzą się dogodne warunki do napływu mas powietrza z południa. Przyniosą ciepełko, nawet gorącą pogodę przez chwilkę, a to wszystko też sprzyja zmianom, idzie ku dobremu, czyli lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Mamy strumień ciepła z południa, no nie będzie utrzymywać się długo, ale ma być na tyle intensywny, że sięgnie aż nad południową Skandynawię, więc tam też zrobi się cieplutko. Czeka nas ocieplenie we wtorek i środę na południu Polski. Słupki, nie wierzę. Słupki i rtęci wskażą nawet około, uwaga, 30 stopni. Czy to jest możliwe? Ten skok temperatury będzie duży, ale ponoć krótkotrwały, bo już od czwartku zrobi się chłodniej. No nie można tak człowiekowi robić. I do końca tygodnia temperatura tak 16-17 stopni na północy kraju, 22-23 na południu, a w kolejnych dniach, więc w drugiej połowie września, ma być nadal ponad 20 stopni na zachodzie i na południu Polski, 17-18 na północy, a potem od 20 września zacznie się większe ochłodzenie w całym kraju. No i to będzie oznaczało stopniowy spadek temperatury do kilkunastu stopni. Ale na razie oczywiście cieszymy się tym, co tu i teraz. Dziś jeszcze nie będzie tak bardzo ciepło, ale myślę, że warto ubierać się na cebulkę, czyli krótkie rękawki, bluzy. No nie wiem, czy klapeczki tak wcześnie rano, to tak. Ale wtorek, środa, czwartek, dlaczego nie?

0: A zaraz sprawdzimy, czy słońce świeci w Olsztynie, bo będę miała przyjemność porozmawiać z Klarą. Dzień dobry, Klaro.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz dzisiaj w poniedziałek?
1: Dobrze.
0: A jaka pogoda w Olsztynie?
1: No, słońce świeci, ale jest 10 stopni.
0: No, na razie chłodno. W Warszawie też słońce świeci. Stopni 11, tak w porywach do 12, ale ma być cieplej z każdym dniem, więc korzystajmy z lata jeszcze, bo jesteśmy na progu jesieni dopiero. A jak minął ci weekend?
1: Dobrze.
0: Powiedz, spędziłaś niedzielę też w zajezdni trolejbusowej, czy nie?
1: Nie.
0: No to może opowiemy słuchaczom, bo my poznałyśmy się z Klarą w Olsztynie w sobotę, co tam się działo w zajezdni. Powiesz w dwóch zdaniach naszym słuchaczom?
1: No, w zajezdni były spotkania takie aktorskie.
0: Tak jest, były spotkania autorskie, aktorskie trochę też. Bo jak pan Czesław Mozil potem wskoczył na scenę, to było też trochę aktorsko. A my spotkałyśmy się przy okazji wizyty pana Józefa Wilkonia, prawda?
1: Tak.
0: I pan Józef Wilkoń opowiadał o malowaniu, o rysowaniu. Potem sam malował konie i zachęcał i dzieci, i dorosłych do tego, żeby też spróbowały. I Klara próbowała, prawda?
1: Tak. Mhm.
0: Zebrałaś swoją pracę do domu? Czy została?
1: Tak, zabrałam.
0: A powiedz, co ty lubisz robić na co dzień?
1: To ja lubię.
0: Jakie masz hobby?
1: Lubię jeździć na rowerze i lubię słuchać muzyki, lubię grać na pianinie.
0: A w tym roku do której klasy?

0: chodzisz?
1: Do trzeciej.
0: Do trzeciej klasy. A poza lekcjami w szkole będziesz też chodziła na jakieś zajęcia dodatkowe?
1: Tak. Na szachy i na angielski.
0: O, no to pięknie. A w szachy grasz też w domu z rodzicami?
1: Znaczy, no, z czasami.
0: Mhm. I kto wygrywa?
1: Zwykle ja.
0: A, no to brawo, to gratulujemy. No to jeszcze jak się podszkolisz na tych dodatkowych zajęciach, to już będziesz nie do pokonania. Klaro, a jakie masz plany na ten tydzień?
1: No, nauka.
0: Nauka. No, no tak, rok szkolny się zaczął, nie ma wyjścia. A coś się zmieniło w szkole po wakacjach? Czy wszystko po staremu?
1: Siedzę w innej ławce.
0: Aha, bliżej tablicy, czy troszkę dalej?
1: Nie, bo ja cały czas siedzę w pierwszej ławce i teraz ja siedzę, bo u nas są jakby trzy rzędy, mhm. I ja siedzę najbardziej przy ścianie.
0: Ach, rozumiem. Lubisz to miejsce?
1: No, może być.
0: Ach, no, no to cieszę się, że znalazłaś swoje miejsce w klasie. No i życzę, żeby ten rok szkolny był taki, jaki sobie zaplanujesz, jaki sobie wymarzysz. My troszkę rozmawiałyśmy w Olsztynie też o twoim hobby w kontekście muzyki i my tutaj mamy specjalne zamówienie na piosenkę pewnego artysty, prawda?
1: Tak.
0: Zapowiesz, kto za chwilę zaśpiewa?
1: Michael Jackson.
0: Tak jest. A zanim Michael Jackson zaśpiewa, to chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię i moją siostrę.
0: I ja pozdrawiam cię cieplutko, Klaro, i mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia w Polskim Radiu Dzieciom. Trzymaj się cieplutko, pa, pa.
1: Dziękuję, do widzenia.

27 minut po godzinie 7. My z Klarą spotkałyśmy się nieprzypadkowo, bo na festiwalu Tropy w Olsztynie w weekend odbywał się festiwal literatury dla dzieci i dla młodzieży w olsztyńskiej zajezdni trolejbusowej. W programie znalazły się m.in. spotkania autorskie, wspólne czytanie bajek, były i warsztaty, i spacery przyrodnicze. Taki spacer poprowadziła m.in. Jola Richter-Magnuszewska, a tegoroczna edycja koncentrowała się na świecie przyrody i relacjach człowieka ze światem pozaludzkim. Gościliśmy też, tak mówię gościliśmy, bo Polskie Radio Dzieciom było patronem medialnym tego wydarzenia, z czego się bardzo cieszymy, w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie mistrza Józefa Wilkonia, który nadal podróżuje po całej Polsce, spotyka się z dziećmi, prowadzi warsztaty, jest bardzo zaangażowany i to było coś wspaniałego, jak z każdym dzieckiem zamienił słówko, coś podpowiedział, pochwalił, pokazał jak maluje, pokazał swój warsztat, a wszystko w otoczeniu rzeźb pana Józefa Wilkonia. Można cały czas podziwiać w zajezdni trolejbusowej jego rzeźby i obrazy przedstawiające zwierzęta. Ta wystawa do 22 września. Na pewno warto się wybrać, jeżeli jesteście mieszkańcami Olsztyna bądź okolic, no bo to nie lada gratka. Oczywiście relacje z tego festiwalu w postaci rozmów z dziećmi, ale także z autorami pojawią się na antenie Polskiego Radia Dzieciom już w najbliższy piątek w audycji Kultura nie śpi. Będziemy wracać wspomnieniami do rozmów m.in. z Czesławem Mozilem, z Piotrem Sochą, ale także z Zosią Stanecką, która przyjechała do Olsztyna i opowiadała o swoich pieskach. Nie tylko mowa była o Basi, jak to często bywa w przypadku, kiedy Zosia Stanecka czasem w duecie z Marianą Oklejak pojawia się na spotkaniach, więc obiecuję, że będzie można jeszcze posłuchać takich szczegółowych i nawet dłuższych troszeczkę relacji z tego pięknego festiwalu. A ponieważ powolutku zbliża się godzina 7:30, to już za momencik zapraszamy Państwa do zabawy. A puszczam teraz oko do dorosłych.

0: of science. Wiem, że dorośli czekają, więc nie zwlekamy.
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: 22 645 20 55. Czekamy na dorosłego, który zmierzy się z naszymi porannymi zagadkami. Państwo pewnie już zapomnieli, jaki jest temat poranka. A to może ja nie będę jeszcze zdradzać. Zaraz wszystko stanie się jasne. Krasnoludki są. Na razie siedzą sobie z Filipem, ale pewnie za momencik tutaj przybiegną. Filip czuwa przy telefonie, więc potrzebujemy tylko kogoś dorosłego, odważnego.

0: lepiej jest błyszczeć. Jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć. Jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są. Głupie gonią, co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: Ou, już mnie chcą, chcą, chcą. Na mój błysk ławica leci.
1: Bufecik.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby pół Bóg i pół głowy też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Joanna i Zosia, taki duecik dzisiaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Panie z Krakowa?
2: Tak. Z Krakowa, dokładnie. Dokładnie sprzed szkoły.
1: O, no to pewnie się trochę śpieszycie. Dobrze, to ja będę się
2: nawet
1: tutaj...
2: Nie, nawet dzisiaj mamy delikatny zapas, bo okazało się, że jednak w poniedziałek wystartowałyśmy trochę za wcześnie, ale to początki naszej szkoły, więc dlatego...
1: Uff, no to cieszę się, bo już martwiłam się, że będę musiała mówić trzy razy szybciej, żebyście się przeze mnie nie spóźniły, bo to nowa przygoda szkolna, tak?
2: Dokładnie.
1: A, rozumiem. To dlatego jesteście tak wcześnie. Dokładnie. Potem to się wszystko zmienia.
2: Myślę, że tak. Z każdym rokiem to się przesuwa.
1: No ja wam życzę oczywiście, żeby się nie przesuwało i żeby Zosia cały czas tak radośnie w podskokach biegała do szkoły. Dopóki tylko będzie.
2: Na razie jest duży uśmiech, więc chwilę trwaj.
1: No to pięknie. Dobrze, to jesteście wspaniałe, wspaniałych nastrojach, jak słyszę. To jeszcze za chwileczkę dorzucimy do tego radiową niespodziankę i będzie komplet. Pani Joasiu, czy tak. Pani gra na jakimś instrumencie?
2: Próbowałam. Kiedyś jako dziecko marzyłam, żeby grać na fortepianie, ale wszystko to była taka totalna amatorka, czyli muzyka z serca, niekoniecznie zakończona jakimś spektakularnym sukcesem.
1: I bardzo
2: także
1: dobrze.
2: Niestety nie gram, ale bardzo bym chciała.
1: Bardzo dobrze. Można zacząć w każdym wieku. A na przykład... Jak rozmawiałam teraz w weekend z Piotrem Sochą, on jest świetnym ilustratorem, to Piotrek mówił, nie tylko w Olsztynie, ale tu w Polskim Radiu Dzieciom też w zeszłym tygodniu, że zajęcia dodatkowe z rysowania to nie, że on akurat

0: akurat nie poleca, tylko trzeba dużo, dużo rysować. I tak się można też w rysowaniu rozkochać. Nie wiem, czy z muzyką tak jest, ale wiem, że nie wszyscy, którzy chodzili do szkół muzycznych, na przykład moi przyjaciele, w dorosłym życiu grają na instrumentach, że szkoła muzyczna tak... No, nie wszyscy lubią tę ścieżkę. Ci, którzy są samoukami, często grają z większą radością. Więc życzę pani, żeby pani spróbowała może w niedalekiej przyszłości, jeżeli ma pani takie marzenie.
1: Ja mam nadzieję, że przy okazji tego, jak Zosia będzie próbowała, bo już mamy ze sobą pierwsze lekcje pianina. I doszłyśmy do etapu, w którym już nauka trochę wymaga. Natomiast mam nadzieję, że przy tej okazji też czegoś się poduczę, bo się tam zgłaszałam zawsze dwiema rączkami, że no to może teraz ja.
0: No to cudnie.
1: Jest szansa.
0: Jak będziecie grały na cztery ręce, to na pewno Zosia będzie szczęśliwa. To
1: będzie
0: jest taka
1: wesoło,
0: frajda.
1: Myślę, że będzie wesoło.
0: No to pani Joasiu, myślę, że pani nie będzie miała tu żadnych problemów. Dzisiaj program muzyczny, ale my tutaj gramy z Filipem na bardzo nietypowych instrumentach. Tak naprawdę to, co mamy tutaj pod ręką, wcale instrumentem nie jest, bo jak się okazuje, można grać na wszystkim. Więc będziemy sprawdzać, czy uda się zgadnąć, a może tam Zosia też podpowie, na czym na przykład nasze krasnoludki teraz zagrają. Jest pani gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: Krasnalki, grajcie. Jak myślicie, co to może być za przedmiot?
1: Może być jakiś rodzaj tarki? Coś drewnianego. Jak nam się wydaje, Zosia, jak myślisz?
2: Coś drewnianego? Czy jakąś pałeczką się o to ociera?
1: Tak, to brzmi.
0: Rzeczywiście mają pałeczki, ale to akurat nie jest nic takiego drewnianego, ale ja was trochę naprowadzę, bo to jest bardzo dziwny dźwięk, który one teraz wydały. To jest coś, czego używamy rano czasami. Dziewczyny czasem mają w torebce. Jak patrzą w lustro i sobie poprawiają włosy, to się czasami przydaje ten przedmiot.
2: Grzebień!
0: Tak, pięknie!
1: Grzebień! Brawo, Zocha! Co ja bym bez ciebie zrobiła?
0: No pięknie, ale nieźle sobie radzą na tym grzebieniu, prawda?
1: Świetnie sobie radzą, naprawdę.
0: Och, jakie zadowolone! No teraz nam będą cały czas grać na tym grzebieniu. Już dajcie spokój. Już, na razie koniec. I mamy jeszcze jedną zagadkę, ale teraz to trzeba uważać, bo będzie bardzo głośno. Jesteście gotowe? Na pewno wszyscy
1: jesteśmy
0: się obudzą.
1: Gotowe.
0: Krasnalki?
1: Tak, jesteśmy gotowe.
0: No to jedziemy. O, rady! Już wystarczy!
1: Chyba wiemy.
0: Wiecie, co
1: chyba
0: to może
1: wiemy
0: być?
1: Brzmiał jak tata w kuchni.
0: Czyli?
2: Na garnkach grają.
0: Tak jest! Brawo! No pięknie! Ja mamy sukces!
1: Jest to dźwięk znajomy. Jak tata postanawia coś ugotować, to brzmi to mniej więcej tak samo.
0: No to wy macie prawdziwą muzykę w domu.
1: Tak, zdecydowanie.
0: A potem jeszcze pewnie różne smaczne potrawy. Bardzo...
1: Smaczne potrawy, tak, i kuchnia wygląda, jakby przeszło przez nią tornado. To zdecydowanie.
0: No to pewnie tych dźwięków w kuchni jest jeszcze więcej.
1: To
0: my zachęcamy do tego, żeby grać na wszystkim, co pod ręką. Na swoim ciałku też można zagrać przecież. Jakbyśmy spróbowali, ja tak sobie oklepać ciałko, to też można pograć, prawda? Każdy rytm można wystukać. I dłońmi. Tak jest.
1: Także
0: dzisiaj próbujemy, a ja wam tutaj wyklaszczę, używając swojego ciałka. Wysyłamy niespodziankę do Krakowa i pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Dziewczyny, kogo wy chcecie pozdrowić?
1: Spełnienie naszych małych marzeń, prawda, Zocha? Codziennie rano słuchamy audycji, po południu zresztą też. więc dzisiaj szczęśliwie się udało dodzwonić.
0: No to bardzo się cieszę.
1: Aha, kogo pozdrawiamy?

0: tak szybko.
1: Całe Polskie Radio Dzieciom, całą moją szkołę, koleżanki i kolegów, tatę i mamę.
0: Super.
2: I my pozdrawiamy.
0: Nie pozostaje się tylko podpisać pod tymi pozdrowieniami.
2: Pani Joasiu, dobrego tygodnia wam życzymy.
0: Dziękujemy bardzo.
2: I odpoczynku też tam między różnymi zajęciami. Zosiu, tobie życzymy dużo radości, schodzenia do szkoły i nowych przyjaciół. I żebyś zawsze była taka uśmiechnięta o poranku, jak diś.
0: Uśmiech jest raczej w 100%. Dana się budzi z uśmiechem, więc miejmy nadzieję, że tak już zostanie.
2: Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, jeszcze raz.
0: Życzymy wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: to skoro tak pięknie się rozkręcamy...
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: No to może trochę poćwiczymy. 22 645 20 55. Filip ma dzisiaj zwolnienie lekarskie, więc niech sobie chłopak odpoczywa, ale my w gotowości. Ja, krasnoludki, no brakuje nam tylko trenera bądź trenerki. 22 645 20 55. Trzy ćwiczenia. Zawsze się boję powiedzieć tą drugą część. I kilkanaście może powtórzeń. Taki zestaw poprosimy o poranku. Czekam pod wspomnianym numerem telefonu, a w oczekiwaniu posłuchajmy muzyki.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Hania i Hela się do nas dodzwoniły pierwsze i postanowiły zostać trenerkami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dziewczyny, o której wstałyście dzisiaj?
2: O 6.
1: O, to wy już jesteście rozgrzane. A ćwiczyłyście już o poranku, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie.
1: No to bardzo dobrze, ja też jeszcze nie ćwiczyłam. A kto jeszcze będzie ćwiczył z wami?
2: Moja siostra Hela.
1: Hela, a mama albo tata?
2: Tata.
1: Tata. Tata da się namówić?
3: Jak najbardziej.
1: Dobrze. No to musimy się trzymać. Jak tata ma na imię?
3: Tata Piotr.
1: Panie Piotrze, damy radę.
3: Jak zawsze.
1: Jak zawsze, tak jest. Trzeba się zmobilizować. No dobrze, dziewczyny, to trzy ćwiczenia prosimy. Od czego zaczynamy?
2: Od przysiady.
1: Przysiady. Odsuwam krzesełko, jest kontrola tutaj w studiu, krasnoludki kontrolują sytuację, Filip też, paputki zdejmiemy. I proszę, ile przysiadów?
2: Pięć.
1: Pięć?
2: Tak.
1: Dobrze, a będzie pani liczyła?
2: Tak.
1: Dobra. To przy...
2: Jeden.
1: Dobrze, już się ustawiam, jeden.
2: Dwa.
1: Dwa.
2: Trzy.
1: Trzy.
2: Cztery.
1: Cztery?
2: Pięć.
1: Pięć! Mamy to. Panie Piotrze, jak pan tam daje radę?
3: Dajemy radę.
1: Dajemy.
3: Dobry poranek.
1: Dobrze, cudnie. Drugie ćwiczenie?
2: Pajacyki.
1: Dobrze. Ile pajacyków?
2: Też pięć.
1: Też pięć. Dobra cyfra. No to pani liczy.
2: Jeden. Dwa.
1: Dwa.
2: Trzy.
1: Trzy.
2: Cztery.
1: Cztery.
2: Pięć.
1: I pięć. Mamy to. I trzecie ćwiczenie poprosimy.
2: Rozciąganie rąk.
1: Rozciąganie rąk. Jak dobrze, ale powiedz mi, moja droga, w jakim sensie, to znaczy, jakoś tak się przeciągamy,

0: Przeciągamy się. Oj, to jest bardzo dobre ćwiczenie. O, wiesz, jak ja się przeciągam, to ja od razu ziewam. Nie wiem, czy ty masz tak samo. Trochę by się chciało tak jeszcze do łóżeczka na 5 minut chociaż. No, ale nic z tego. Dobrze. I w górę łapki. Obie. I w dół. I w bok. Przepraszam, bo trochę się tutaj rządzę. Możesz mówić, kochanie, jak mamy tymi rękami operować.
1: W górę.
0: W górę. Dobrze.
1: W lewo.
0: W lewo.
1: Mhm.
0: W prawo.
1: I w dół.
0: I w dół. A wiesz, że nawet Filip zaczął teraz ćwiczyć. Trzeba przyznać, że masz dar przekonywania. No pięknie, brawo. Krasnoludki, poproszę o fanfary. No wspaniały zestaw ćwiczeń. My tu już jesteśmy teraz rozgrzani. Bardzo wam dziękujemy, dziewczyny. Dziękujemy Hani, dziękujemy Heli, panu Piotrowi za wsparcie. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Mam cały świat.
0: Dobrze.
1: Mamę, tatę, wszystkie dzieci z mojej klasy, panie nauczycielki, krasnoludki i całe Polskie Radio Dzieci.
0: Dziękuję pięknie. To kto teraz pozdrawiał?
1: Ja, Hania.
0: Hania. A Hela?
2: Hela tutaj już mówiła.
0: Hela cały świat.
2: Do nas uśmiecha, tak.
0: Dobrze. A tata chciałby coś dodać?
2: Tata chciałby pozdrowić wszystkich rodziców, którzy we wrześniu, no niektórzy muszą wstawać wcześniej, ale za to mają dla siebie w ciągu dnia, więc pozdrowienia dla wszystkich rodziców.
0: Tak, ja też pozdrawiam wszystkich rodziców. Niech się państwo trzymają. Dobrego dnia życzymy. Do usłyszenia.
2: Wzajemnie.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, pa, pa.

Dwie minutki zostały do godziny 8. Przed momentem usłyszeliście piosenkę Ręce do góry projektu Muzyka, który dzisiaj pojawi się w studiu Polskiego Radia Dzieciom po godzinie 8. Więc jeżeli wśród was są wielbiciele tego zespołu, tego duetu, ale tutaj mamy szersze trochę też instrumentarium, to będzie można do nas zatelefonować i porozmawiać. A w międzyczasie zastanówmy się, na czym można zagrać. Dzisiaj krasnoludki grały na grzebieniu, grały też na garnkach, na pokrywkach. Rozejrzyjmy się wokół, co by się nadawało do tego, żeby wydać z tego czegoś dźwięk.

0: Autopromocja.
1: Mis Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
3: Dzięki magicznej tablicy praciadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster, prawo, prawo.
1: Prawo, ster, na prawo.
3: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

Kleksografia, Akademia Pana Kleksa. Spektakl, który można było oglądać w jednym z warszawskich teatrów. A muzyka znakomita i bardzo energetyczna. 6 minut po godzinie 8. Dziś poranek muzyczny. Graliśmy razem z krasnoludkami na grzebieniu, graliśmy na garnkach. Na czym jeszcze można zagrać? Oj, proszę Państwa, naprawdę na wielu różnych przedmiotach, które są chociażby obok mnie. Można grać na długopisie? Myślę, że tak. Można wyjąć sprężynkę, jakbym rozkręciła teraz długopis, a potem go nie skręcę i będzie. Zobaczymy, czy akurat ta

0: sprężynka jest maleńka, więc pewnie trzeba by było może ją o coś... O, przepraszam. Uderzyć, ale jak tak pstrykam, to słychać, prawda? Filip mówi, że słabiutko. Większa sprężynka by się przydała. Nie mamy większej sprężynki, ale państwo może mają. Proszę się porozglądać. W samochodach też można znaleźć różne przedmioty, na których dałoby się zagrać. Ale grzebienie są na pewno znakomite. Joszko Broda, którego możecie słuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom, także potrafi zagrać, oj, chyba na wszystkim. I na kamieniach, i na liściach. Dzisiaj będziemy Joszka Brody słuchać, będziemy słuchać też artystów, którzy grają na takich prawdziwych instrumentach, ale kto wie, może kiedyś próbowali zagrać na konkretnych przedmiotach, które instrumentami docelowo nie są. Projekt Muzyka pojawi się w studiu już za kilkanaście minut, ale zanim pojawią się artyści, to mam dla was pewną propozycję.
1: Granie za śniadanie.
0: Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie usłyszeć ulubioną piosenkę na antenie Polskiego Radia Dzieciom, to zapraszamy do telefonowania 22 645 20 55. W zamian za propozycję śniadaniową gramy wasze ulubione przeboje. Czekamy. Krasnoludki są również skoncentrowane, żeby wybrać dla was tę ulubioną piosenkę, a my byśmy coś przekąsili. Na co dzisiaj macie ochotę i wy?
2: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
3: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
2: Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory.
3: A nie będziesz po nich chory?
2: Nie, nie będę, to specjalne muchomory, zobacz sam.
3: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
2: A do tego krasnoludki
3: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
2: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
3: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
2: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym

0: Że tort serowy cuta cudy zo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam.

0: śniadanie.
1: Gabrysia dzisiaj zaproponuje nam coś pysznego, a w zamian zagramy jej piosenkę. Dzień dobry, Gabrysiu.
2: Dzień dobry.
1: Co dzisiaj jemy na śniadanie?
2: Dzisiaj?
1: Mhm.
2: Jadłam na śniadanie ruski z tortem.
1: Przepraszam, ale słabiutko cię słyszę. Gdybyś była uprzejma jeszcze raz powiedzieć.
2: Dzisiaj jadłam parówki i tostem na śniadanie.
1: A, parówki i tost.
2: Tak.
1: Smakowało?
2: Smakowało.
1: No to najważniejsze. Brzuszek pełny?
2: Pełny.
1: Można iść do szkoły?
2: Można, tylko że mam o 10.
1: Ojej, to masz jeszcze dużo czasu. Czemu tak wcześnie wstajesz?
2: Nie wiem, bo akurat moja siostra ma lekcję, nie lekcje, tylko przedszkole na 8.
1: A, rozumiem, czyli po prostu wcześniej wstajecie.
2: No i teraz jestem sama w domu i czekam na rodziców.
1: A, rozumiem.

0: do szkoły masz daleko?
1: Nie, blisko. Można nawet na piesze iść.
0: A pogoda ładna w tym miejscu, w którym nas słuchasz?
1: Chwila, zobaczę przez firankę.
0: Aha.
1: Bo teraz ze swojego telefonu puściłam sobie radio.
0: Rozumiem. A w jakim mieście nas słuchasz?
1: W Kryniskach Wielkich. I pogoda ładna.
0: Pogoda ładna. No to najważniejsze. No to można nawet na piechotę spacerować do szkoły, jak jest taka możliwość. No śniadanko zaraz zjemy razem z tobą. Znaczy ty już zjadłaś, jak krasnoludki jeszcze nie zjadły, ale paróweczki byście zjedli, tak? I to tosty? Dobrze, to poprosimy o fanfary dla Gabrysi. Gabrysiu! A ty zabierasz sobie też drugie śniadanie do szkoły? Czy w szkole kupujesz?
1: Przygotowanego.
0: Już przygotowane? Tak, przepraszam, bo też nie dosłucham.
1: Nie mam.
0: Jeszcze nie masz. A co lubisz na drugie śniadanie sobie zjeść?
1: Na przykład na pewno jakiś słodycz. Bułkę mi mama na pewno daje z masłem.
0: Aha.
1: I czasami też jeszcze coś, tylko nie wiem.
0: Jakaś...
1: To teraz to różnie bywa, bo w starej dostawałam tylko coś słodkiego i bułkę.
0: No tak, może to będzie jakaś niespodzianka.
1: Fajnie. Czasami też biorę pieniądze do szkoły, bo mamy sklepik i automat.
0: I wtedy możesz sobie coś kupić?
1: Tak.
0: A jest coś dobrego w sklepiku, na co polujesz? Bo słyszałam, że się zmieniło w sklepikach szkolnych troszkę i jest inny asortyment.
1: Do sklepiku akurat nie chodzę, bo jest daleko od mojej klasy. Do sklepiku nie chodzę, ale do automatu często chodziłam i wykupiłam prawie cały popcorn.
0: Czyli popcorn można kupić w automacie. Jestem bardzo ciekawa, bo podobno są wprowadzone zmiany i w automatach, i w sklepikach szkolnych ma być inny asortyment. Chyba to zbadamy w najbliższym czasie, w poranku. I sprawdzimy, czy to się podoba uczniom i rodzicom. Gabrysiu, no to bardzo ci dziękuję za telefon i za propozycję śniadaniową. Wybrałaś piosenkę Nie mówimy o Brunie, prawda?
1: Prawda.
0: Nasze magiczne Encanto. No to gramy specjalnie dla ciebie. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Proszę.
1: Tatę, mamę, siostrę Zosię. Kogo jeszcze? Moje kuzynki. Moją kuzynkę, kto się wczoraj pobrała.
0: Aha.
1: Krasnoludki. Misia Michasia i Smoka Adasia. O godzinie 9:00 będzie ich audycja leciała.
0: Tak jest.
1: Całe Polskie Radio Wiedzą. Radio w Świetnice. No i to chyba wszystko. O, jeszcze babcie i dziadki.
0: Pozdrowienia dla ciebie i dla ciebie piosenka. Dobrego dnia.

0: Nie mówimy o Brunie i nasze magiczne Encanto. Dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom zastanawiamy się, na czym można zagrać. I nie myślimy o instrumentach, ale o różnych przedmiotach albo o tym, co może dawać nam natura. Mam taką propozycję dla was i to jest propozycja tak naprawdę nie moja konkretnie, ale Joszka Brody, którego podcastów możecie słuchać na stronie podcastypolskieradio.pl i bardzo gorąco was do tego namawiam, bo Joszko oprócz tego, że jest znakomitym muzykiem, multiinstrumentalistą, to podpowiada nam, jak być coraz bardziej otwartym na świat, na przyrodę, na naturę, jak słuchać lasu, jak słuchać leśnej muzyki. I w tej leśnej muzyce, w lesie i właśnie w takiej naturalnej scenerii bardzo często szuka instrumentów. Czy można zagrać na liściu, na słomce, na trzcinie, na kamieniu? Joszko przekonuje, że zdecydowanie tak.
1: Często przy lesie mamy pola. Tych pól wielkie połacie, czasem ciągnące się kilometrami. Na tych połaciach pola co tam rośnie? Różne rośliny. Marysia, co?
2: Zboże.
1: Zboże. Co jeszcze?
2: Trawa.
1: Trawa? Też może. Można też trawę hodować. Konie jedzą trawę, krowa je trawę, potem mam mleko z krowy. Wszystko jest dobrą odpowiedzią. No, mamy tę sytuację, w której mamy zboże. I mamy ten oto niezwykły instrument. Lucja, co to jest? Patyk. Helenka, co to jest?
3: Wygląda jak zboże.
1: Wygląda jak zboże. Zboże. I to zboże jest jakie?
3: Żółte.
1: Żółte. I to zboże ma co?
3: Dziurki.
1: A ile ma tych dziurek, Helenko?
3: Pięć.
1: Pięć. Czyli co to jest?
3: Słomka.
1: Słomka. To jest słomka. Słomka zbożowa. Czyli jest to jeden patyczek wycięty z takiego, z takiej ogromnej połaci zboża, gdzie rośnie miliony, miliardy takich roślin. I ta słomka jest odcięta, zacięta w taki specjalny sposób. Widzicie tu u góry? Jest takie zacięcie. Zacięte to jest takim dość ostrym scyzorykiem. Trzeba uważać, jak to się robi. Potem robimy poniżej dziurki. I ciekawe, co może się ciekawego wydarzyć? Co taka słomka robi w moich rękach? Kiedy ja ją zrywam, w specjalny sposób zacinam i wsadzam do ust. Co się może wydarzyć?
3: Gra.
1: No, ciekawe. Przekonamy się.

Uwierzycie, że tak pięknie można zagrać na słomce? A jestem ciekawa, jakie instrumenty najbardziej kochają goście, którzy za chwileczkę pojawią się w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Projekt Muzyka Ola i Janek Korpak. Jeżeli będziecie mieli ochotę zadać pytanie, porozmawiać z gośćmi, to proszę nie zwlekać. 22 645 20 55. Pytania można też przesyłać na adres dzieci@polskieradio.pl, a ja obiecuję, że w waszym imieniu je gościom zadam.

0: zaśpiewali o spóźnionym słowiku, ale są na czas, nie spóźnieni. Ola i Janek Korpak, witam was serdecznie, Projekt Muzyka.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
0: W Polskim Radiu Dzieciom w poranku. Wy ten duet znacie z różnych piosenek, jakie gramy na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A dzisiaj przynosicie nam nowe piosenki. Takie trochę nowe, trochę stare, w sensie tekstów. Bo kto zna twórczość pana Tuwima, no to na pewno od razu rozpozna teksty, ale w takich nietuzinkowych, nowych aranżacjach. Jak myśleliście o Tuwimie? Jak zaczęliście myśleć o nim jako autorze i o tym, żeby stworzyć muzykę do tych tekstów? To co było dla was najważniejsze?
2: No, przede wszystkim chcieliśmy przy

0: Wspomnieć trochę te wiersze, które są mniej znane, bo myślę, że każdy zna Lokomotywę czy Rzepkę. No ale jak zaczęliśmy razem z naszymi własnymi dziećmi odkrywać wiersze Tuwima, to okazało się, że jest ich dużo więcej i są naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre dla dzieci, z fajną puentą i pięknymi rymami. No i tak powstała potem do nich muzyka.
1: No to prawda, ja uważam, że w ogóle Tuwim jest ponadczasowy i generalnie jego twórczość, ja w ogóle myślałam o tym i pomyślałam sobie, że on stworzył, tworząc te wiersze, stworzył piosenki, tylko zapomniał po prostu dopisać melodii.
2: Ciekawe, czy śpiewał swoją drogą Tuwim.
1: No myślę, nie, w ogóle tak twórczy i umysł chyba musi gdzieś tam mieć taki pierwiastek muzyki w sobie, ponieważ jego teksty są tak melodyjne. Tam jest rytm, tam jest tempo, tam jest charakter. W ogóle zastanawiałam się właśnie nad naszymi wierszami i Janek, jak proponował, w które gatunki muzyczne wchodzimy, to od razu wiersz nasuwał mu ten pomysł. Tak samo jak było z Idą Gąski, gdzie od razu jakby, ja w ogóle, jeśli mogę, to szybciutko powiem, że historia Idą Gąski, ja osobiście nie znałam tego wiersza. Nie wiem, może wy, kochane dzieci, znacie go lepiej i dłużej. Natomiast on jest rzeczywiście taki mniej mi znany. I jak siedziałam z naszą córką 2 lata temu, bo tyle trwa tworzenie od pomysłu do realizacji naszego projektu. Otworzyłyśmy książkę do edukacji wczesnoszkolnej i tam właśnie był wierszyk Idą Gąski. I ja, jak zaczęłam go czytać na głos, to od razu zaczęłam rytmizować. I tam generalnie się zaciało: idą gąski, idą białe do domu. No i jak Janek to usłyszał, to po pewnym czasie już cały dom nucił sobie i mówi, no zróbmy muzykę, zróbmy muzykę. I chyba od razu przyszedł ci na myśl taki afrobitowy vibe, co? Tak było czy nie? Nie wiem, nie chcę się wypowiadać, ale...
0: Chyba tak było, ale potem dowiedziałem się, że gęsi wcale nie latają do Afryki. No ale już muzyka została, więc chociaż gęsi tutaj raczej te strony zimniejsze preferują, to muzyka afrykańska i taka
1: pozostała nam. Nie no, Tuwim bardzo, bardzo rytmicznie pisał i bardzo melodycznie w tych jego słowach od razu jest ukryta melodia. Jak wybieraliśmy te wiersze, to ja ich nie czytałam, tylko je śpiewałam.
2: A wy macie pod ręką zawsze jakiś instrument w domu? Jak wygląda ta wasza przestrzeń?
0: Mamy ich tyle, że ciężko je pochować, więc zawsze któryś jest na wierzchu.
2: A jakie to są instrumenty?
0: Mamy instrumenty różne strunowe, na przykład gitary, gitarę basową, ukulele, kilka.
1: Możesz brzdąknąć,
2: bo dzisiaj mamy. Brzdąknij, uwielbiam ukulele.
1: A czy wy, kochane dzieci, może wiecie, ile strun ma ukulele?
2: O, to taką zagadkę wam zadamy. 22 645 2055. A może ktoś gra na ukulele i może też nam coś zagra przez telefon. Zapraszamy.
1: A to by było piękne. Poranne muzykowanie.
2: Tak, zachęcamy dzisiaj do porannego muzykowania, chociaż szukamy też takich nietypowych instrumentów, które bardziej są przedmiotami. Zdarza wam się grać na przedmiotach też?
1: Oczywiście.
0: Na linijce. Ja zawsze w szkole grałem.
2: Na linijce. A, to nie próbowałam. Ale dzisiaj zadawaliśmy naszym słuchaczom takie zagadki. Może spróbujecie zgadnąć? To łatwe będzie, za łatwe dla was.

0: No, to jakiś świetny zestaw perkusyjny.
1: No. I co to mogło być?
0: Z okolic kuchni chyba.
1: Z okolic kuchni, tak.
2: No ale kuchnia jest pięknym pomieszczeniem grającym, że tak powiem.
1: W kuchni to można na wszystkim, prawda? I na garnkach, na szklankach można to fantastycznie grać.
2: To prawda.
1: Można używać łyżek, widelców.
2: Tak. Pamiętam, jak robiłam z moimi dziećmi eksperymenty w postaci kieliszków, wody i grania na krawędziach. Piękne melodie nam wychodziły. Tak, to było bardzo urocze.
1: No, dzisiaj graliśmy na grzebieniach też. Jest taka piosenka Mała Mi z Mominków gra na grzebieniach.

0: bardzo lubimy.
1: Właśnie, rzeczywiście.
0: Tak. Nie tylko na harmonijce, jak włóczyki, wiadomo.
1: Piękne jest to, że muzyka jest wszędzie i możemy grać i śpiewać i właśnie rytmizować, kompletnie nie znając się na niej tak bardziej, że tak powiem, dokładnie.
0: Tak, tak. Nie trzeba być zawodowcem.
1: Nie trzeba.
0: Żeby wziąć jakiś przedmiot do ręki i pomuzykować, a na swoim ciałku też można zagrać przecież, prawda? Można wyklaskiwać różne rytmy, ale można się ostukiwać w rytmie.
1: Tak. Body percussion to jest też bardzo dobra sytuacja. Ja sobie tak myślę też, że rodzice często może, bo głos jest bardzo intymną taką przestrzenią i żeby śpiewać, to już rzeczywiście może trochę więcej odwagi albo jakiegoś doświadczenia. A myślę, że tutaj do was też rodzice, nie bójcie się, śpiewajcie nie tylko 100 lat przy okazji urodzin i kolędy na święta, tylko muzykujmy w domach i właśnie nawet wierszyki, które mamy pod ręką. Czyli nie musimy wymyślać tekstu, bierzemy znane nam dobre teksty w książkach i na przykład rytmicznie je wypowiadamy. A jak się dokładnie przyjrzycie, to zobaczycie, że tam już jest wszystko wyłożone.
0: Dokładnie. Z wierszami takimi jak wiersze Tuwima czy Brzechwy jest też tak, że my je mamy tak wdrukowane w nasze głowy, że czasami nawet jak serwujemy naszym dorosłym słuchaczom jakieś zagadki, w których trzeba dokończyć wers, frazę, to na początku jest lekki strach i jakaś taka niewiara w siebie, a potem się okazuje, że my to wszystko znamy, że to znamy z dzieciństwa, że to jest tak powielane i tak nam się to pozapisywało we wszystkich szufladkach, że jak to po prostu wyskakuje nagle, nawet nie wiadomo kiedy.
1: Tak. I ja też mam takie poczucie, że dużo czasu spędzając z moją babcią, ona mnie witała wierszykiem Kotek i opowiadała mi go zawsze, że ten kotek miał, czy i dlaczego miał, czy... I jak się uczyłam już tych wierszy na scenę, żeby je wyśpiewać, to okazało się, że połowę już znam i w ogóle gdzieś w tej pamięci siedzą i wcale nie muszę się ich uczyć.
2: Chociaż nasz kotek w naszej wersji dostał 5. łapkę, ponieważ gramy go w rytmie na 5/4, takim niesymetrycznym. No i tak trochę ta jedna łapka mu dodatkowo spaceruje, więc...
1: No i w sumie też dostał bardzo ciekawą skalę w jednym, ale to musicie przyjść na nasz koncert.
0: Musicie przyjść na koncert, będziemy o koncertach was informować. Zapraszamy też na stronę projektmuzyka.pl, bo tam możecie razem z rodzicami przeczytać, czym Ola i Janek się zajmują, a ta ich muzyczna, twórcza, artystyczna działalność jest bardzo szeroka i można ich spotkać w różnych miejscach, nie tylko na scenie, ale można spotkać ich też na festiwalu filmowym i o tym też dzisiaj wam opowiemy. Można wieczorem posłuchać ich słuchowiska przed snem do poduszki, to nie jednego. Do rozmowy z moimi gośćmi wracamy zaraz po piosence. Jeżeli będziecie chcieli porozmawiać, zadać pytanie, to śmiało. 22 645 20 55. Cały czas nie mamy odpowiedzi na pytanie, ile strun ma ukulele. Ale skoro dzisiaj już wywołaliśmy Idą gąski, to może posłuchajmy w wykonaniu projektu
1: Zapraszamy.
0: Muzyka.
1: Uważajcie, bo zaczniecie tańczyć.
0: Uważajcie. Tak. Dobrze, to jest znak dla mnie, że mogę już odsuwać krzesełko. Dziękuję. Thank you.

0: do naszego trio dołącza w zasadzie duet, bo mamy dwóch słuchaczy, którzy się do nas dodzwonili.
1: O, wow.
0: Julek, cześć Julku.
2: Dzień
0: dobry.
1: Cześć.
0: Jest też Hubert. Cześć Hubercie.
3: Cześć.
0: No miło was słyszeć. To teraz tak, Warszawa wita, jakie miasta? Julku, skąd dzwonisz? Przepraszam, ale tak słabiutko cię słyszę, gdybyś był uprzejmy. Z auta. A dokąd to auto jedzie? Po jakim mieście?
3: Do przedszkola.
0: Do przedszkola, cudnie. A w przedszkole w jakim mieście?
3: Gdyni.
0: W Gdyni. No to witamy, witamy Gdynię. A Hubert, gdzie nas słucha? Tak, bo jest Julek i Julciu, jest też Hubert z nami, wiesz, który dozwonił się z innego miasta, więc jesteśmy tu wszyscy razem. Hubercie, a ty skąd dzwonisz?
3: Gdyni.
0: Dwa razy Gdynia. Chyba dobrze zrozumiałam. Albo mamy tutaj małe zamieszanie. Dobrze. Moi drodzy, to zostawiamy temat miejscowości, bo jest mniej ważny. A wy dzwonicie, żeby zgadnąć, ile strun ma ukulele?
3: Tak.
0: Cztery. Cztery odpowiada Julek, tak?
3: Tak.
0: A Hubert, jaka jest twoja odpowiedź?
3: Cztery.
0: Też cztery. I co na to eksperci? No, zgadza
1: może
0: się?
1: Policzymy razem. To posłuchajcie, idźcie za dźwiękiem. Uwaga, mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Czy jeszcze coś usłyszymy?
4: Więcej nie mam już.
1: Więcej nie ma.
0: Więcej nie ma. Cztery struny, ale jesteście sprytkami. Krasnoludki, prosimy o brawa. Pięknie. A skąd wy wiedzieliście, że są cztery struny? Gracie na ukulele?
3: I moja siostra mi
1: powiada. Ach, te siostry kochane.
3: Kiedyś ja miałam takie

0: plastikowe.
1: Plastikowe ukulele. No, nasz gość Janek ma takie ukulele drewniane, prawda?
2: Mam drewniane, ale mam w domu też plastikowe drugie.
3: Które zabieramy na kajaki.
2: Jest żeby... świetne, bo się nie moczy.
1: Praktyczne
2: nie
1: na
2: tak,
1: kajaki.
2: Można nim wiosłować nawet, jak wiosło się straci.
1: Praktyczne ukulele. Chciałeś...
0: Dostajemy niespodziankę.
1: Wiecie co, niespodzianką może być piosenka, bo tutaj nie mieliśmy przewidzianej niespodzianki w postaci nagrody, więc może sobie później wybierzecie jeszcze jakąś piosenkę.
4: Wybrać piosenkę na scenę?
1: Tak. Jakiej piosenki szukać?
4: O, to jest dobra piosenka. Dobrze, to mama pomoże troszkę. Macie taką rewelacyjną piosenkę o elektrośmieciach. Green Team się nazywają i tego nigdzie nie można na internecie znaleźć. Kubek jest mega fanem tej piosenki, to puszczaliście.
1: Tak, to my poszukamy, bo...
4: Macie na pewno, bo u was na antenie, słuchajcie. Green Team się nazywają i to jest taki trochę rap o elektrośmieciach różnych.
3: Ojejcie.
1: To obiecuję, że my poszukamy...
4: Jest rewelacyjna.
1: Że poszukamy piosenki. A chcecie kogoś pozdrowić?
4: Chcesz pozdrowić kogoś?
0: Mamy... Ogie... Siostrę moją. Tatę. Mhm. Babcie. Wujka.
4: Może całe Polskie Radio. Stoi słuchać.
1: Bardzo dziękujemy i też pozdrawiamy. Do usłyszenia.
3: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Do usłyszenia.
1: Jeszcze sprawdźmy, czy Hubert jest nadal z nami. Hubercie, jesteś?
0: Jestem.
1: Och, jak się cieszę, bo już się bałam, że nam gdzieś zniknąłeś. Jesteś bardzo cierpliwy, dziękuję ci. A ty grasz na jakimś instrumencie?
4: No, na czym?
1: Nie grasz?
4: To jest takie początki, nie? To jest pianinko takie małe, nie?
0: Mhm. Nie, małe pianinko.
1: Na pianinku. A chciałbyś nauczyć się grać na jakimś instrumencie? Może właśnie na pianinku, a może jeszcze na jakimś innym?
0: Na gitarze.
1: Na gitarze chciałbyś grać. No to trzymamy kciuki.
3: Ukulele jest super instrumentem na początek, to jest taka mniejsza gitarka. Gitara normalna ma 6 strun, a ukulele, jak już powiedziałeś, 4. I jest dużo łatwiej na niej zacząć, więc jeśli masz takie marzenie, to porozmawiaj z rodzicami, może się uda je spełnić. A jeszcze zawsze ciekawą historyjką jest, skąd się wzięło ukulele. Janek, może powiesz Hubertowi i innym dzieciom.
2: I ukulele wzięło się w sumie z Hawajów, bo tam dopłynęło z Europy. I po hawajsku to oznacza skacząca pchła.
1: Naprawdę?
2: Skacząca
1: Ale
2: pchłka.
1: Ładnie.
3: No właśnie, chyba przez te palce, grać. Które tak szybko skaczą jak pchełki.
1: Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, już jest melodia. No pięknie. Hubercie, podoba ci się dźwięk ukulele?
0: Tak.
1: No to może spróbujesz w przyszłości. Trzymamy kciuki, żeby spełniały się twoje muzyczne marzenia. A pozdrowić byś kogoś chciał?
4: No kogoś chcę pozdrowione.
1: Bardzo proszę.
4: Dzieciaki
0: z przedszkola. Dzieciaki z przedszkola.
4: Mhm. I wszystkich
0: słuchaczy.
1: No i ciebie pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy ci za telefon i za odpowiedź na pytanie i za odwagę, że zdecydowałeś się zadzwonić do radia. Brawo dla ciebie. Wszystkiego dobrego, Hubercie. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.
3: Pa.
1: No i wszyscy już wiedzą, dzięki Hubertowi i Julkowi, że ukulele ma 4 struny. A dzięki Jankowi wiemy, jak ukulele brzmi. Wspaniale, pięknie. Wszystko można zagrać na ukulele? Każdą melodię?
2: Myślę, że tak. Ja nie każdą potrafię niestety, ponieważ głównie gram na pianinie. Aha. W naszym zespole mamy gitarzystę. Mamy też basistę, więc oni tu obsługują głównie struny.
3: Może przy tej okazji
1: Macieja i Jakuba, tak?
3: Właśnie, serdecznie pozdrawiamy Maćka Zycha, który jest naszym gitarzystą 6-strunowym. Gra właśnie na tej gitarze i na saksofonie. Jakuba Bruszewskiego na gitarze basowej, która ma 4 struny.

0: grube cztery struny jak ukulele, ale jest nieco większa. I Michała Romanowskiego, który daje nam beat, czyli jest naszym perkusistą.
1: Mhm. Olu, a ty grasz na jakimś instrumencie?
0: Staram się gonić chłopaków i gram na flecie poprzecznym. Coś tam dogrywam czasem na melodyce, na ukulele. Głównie tańczę i śpiewam na scenie.
1: Cudnie. Kobieta wielu talentów. Janku, a ty też śpiewasz? I tańczysz?
2: Na szczęście mam właśnie Olę od tego i świetnie się tutaj uzupełniamy. Mhm. To, czego ja nie zagram, to Ola zaśpiewa i zatańczy, a ja raczej stacjonarnie. Za instrumentami.
0: Palcem w bucie.
1: A jak chcecie to zobaczyć na własne oczy i posłuchać, to trzeba pobiec na koncert, bo koncerty to jest zawsze takie wyjątkowe spotkanie, bardzo energetyczne, prawda?
0: To prawda. Zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie. Mówię to, chociaż nie mam pełnej świadomości, czy bilety jeszcze są, ale może jakaś resztka. Za dwa tygodnie, 20 września o godzinie 16 gramy na warszawskim Ursynowie w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy.
1: Nie cztery.
0: Nie cztery.
1: No to rodzicom może się coś przypomnieć.
0: Metro Imielin. Świętują swoje piąte urodziny i zaprosili nas do tego świętowania, więc będziemy grać cały materiał Projekt Muzyka Śpiewa Tuwima.
2: Łatwo dojechać nawet z Gdyni, bo metrem od razu z pociągu.
1: Tak, szybciutko można się przesiąść. Mamy tak dobrze skomunikowaną Warszawę i od razu wylądować na Ursynowie i posłuchać pięknej muzyki, znakomitych tekstów w znakomitym wykonaniu.
0: Dziękuję.
1: A ci, którzy nie będą mogli dojechać, to mogą oczywiście słuchać waszych piosenek. Między innymi na kanale na YouTubie.
0: Tak, oczywiście. Mhm. Na YouTubie są wszystkie nasze piosenki. Tuwimowe na razie 3, bo tyle wypuściliśmy. Musicie chwilkę jeszcze poczekać na całą płytę. Ale YouTube jest świetnym miejscem do tego, żeby się z nimi zapoznać, ponieważ są tam teledyski, które stworzyła dla nas cudowna ilustratorka, graficzka, nasza bardzo bliska nam osoba, Ania Trzpil-Zagórska. Przepięknie zilustrowała te sytuacje, które dzieją się w wierszykach Tuwima. Aniu, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, jeśli nas słuchasz.
2: Tak, i tutaj myślę, że warto zaznaczyć, że Ania robiła to własnoręcznie. Nie jest to wytwór sztucznej inteligencji, tylko inteligencji Ani, więc tym bardziej. One może są trochę analogowe, takie w porównaniu z tym, co można zobaczyć na YouTubie, ale myślę, że mają i taką dużą wartość estetyczną.
1: Ja myślę, że jest taki powrót też do analogowych treści i do analogowych obrazów i chyba nam trochę tego brakuje.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Więc w tym siła. A poza tym, moi drodzy, możecie też, i zachęcamy do tego, posłuchać słuchowisk, które znajdziecie na stronie projektmuzyka.pl. No i warto na pewno wybrać się na festiwal Młode Horyzonty, bo tam będziecie mogli Olę i Janka spotkać. I teraz Ola i Janek nam opowiedzą, w jakiej roli, co oni tam wyrabiają na tym festiwalu. Oprócz tego, że pewnie oglądają też filmy,
0: tak,
1: jak wszyscy.
0: Tak, na gminie chodzimy przez cały tydzień, nadrabiamy cały rok. Proszę Janek, opowiadaj.
2: My gramy w takiej serii krótkich metraży, czyli króciutkich animacji, krótkich filmów. No i tylko te filmy są nieme. Jest wyłączony z nich całkowicie dźwięk i wszystkie odgłosy i wszystkie melodie my gramy na żywo. Więc jest to takie ciekawe wydarzenie, bo to nie jest tylko granie na instrumencie, ale też Ola tutaj wchodzi w rolę, używa widelców, jakichś trąbek, różnych dziwnych przedmiotów, żeby udźwiękowić film, który wszyscy widzą na ekranie. Więc myślę, że jest to bardzo ciekawe.
0: No właśnie, wracając do początku naszej rozmowy, zawsze jak pracujemy nad tymi filmami, to troszeczkę udźwiękawiamy te filmy. Mhm. Może nie tak dokładnie, jak rzeczywiście ścieżka dźwiękowa w filmie jest tworzona, ale staramy się na żywo jak najwięcej tych dźwięków odwzorować. I tak zawsze pracując nad nimi zastanawiamy się, co by tu zrobić? Jaki dźwięk na przykład wydaje ten zajączek, który skacze teraz po śniegu? I mamy dużo myśli, więc wchodzą w ruch.
2: Zawsze najtrudniejsze są ryby.
0: ryby właśnie. Ale ryby mają bardzo dużo dźwięków, jak się okazuje.
1: Tak, mają głos ryby.
0: Mają głos, jak najbardziej.

0: Także są nieme.
1: Przynajmniej w naszych bajkach zawsze im go dajemy i używamy nietypowych przedmiotów do tworzenia dźwięków. Jakichś papierków po cukierkach, łyżek, jak już Janek wspomniał. No i troszkę już bardziej wchodzimy później w instrumenty perkusyjne, które też nam pomagają.
0: Ale pięknie tutaj klamrą zamykacie nasz temat poranny, bo zaczęliśmy po godzinie 7 rozmawiać na temat różnych przedmiotów i przeszkadzajek, na których można zagrać, a tu okazuje się, że w sytuacji filmowej, moi drodzy, na poważnym, największym festiwalu filmowym dla dzieci i młodzieży,
1: tak, dokładnie,
0: nasi wspaniali goście grają na takich różnych przeszkadzajkach. Spróbujcie tego w domu. Ja myślę, że dzięki takim spotkaniom filmowym, kinowym też możecie się zainspirować, jak tworzyć muzykę w takim domowym zaciszu, może właśnie do filmu. Wyłączamy głos i próbujemy sami może dubbingować jakieś role, a rodzice mogą na różnych przeszkadzajkach grać i można stworzyć taką rodzinną, fajną, familijną sytuację.
1: Jak najbardziej.
2: Jest to świetna zabawa i my też mamy świetną zabawę, zawsze tworząc te podkłady muzyczne. No i myślę, że widzowie w trakcie seansu też dobrze się bawią. Więc jeśli są jeszcze miejsca, to bardzo zapraszamy, bo jest to jednorazowe wydarzenie, tylko raz w roku.
1: No tak, bo warto też dodać, że to wydarzenie jest wyjątkowe pod wieloma względami. Też widownia, która przychodzi, no nie tylko ogląda film, ale aktywnie uczestniczy podczas jego oglądania, bo zachęcamy do wspólnego wydawania dźwięków. Jest nam łatwiej, kiedy mamy film, gdzie lata mnóstwo pszczółek albo różnych owadów, to dzieci bardzo chętnie wcielają się w ich rolę i pomagają nam wydawać te dźwięki. Więc jeśli macie potrzebę wprowadzić dzieci w świat kina, to myślę, że Festiwal Młode Horyzonty jest świetną opcją, żeby zacząć. Zwłaszcza, że te nasze filmy są dedykowane 4+, ale nie oznacza, że są tylko dla tak młodej publiczności. My, pracując nad tymi filmami, bardzo wiele się z nich dowiedzieliśmy i nauczyliśmy na nowo.
2: Tak, to są świetne animacje, bardzo dobrze wybrane, wyselekcjonowane, mądre, piękne, więc naprawdę warto. A nie są tak łatwo dostępne na co dzień, więc myślę, że zdecydowanie.
0: To prawda. No, w tym roku ponad 170 filmów w ofercie Młodych Horyzontów. Ja już zachodzę w głowę, jak to zrobić, żeby obejrzeć chociaż część. Dobrze, że mamy tą wersję stacjonarną i online, tak, to potem można troszkę nadrobić. Ale w online już nie nadrobicie tego, co możecie zobaczyć i co możecie poczuć, tak, i doświadczyć na spotkaniach na żywo. Między innymi z tym duetem, który dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Więc proszę pędzić na Młode Horyzonty, pędzimy na Ursynów, żeby posłuchać projektu Muzyka. Słuchamy tych nowych piosenek tuwimowych, na razie 3, a ile będzie docelowo?
2: W sumie 11.
0: Wow!
2: Ale część jeszcze jest w fazie produkcji, więc musicie uzbroić się w cierpliwość.
0: Dobrze, będziemy czekać na to, co dobre, czekać warto, więc zachęcamy i was do śpiewania i do łapania tych pięknych, nowych aranżacji. No, poranek nam powolutku dobiega końca. Zupełnie nie wiem, jak to się stało. Aż tak szybko czas nam minął. Moi drodzy, a macie ochotę jeszcze coś tak zaśpiewać, chociaż króciutko? Na żywo? Zanim zagramy okulary?
1: Oczywiście.
2: Skoro mamy okulele tutaj w studio, to może zagramy, ponieważ jest początek września i być może niektórzy słuchacze idą już do szkoły i zaczynają naukę.
0: Ech, życie.
2: No to myślę, że dobrym pomysłem będzie zagranie abecadła.
1: O,
2: tak,
1: czy znacie
2: literki? Przypomnienie.
0: Troszkę znamy.
1: A, B, C, D i coś tam dalej.
0: To słuchamy.

0: biedne abecadło. To Ola i Janek Korpak tak pięknie zaśpiewali, a żegnają się z wami Martyna Kuderska i Filip Górski. My nie śpiewamy, my tu słuchamy i obsługujemy sprzęt. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy poranek. Zapraszam jutro punktualnie o godzinie 7:00, a przypomnę jeszcze raz, że naszymi gośćmi byli dzisiaj Ola i Janek Korpak, projekt Muzyka. Zespół muzyczny dla całych rodzin.
1: Dziękujemy bardzo i życzymy wam cudownego września.
2: Pozdrawiamy.
0: A na finał okulary. I życzę wam, żeby wam się nic rano nie gubiło. Żebyście się tym nie stresowali. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru Brandon Mole przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z Brandonem Malem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Posłuchajcie nas uważnie.
5: Wszyscy starsi oraz młodsi.
4: Dzisiaj będzie na poważnie.
5: Bo nieważne skąd pochodzi.
4: Kto wysoki jest czy niski.
5: Woli rower czy pływanie.
4: Nosi spodnie czy spódniczki.
5: Płatki zjada na śniadanie.
4: Czy kanapki z żółtym serem.
5: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
4: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
5: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
4: Na Podhalu czy na Helu.
5: Na Mazurach czy Podlasiu.
4: Skup się dobrze, przyjacielu.
5: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
4: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
5: Wspominałeś Rysiu, Krysiu?
4: Niech wygodnie się rozsiądzie.
5: Mówi się rozsiądzie, misiu.
4: Tak się jakoś zrymowało.
5: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
4: Ale ci się powiedziało.
5: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
4: Dzwonek dziadka Damazego.
5: Co był w dawnej szkole woźnym.
4: Dziadek dziadka Ignacego.
5: Miłym woźnym był, czy groźnym?
4: Dziadek mówił, drogi dziadku.
5: I miał czarodziejski dzwonek.
4: Co Ignacy dostał w spadku.
5: Niezły z niego ancymonek.
4: Pozostawił kredę, ławkę.
5: W niej atrament w kałamarzu.

0: ławka wpada w niezłą drgawkę.
1: Po wpisanym komentarzu.
0: I zaklęciu z nazwą szkoły.
1: Cudne są te opowieści.
0: Każdy słuchacz jest wesoły.
1: Chcecie poznać szkolne treści?
0: Jak to było i dlaczego?
1: Siądźcie obok smoka, misia.
0: Magia, dzwonka, damazego.
1: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
0: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
1: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
1: Michasiu, dlaczego zaraz po przyjściu z przedszkola nie wpadłeś do mnie, co?
3: Wiem, ale...
1: No przecież się umawialiśmy.
3: Wiem. Mieliśmy iść po pokarm dla papużek Ani.
1: No właśnie, musimy to zrobić, bo papuszki będą głodne.
3: Tak, papuszki.
1: No przecież wiesz, że Ania wyjechała na ważny służbowy wyjazd.
3: A papuszki zostawiła nam, wiem.
1: A właśnie, papuszki teraz są pod naszą opieką.
3: Wiem, Adasiu, co jej obiecaliśmy, wiem, ale ja mam problem.
1: Słucham?
3: Problem, który muszę jak najszybciej rozwiązać.
1: Problem? No, jeśli masz problem, to może ja mógłbym ci pomóc?
3: Nie, w tym może pomóc mi tylko Wojtek, a nigdzie go nie mogę znaleźć.
1: Nie znajdziesz, bo wyjechał ze
3: swoim...
1: Już ci tłumaczę, bo wyjechał ze swoim teatrem na festiwal do Torunia.
3: Do Torunia?
1: Do Torunia.
3: Znaczy wyjechał... I nie zabrał cię ze sobą?
1: A jak miał mnie zabrać?
3: Bo tak normalnie, zwyczajnie.
1: Jak miał mnie zabrać, skoro muszę się opiekować papuszkami Ani, co?
3: A kto tobą w tym czasie ma się opiekować? Aha.
1: Kto? Podobno miał o to poprosić Leszka.
3: A, to chyba, że tak.
1: No, to co? Możemy pójść do sklepu?
3: Chcesz iść do sklepu?
1: Tak, do sklepu.
3: Do sklepu?
1: Do sklepu po pokarm dla papużek.
3: Dla papużek?
1: Dla papużek, co już zapomniałeś, Michasiu?
3: To chyba musisz iść sam?
1: Bo ja
3: muszę się mocno zastanowić.
1: A nie możesz się zastanawiać po drodze?
3: Niestety nie mogę.
1: A dlaczego?
3: Bo to zbyt poważna sprawa.
1: A co to za poważna sprawa?
4: Ojej, zbliżają się urodziny pani Basi.
1: No czemu ty lamentujesz? A, pani Basi.
4: Pani Basi.
1: Tej twojej pani Basi z...
4: Mojej pani z przedszkola, rozumiesz?
1: A.
4: Tej Basi, która się opiekuje moją grupą.
1: Ja już wiem, która to pani Basia, ale zaraz, a co z tymi urodzinami?
3: A to, że już wymyśliliśmy z kolegami i koleżankami prezent dla niej.
1: Rozumiem. Pewnie jakieś kwiatki albo słodycze, tak?
3: A właśnie, że nie. Postanowiliśmy zorganizować na jej cześć występ.
1: Słucham?
3: Występ. Najpierw miały być tylko wierszyki i piosenki, zwyczajnie.
1: To dobry pomysł, wierszyki i piosenki.
3: Ale mój kolega Bartuś wpadł na pomysł przedstawienia.
1: Przedstawienia na prezent dla tej twojej pani Basi?
3: Tak, bo pani Basia lubi baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy.
1: Ja też lubię, i co?
3: I chcieliśmy jej pokazać baśń o Alibabie i 40 rozbójnikach.
1: Zaraz, ale przecież w tej baśni prawie w ogóle nie występują dziewczyny.
3: No właśnie ci mówiłem, że to był nasz pomysł. Znaczy mój i tych moich kolegów z grupy chłopaków.
1: Ale mówiłeś, że wymyślił go Bartuś.
3: Ojej, on tylko wpadł na pomysł. Ja wymyśliłem tytuł, i dlatego to ja mam teraz problem.
1: Problem? Nie rozumiem jaki, Michasiu.
4: Jaki? A taki, że powiedziałem o tym pomyśle wszystkim.
1: No super.
4: Powiedziałem, że to ja przygotuję cały spektakl.
1: No i co z tego?
4: I jeszcze pochwaliłem się.
1: Czym się pochwaliłeś?
4: Pochwaliłem się, że znam Wojtka.
1: No bo to prawda. No przecież go znasz. Ale zaraz, ale dlaczego się pochwaliłeś Wojtkiem?
4: Bo Wojtek jest przecież aktorem i gra we wielu przedstawieniach, tak?
1: No pewnie, że tak.
4: No i wie, jak należy zrobić przedstawienie, więc chciałem go poprosić o pomoc.
1: O, to dobry pomysł.
4: Chciałem go wtedy nawet zaprosić do przedszkola.
1: Niestety Wojtek wyjechał.
4: Ale skoro wyjechał... to muszę radzić sobie sam?
1: Michasiu, przestań się mazać, no i nie martw się już, ja ci pomogę.
3: Ciekawe jak, przecież ty nie jesteś aktorem, tylko smokiem i nie znasz się na aktorowaniu.
1: Ale często bywam w teatrze, a raz byłem nawet na próbie teatralnej.

0: takiej próbie.
1: Na próbie?
0: No tak, byłem. Tylko że szybko kazano mi z niej wyjść, bo za głośno jadłem chipsy.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Wiesz co? Jakby sami nigdy nie jedli, wiesz?
0: Jedli! I jedzenie, właśnie!
1: Chipsy?
0: Papuszki, nie, papuszki!
1: Papuszki też... chipsy będą jadły?
0: Nie, też powinny coś zjeść papuszkowego.
1: Oj, papuszki, racja!
0: No, Michasiu, biegnijmy do sklepu, a po drodze coś się wymyśli.
1: Ojej, ojej, ojej, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić?
0: Teraz, co masz zrobić, to najlepiej biegnij ze mną. O, to masz zrobić. Chodź, chodź, chodź.
1: Ojej, Adasiu, zobacz, jak im smakuje.
0: Pewnie były bardzo głodne. Jakbyśmy dalej zwlekali i nie dali im jedzenia...
1: To dopiero byłoby niedobrze.
0: Niedobrze.
1: Niedobrze.
0: Papuszki mogłyby się na nas obrazić.
1: Mogłyby.
0: A tak, ten problem mamy już z głowy.
1: A mamy jeszcze jakiś inny problem na głowie?
0: Oczywiście. No co tak na mnie patrzysz? Ten twój problem mamy na głowie.
1: Ja nie pomyślałem!
0: Przestań płakać, no! Poczekaj, zastanówmy się, co powinniśmy zrobić, żeby powstało przedstawienie o Alibabie?
1: O Alibabie i 40 rozbójnikach jeszcze!
0: Tak, co zrobić, żeby powstało to przedstawienie na imieniny pani Basi w twoim przedszkolu?
1: Dlaczego ty mi o tym przypomniałeś?
0: Co możemy zrobić? Bo musimy to przedstawienie zorganizować i przestań mi beczeć. Obiecałeś to przecież swoim kolegom.
1: No wiem, tylko nie wiem, jak się za to zabrać.
0: No bo to jest problem, no.
1: No problem, na głowie, na
0: Poczekaj. A? Michasiu. Może wybierzmy się do twojego dziadka.
1: Do dziadka?
0: Tak, on jak mało kto potrafi pomagać.
1: To prawda. Na dziadka Ignacego zawsze można liczyć.
0: I może w przypadku teatralnego przedstawienia dziadek Ignacy też znajdzie jakąś radę.
1: Z tym, że jakoś tak nie słyszałem, żeby dziadek miał coś tam wspólnego z teatrem, czy co?
0: Oj tam. Skąd wiesz, czym dziadek Ignacy interesował się w młodości, co?
1: Ty wiesz, że może to jest jakaś myśl?
0: No.
1: Ojej, to w takim razie chodźmy do niego.
0: No chodźmy, szkoda czasu.
1: Chodźmy do niego. Adasiu, zwolnijmy trochę, bo się zasapałem się.
0: Michasiu, musisz ćwiczyć kondycję.
1: Aha, kondycję.
0: Tak jak ja. Ćwicz.
1: Może gdybym miał takie długie nogi jak twoje, to bym nie musiał, Adasiu.
0: Biegnij, Michasiu, biegnij.
1: Ojej, jesteś przecież ode mnie o wiele większy. Twój jeden krok to moich pięć.
0: Poczekaj. Dobrze. To usiądźmy. O, może tu, na tym pieńku. I odpocznijmy chwilę.
1: Ojej, tak sobie myślę.
0: O czym?
1: Że gdzie Wojtek nauczył się tego wszystkiego, wiesz?
0: No, ale czego wszystkiego? No, o czym ty mówisz?
1: No o tym się nauczył, gdzie się nauczył. Jak być aktorem się nauczył.
0: A, tego gdzie się nauczył?
1: To gdzie?
0: On mi opowiadał, że w tym, Białymstoku.
1: W Białymstoku?
0: Tak.
1: A co on tam robił?
0: No jak to co? On tam studiował, tam w takiej szkole teatralnej.
1: W szkole teatralnej?
0: Mhm.
1: To jest taka szkoła?
0: Pewnie. W Polsce jest nawet kilka takich szkół.
1: Czyli to w tej szkole teatralnej nauczyli Wojtka, jak zachowywać się na scenie?
0: O, wielu różnych rzeczy go w tym Białymstoku, w tej szkole teatralnej nauczyli, ale czego tak naprawdę, to dokładnie nie wiem.
1: Czyli jednak wybraliśmy dobry kierunek, tak?
0: Tak, przecież idziemy do dziadka Ignacego, no tak ustaliliśmy, co nie?
1: I to jest właśnie najlepszy z możliwych kierunków. Dom mojego dziadka, Adasiu. Najlepszy kierunek.
0: Najlepszy?
1: To jest. Najlepszy.
0: No, z tym, że
1: najlepszy.
0: Nie wiadomo, skoro tak mówisz, ale nie wiadomo, czy twój dziadek będzie w stanie nam pomóc, wiesz?
1: O! On już nawet nie musi.
0: Jak to? No przecież do niego idziemy.
1: Ona! Na pewno przybliży nam świat teatru.
0: Dziadek, to jest on.
1: Ona!
0: Słucham, jaka ona?
1: Zaczarowana tablica. Zapomniałeś!
0: Mówisz o tablicy, którą zostawił w spadku twój prapradziadek.
1: Tak jest!
0: No tak!
1: Ona!

0: i kreda, i dzwonek, dziadka damazego.
1: Rzeczywiście, można by tę zaczarowaną tablicę wykorzystać. Oj,
0: i
1: można
0: tak zrobimy.
1: Tak.
0: Niech nam pokaże, jak wygląda szkoła teatralna.
1: Dokładnie, jak sobie taką szkołę teatralną obejrzysz, to na pewno się dowiesz, jak przygotować przedstawienie w przedszkolu, Michasiu.
0: Adasiu, już!
1: Ale co już?
0: Znaczy już odpocząłem. Aha. I możemy ruszać dalej.
1: Ja już chyba też odpocząłem. Michasiu, w takim razie w drogę do twojego dziadka.
0: W drogę do dziadka. Hurra! Bardzo dobrze, że tym razem nie zapomniałeś zapukać, wiesz?
2: Tak, bo doskonale pamiętam minę dziadka zeszłego tygodnia, kiedy wpadliśmy do niego bez pukania. On miał taką minę, że już jej oglądać więcej nie chce.
1: Nie chce już.
3: Witajcie, chłopcy! Wpadliście przywitać się z tablicą dziadka Damazego, tak?
0: Tak, dziadku, ale skąd ty to wiedziałeś?
1: Właśnie!
3: Bo ostatnio mam wrażenie, że tylko ze względu na tablicę ten mnie odwiedzacie. Tylko!
1: Nie, to nieprawda, dziadku Michasia.
3: Nie?
1: Mamy też wiele innych powodów.
3: Ciekawe, jakich?
1: Jakich? A choćby, o, twoje podwieczorki i kolacje i wypieki.
0: I dobre rady, dziadku.
1: O, też.
0: Bo ty znasz doskonałe rady, dziadku,
1: tak.
0: Doskonałe.
1: A i jeszcze to, że cię, dziadku Michasia, bardzo lubimy.
0: Bardzo, bardzo. Bardzo cię lubimy, dziadku.
1: Bardzo, bardzo.
0: Ale?
1: Ale tablica rzeczywiście by nam się przydała.
3: Wiedziałem.
1: No, przydałaby się, bo Michaś ma problem.
0: Bardzo poważny
1: bardzo.
0: Problem, dziadku.
3: No proszę, proszę. A cóż to za problem, e?
1: Powiedz.
0: Bo ja muszę w przedszkolu
1: no
0: zrobić...
1: No mów!
0: No mówię, że muszę w przedszkolu zrobić przedstawienie, przecież powiedziałem. I nie wiem, jak się do tego zabrać.
1: Nie wiem,
0: dziadku.
1: A Michaś chce przedstawić przygodę Alibaby.
0: A nie mam 40 kolegów do ról rozbójników, a jeszcze jest i Herszt, zbójców.
1: No i sama Alibaba. No,
0: o, Alibaba.
1: Sporo tych bohaterów, prawda?
3: To prawda, rzeczywiście sporo postaci.
0: Mhm. A koledzy zamiast mnie słuchać, to stale się przekrzykują.
1: Nie mówiłeś tego.
3: Tak? A dlaczego się przekrzykują? No
1: właśnie, właśnie.
0: Bo każdy chce tylko zagrać rolę Alibaby.
1: No proszę.
3: A dlaczego, chłopcy, myślicie, że pomoże wam w tym tablica dziadka Damazego?
0: Znaczy głównie to ma pomóc mnie, dziadku. I tak sobie pomyślałem, bo mi smok podpowiedział, że jak zobaczysz szkołę teatralną, co nie smoku?
1: No tak mu po
3: ale zaraz
1: radziłem.
3: Ale co chcesz zobaczyć? Mury szkoły teatralnej, sale wykładowe, korytarze, no co jeszcze?
1: Mury to chyba nie.
0: Nie no, dziadku, nie. Chcę zobaczyć to, czego... I jak się uczyć, żeby zostać aktorem?
1: No może niech tablica pokaże nam taką tą teatralną próbę.
0: No to świetna myśl.
1: Wiem, ale na takiej próbie robią przedstawienia. Choć nie byłem na niej długo.
0: Bo wyrzucili Adasia za głośno, jadł chipsy. Tak.
2: Miałeś tego nie mówić, Michasiu.
0: Ale powiedziałem, bo zawsze to tylko ty. Ty to zawsze mnie uważasz za straszliwego łakomczuka. A tu sam jadłeś te chipsy, aż cię wyrzucili.
2: Jej, bo jesteś...
3: No już nie kłóćcie się, chłopaki. Chodźcie ze mną na strych po tablicę, dobrze?
0: Ale to ty sam, dziadku, zawsze nam ją przynosiłeś, bo mówiłeś, że nie możemy tam wchodzić.
1: Ostatnio to
3: tak było, ale pomyślałem, że to no, zbyt zmęczące jest dla takiego starszego pana jak ja. To co, pomożecie?
1: Jasne, tym bardziej, że w zeszłym tygodniu już pomagaliśmy tobie, dziadku.
3: I dlatego ponownie proszę was o pomoc. Chłopcy.
1: A my ponownie nigdy pomocy nie odmawiamy, prawda, Michasiu?
0: Oczywiście. Dziadku, z wielką przyjemnością ci pomożemy.
1: Z wielką.
0: Ruszamy.
1: Tak.

0: tym samym miejscu, co zawsze. Tak, tak.
1: Och, o, proszę bardzo. Jeszcze kreda, proszę.
2: I dzwonek dziadka tam.

0: zaproponować pasałyki?
1: Oczywiście, ty, dziadku, zawsze.
0: Smoku, napisz takie zdanie. Jak powstaje przedstawienie teatralne?
1: O!
0: Aha!
1: Już?
0: No, pisz.
1: No to już się robi. Jak?
0: Dobrze.
1: Powstaje...
0: Aha.
1: Przy ryzy. Przedstawienie... Takim tym ogonkiem. Teatralne.
0: Tu też e.
1: Z ogonkiem. Kropka. Gotowy.
2: Być albo nie być, oto jest pytanie.
3: Ale ja nic z tego nie zrozumiałem. No, poza tymi brawami, bo kiedyś sam biłem brawa, kiedy obejrzałem teatrzyk w naszym przedszkolu.
0: Ale scenę chyba widziałeś, tak?
1: Ja widziałem.
3: Ale scenę? Czy to tam, gdzie stali aktorzy?
1: Stali i grali.
3: Grali?
1: Tego jestem pewny. I temu panu, który bił brawo, musiało się spodobać to, co zobaczył na scenie.
0: To był zapewne reżyser tego przedstawienia i to on kierował próbą.
1: Aha, reżyser.
0: Reżyser, tak.
1: To chyba ten... Tak. To ten, kto mówi aktorom, co mają na scenie robić. Zgadza się, dziadku Michasia?
0: Tak. To główny twórca spektaklu.
1: Taki najgłówniejszy.
3: Czyli ktoś taki, kim ja chcę być w przedszkolu.
1: No, widzisz, to nie takie trudne. Trzeba tylko z uśmiechem bić brawo. Prościzna, poradzisz.
0: Ale
1: sobie.
0: Ale co ty wygadujesz?
1: No jak to, co no widziałem?
0: Wojtek ci nigdy nie tłumaczył, jak powstaje spektakl?
1: Tłumaczył. Chyba kiedyś, no tłumaczył. Ale ja to wszystko zapomniałem, bo ja, dziadku Michasia, jestem ostatnio bardzo, ale to bardzo zajęty.
0: Przecież reżyser to główna postać tworząca przedstawienie. To on wybiera sztukę, którą chce zrealizować i to on dobiera sobie współpracowników.
1: No tak, znaczy aktorów.
0: Znaczy, tak. Znaczy, nie tylko.
1: Jak to?
0: No, nie tylko aktorzy rzeczywiście występują na scenie, ale za to, co ich otacza na scenie, odpowiada scenograf.
3: Scenograf?
1: Scenograf?
3: A kto to taki?
0: To ktoś, kto wymyśla, jak scena ma być udekorowana.
1: No tak. Przypomniałem sobie. Czyli to jest ktoś od dekoracji, prawda?
0: Scenograf często także ubiera grających aktorów.
1: Tak. A taki ubiór aktora na scenie, też sobie przypomniałem, nazywa się kostiumem. Zgadza się, dziadku Michasia?
0: Doskonale, Adasiu, doskonale.
3: A z kim jeszcze taki reżyser musi współpracować?
0: No, na pewno z jakimś muzykiem.
3: Jeszcze z jakimś muzykiem?
0: No, oczywiście. Muzyka nieodłącznie towarzyszy przedstawieniom teatralnym.
1: Tak, to prawda. Teraz sobie przypomniałem. Wojtek często uczy się piosenek do spektakli, w których występuje. Tak.
3: To Wojtek musi w teatrze śpiewać?
1: Pewnie, że musi. Nieraz mam go już dość, bo śpiewa tę samą piosenkę w kółko, aż do znudzenia.
0: Jeśli mówimy o muzyce, to często do pracy w teatrze na scenie zatrudniany jest także choreograf.
1: A tego pana to ja nie znam.
3: A ten znowu od czego? Jest jakiś chory geograf?
0: Aj, chłopcy, od ruchu scenicznego. On wymyśla i podpowiada aktorom, jak się mają poruszać po scenie.
1: Tak, teraz sobie przypomniałem, że Wojtek grał kiedyś rolę drwala i śpiewał piosenkę.
3: Super.
1: I zawsze ją, jak ją śpiewał, to tak śmiesznie tańczył. Zawsze się wtedy śmiałem, bo to było bardzo śmieszne.
0: Założę się, że ten taniec wymyślił choreograf, tak?
1: Pewnie tak.
3: Ojej, to co ja teraz zrobię? Gdzie ja mam znaleźć tych tych wszystkich ludzi do pomocy, tego geografa i tego muzyka i tego syn, no nie wiem, no.
1: No przestań, no nie martw się, Michasiu, coś

0: poradzimy, no.
1: No to na pewno nie zrobię już przedstawienia nie, o mój babie, tym bardziej, że na pewno nie znajdę w przedszkolu aktorów do ról 40 rozbójników i będę musiał zrezygnować z prezentu dla pani Basi.
0: Proszę cię, nie płacz, no ja nie lubię, jak ty płaczesz, bo mnie się chce płakać.
2: Spokojnie, Michasiu, nie będziesz musiał z niczego rezygnować.
1: Słucham? Jak to nie będę? A kto zrobi dekorację, tę muzykę do piosenek? Kto?
2: Z muzyką nie będzie problemu. Mam płytę z muzyką arabską.
3: Z muzyką...
2: arabską.
3: I co, będzie pasowała?
2: O, do Alibaby? W sam raz będzie pasowała.
3: Naprawdę?
2: Chcesz posłuchać?
3: No pewnie.
1: Ja też mogę posłuchać, co mi szkodzi.

0: Ale fajna jest ta muzyka.
1: Tak.
0: Ale co z aktorami?
1: Poczekaj. Poczekaj, 40, poczekaj.
0: 40 rozbójników jeszcze tam.
1: Wiem, jest? Mam pomysł.
0: Jaki?
1: Nie wiem, czy się spodoba tobie.
0: No, nie wiem, bo nie powiedziałeś.
1: Posłuchajcie, niech Michaś zrobi przedstawienie lalkowe.
0: Słucham?
1: No przedstawienie lalkowe z lalkami.
2: Ty to masz głowę, Adasiu.
1: Podoba
2: to
1: się,
2: świetny pomysł.
1: Podoba się dziadkowi?
2: Tak jest. Zbudujemy parawan, na którym będą występować lalki.
1: Tak, bo lalki występują na parawanie.
0: Ale skąd wziąć takie lalki?
1: Spokojnie, Michasiu, narysujemy je na tekturze, potem pokolorujemy, a potem wytniemy.
2: Tak jest, a ja natnę wam patyczków, przykleimy do patyczków te lalki, no i w ten sposób zrobimy prawdziwy teatrzyk kukiełkowy.
1: Tak, teatrzyk kukiełkowy, zgadza się, bo lalka na patyku to kukiełka.
0: A jak zrobimy sezam? To miejsce, w którym zbójnicy trzymają skarby, jak je zrobimy?
1: Nie wiem.
2: Rozwiążemy i ten problem, ale na razie teraz skupmy się na lalkach. No, mamy czas tylko do wieczora, tak? Bo już jutro zaczynasz próby, Michasiu, prawda?
0: Ja? Zaczynam próby jutro?
1: No sam mówiłeś i słyszałeś, co mówił dziadek.
2: Powiedz kolegom, że w przedstawieniu o Alibabie zagrają po kilka ról zbójców. O!
0: Ja, jak oni będą grali po kilka ról zbójców, to ja zagram tylko jednego Alibabę.
1: Dobry pomysł.
0: Ale postaram się, żeby to była najładniejsza lalka ze wszystkich, najładniejsza.
1: Postaramy się, Michasiu, postaramy.
0: Pewnie, że tak.
2: No, to do pracy, chłopcy, bo nie ma czasu, nie ma czasu.
1: Tak jest, dziadku Michasia.
2: Do roboty.
1: Do roboty.
0: Ale mi spadł kamień z serca. Będzie przedstawienie.
1: Hurra!
0: Super pomysł był z tą szkołą teatralną. Prawda, Adasiu?
1: Bardzo dobry. Inaczej by się nie udało. A tak przedstawienie było super.
0: I Alibaba był też super. Jak prawdziwy, co nie?
1: Tak, masz rację.
0: Co nie?
1: Był najlepszy ze wszystkich. Serio.
0: Wiesz co? Dobrze, bo... Dobrze, że podcast szkolny jest lepszy od tych podcastów nieszkolnych.
1: Wiadomo, bo jest zupełnie inny, bo te szkolne to są takie, no wiesz, no już takie są...
0: Znaczy, jakie są? Bo ja chyba nie wiem.
1: Te nie o szkole są po prostu bardziej takie, no jakby dorosłe.
0: Nie, no chyba nie. Dopiero kiedyś wszyscy będą w szkole, prawda?
1: Tak, będą, już są albo kiedyś byli.
0: Są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
1: Oczywiście. A dziadek Ignacy? A babcia Janeczka?
0: Ojej, masz rację, zgadza się.
1: No, a Wojtek z Leszkiem?
0: I znowu racja. Ta ich szkoła teatralna.
1: No, a Martyna, Ania, Daria, Klaudia? Też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
0: Ojej, rzeczywiście. Czyli tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole?
1: Ja nawet nie byłem w przedszkolu.
0: A czekaj, jeszcze słuchacie nasi niektórzy.
1: No, może tak.
2: Chłopcy, już dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas...
3: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
2: i pomysłowym misiem Michasiem.
1: Ale to dopiero za tydzień.
0: Przecież wiem.
3: Zgadza się, już za tydzień. Ale słuchajcie też innych naszych podcastów.
2: A jeżeli macie pomysły, dokąd

0: kiedy zaprosić Smoka i Misia, to napiszcie nam o tym.
1: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
0: razem z wami wysłuchali relacji o różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
1: Waszych ulubieńców, Misia i Smoka.
2: Do usłyszenia!
3: Słuchajcie nas, pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Wiesz, księżniczko, nie jestem zwykłym królikiem. Nie, nie, nie! No, zaczynamy!

0: Ja!
1: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
2: Czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Kto ją dostrzeże, niechaj wie.

0: myszce. Nim gorzko zapłacze, jak nędzny ślimaczek, na morza spocznie dnie.
1: Złoto, srebro czy diamenty, auta, jachty czy okręty, rubin co jak słońce świeci, co najdroższe jest na świecie.
2: A może mój mały chomiczek?

0: focha złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak na błocie, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie.

0: tam tam pata patam tam tam tam tam pata patam tam tam tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam, tam,

0: tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: to promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Zabieram Was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

0: Promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Radio Dzieciom.

Dookoła ma kilka dobrych stron. Choćby kontakty towarzyskie. Ciekawe, nawet lekcje są. Jednakże niestety nie wszystkie.

Najczęściej bowiem bywa, że dłuży okropnie się nam lekcja. Nachodzi wtedy zwykle mnie,

intencjonalna refleksja. Życie, choć takie piękne jest, nigdy nie biegnie od nowa. A najpiękniejsze 8 lat zabiera szkoła podstawowa. Dzieciństwa, pięknych 8 lat, szkoła po prostu marnuje. A kto wymyślił system ten, z życia powinien dostać dwóje. Długo jeszcze będzie trwać system ten tak anachroniczny. Na barykady, szable w dłoń, niech dzisiaj wyjdą

kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz. Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

skotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz. Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

0: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
1: Hello, this is Brandon Mull. I am the author of Fablehaven, or Baśniobór.
0: Autor Baśnioboru, Brandon Mull, przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
1: Polskie Radio Dzieciom.
0: Brawo!
1: Good enough.
0: Rozmowy z Brandonem Mullem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
2: Radiowe Poczytanki.
0: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
3: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
4: Kom, kom, rara, kom, kom, kom, cześć dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi? Oczywiście, że wiecie, bo to mówię ja. Wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
5: Dzień dobry, witam was bardzo serdelkowo, to ja wasz kulfoniasty Kulfon, opowiadacz, bajasz, legendziarz, gawędziarz.
4: A dziś będzie taka, taki epizod, jak Ondraszek uratował pewnego szewca.
5: Tak.
4: Przed ciężką karą więzienia.
5: Przed niezłą nasiadówą.
4: Tak, miał po prostu
5: odsiadkę.
4: Siedzieć w lochu szewc.
5: Ten Ondraszek to jest taki, jest on...
4: Wszędzie go pełno. Wszędzie,
5: tak jak ten...
4: Jak Janosik.
5: Nie, tam Janosik. Jak ten Koreańczyk.
4: Jaki Koreańczyk?
5: No jest taka bajka o Koreańczyku taka.
4: A ja nie znam.
5: A, ale ja znam. Kiedyś opowiem.
4: Dobra.
5: No to zacznij.
4: Dawno, dawno temu, za górami, za lasami...
5: Nie, to nie tak.
4: Nie tak?
5: Nie, dawno już nie widziano takiego zbiegowiska na placu.
4: A co tam miał być sąd?
5: Sąd miano sądzić, zaraz powiemy kogo.
4: A Prażma miał sądzić ten graf?
5: Otóż graf...
4: Graf Prażma, okrutnik straszny.
5: Który w poprzednim odcinku wypłacił sowite nagrody za głowy Ondraszka oraz jego zbójów.
4: Ale wypłacił Ondraszkowi i jego zbójom.
5: No wypłacił. Teraz wpadł na genialny pomysł.
4: Na genialny.
5: Na genialny. Powiedział tak, mówi. Jedźcie, posłuchajcie, kazał swoim szpiegom.
4: Zobaczyć, co słychać u szewca.
5: Co mówią, nie, co ludzie mówią o mnie.
4: O Prażmie?
5: O Prażmie.
4: No mówili, że to jest okrutnik i swawolnik.
5: Poczekaj, Prażma wysłał tajnych urzędników, którzy mieli podsłuchiwać, co ludzie mówią na jego temat.
4: Wysłał ich do krainy deszczowców?
5: Nie, wysłał ich do Frytka.
4: Frytka Mistka?
5: Nie, do Frytka. Żeby chodzili po Frytku
4: i jedli frykasy.
5: I podsłuchiwali, co mówią ludzie. Jeden taki wysłany poszedł do szewca. I tak.
4: A szewc w tym czasie jadł owsiankę?
5: Tak. I on przyszedł i mówi tak. Jaśnie panie, Prażmo, mówi, szewc je owsiankę. A tak. Ci coś mówił? Nie, bo on przy jedzeniu nic nie mówi,
4: tylko on czytał mówi, gazetę.
5: To jedź, mówię, jedź i pilnuj i zobacz, co on robi. No i on mówi tak, chodził tak codziennie.
4: Codziennie chodził.
5: I w środę, jak przyszedł, to zobaczył,
4: że szewc szewca... siedzi i... Szewc siedzi i coś robi.
5: Robi.
4: Całą noc robił.
5: Ale on patrzy, a on robi buty.
4: No bo szewc przeważnie robi buty.
5: Nie?
4: A nie, on robił na drutach ten
5: szewc. Nie, on robił buty. I on robi te buty, on mówi... Przyszedł, mówi jaśnie pana Prażmy.
4: Do grafa. Mówi
5: tak, szanowny grafie, widziałem, że szewc robi buty. A mój to co durnio mi mówi? Przecież wiem, że robi buty.
4: Tak.
5: Ale robi buty do kolan. I to 12 sztuk, a 13 parę robi najpiękniejszą.
4: A on mówi, to dla kota?
5: Nie, no, bo kot nie ma 13 nóg, mówi.
4: Ale
5: zobacz, dla kogo, mówi, ten...

0: buty robi.
1: A on mówi, a to a ten szef, jak już zrobił te buty, to do każdego buta metkę przyszywał i było napisane dla zbója numer jeden.
0: Tak,
1: tak, dla ten zbój numer jeden to był Krwawa Kiszka.
0: Nie, on nie dla zbója.
1: Później
0: nie.
1: Dla zbója Podziomka.
0: Nie, bo by wtedy...
1: A później zbój Rajstopek.
0: Nie, bo on nie. On nic nie pisał, bo on dostał zlecenie na 12 par butów i na 13 parę butów 7-milowych. Dla szefa.
1: Dla szefa.
0: Ale nie wiedział.
1: Dla szefa wszystkich szefów, tak, czyli dla Ondraszka.
0: No, ale on nie wiedział o tym.
1: Szef nie wiedział?
0: No nie wiedział, bo on robił, tylko dostał numery butów. Bo i dlatego 20, dlatego 48 rozmiar.
1: Dlatego 52.
0: A dla samego szefa to 60.
1: 60 minut na godzinę.
0: Jak mu walną te buciska takie, że o, no i posłuchaj, co dalej było.
1: A ja przecież znam tę bajkę.
0: Co znasz? I kiedy ten szpieg z krainy
1: wieszczowców,
0: od grafa. Podglądał, patrzy, a tu przyszło dwóch ludzi z bujów, zbuja, brody do pasa,
1: brody
0: maczugi
1: do pasa.
0: W kieszeniach.
1: Po dwie
0: w kieszeniach, maczugi.
1: Jeszcze powiedział karamba.
0: Zarzucili te buty na plecy i poszli.
1: Ale zapłacili.
0: Zapłacili.
1: Solidnie.
0: Solidnie. I on przyleciał do prażmy i mówi tak: jaśnie, panie grafie, widziałem, że jacyś zbóje odebrali buciska tak. od szewca.
1: Siedmiomilowe.
0: Jedne były siedmiomilowe. I ja mówię, co robić? A graf mówi, aresztować.
1: Arestować i do lochu z nim.
0: A ten powiedział, ale... A buty? Jakie buty, gamoniu?
1: Tak, aresztować i szewca.
0: Szewca.
1: Tak.
0: Poszli więc tak, poszli we trzech.
1: Kto we trzech? Graf?
0: Nie, graf nie. Graf wysłał, wiesz kogo wysłał?
1: Marszałka dworu?
0: Nie, policjantów.
1: Nie, tam policjantów wtedy nie było.
0: Nie było?
1: Wtedy była tylko straż miejska.
0: To straż miejską wysłał. Straż miejską, żeby aresztowali szewca. I straż tak. miejska przyszła... zaaresztowała szewca?
1: Tak, zaaresztowali szewca i powiedzieli do lochu z nim.
0: Nie, jeszcze nie do lochu.
1: Sąd najpierw.
0: A skąd? No co ty? Do lochu nie, bo najpierw sąd musi być. Prażma powiedział tak, mówi.
1: A ja będę sędzią, prażma powiedział. Ja go osądzę sprawiedliwie.
0: Tak, mówi, sądem, ale sprawiedliwość musi być po mojej stronie.
1: Tak, i wystawił sobie prażma ten graf na rynku, właśnie stolik i powiedział tak, wezwać szewca.
0: Nie wezwać, tylko przynieść szewca.
1: Dlaczego przynieść?
0: No bo szef siedział w kozie.
1: A, bo on już był, rozumiem.
0: Nie, był w kozie siedział szewc.
1: W kozie, z kozą w kozie siedział.
0: Nie z kozą, tylko w kozie go zamknął ten graf.
1: Graf nie zamykał nigdy sam w kozie, zamykał zawsze jego służący.
0: Ale tak się mówi, bo graf kazał, to sługa musiał, no.
1: No to sługa zamknął grafa w kozie?
0: Nie!
1: Nie, a kogo?
0: Odwrotnie.
1: Graf zamknął sługę w kozie?
0: Nie.
1: Graf zamknął kozę w kozie?
0: Nie, został zamknięty w kozie szewc.
1: Nie, graf się zamknął, bo mówi, z tymi durniami nie będę już więcej
0: nie,
1: rozmawiać.
0: Nie, szewc... W końcu dobrze, już bez kozy. Przynieśli szewca i postawili.
1: I postawili go, bo sam nie mógł ustać?
0: Nie, no mógł ustać.
1: Jak to szewc, ale... bo to był poniedziałek.
0: Nie, ale jak szewc biedny siedział w kozie, to się tak nasiedział, że nie mógł ustać.
1: A, że nie mógł ustać i siedział. Znaczy siedział
0: nie,
1: bez kozy.
0: Wstał. Wstał.
1: Wstał.
0: I teraz tak, graf, prażma mój.
1: A graf siedział.
0: Będę cię sądził. Będę twoim sędzią. I, tak. I wykonawcą.
1: Będę twoim sędzią i obrońcą zarazem.
0: A kogo on chciał bronić?
1: Szewca.
0: Kto?
1: Graf.
0: Jak go chciał bronić, jak on go chciał skazać od razu?
1: Wiesz, ale przecież zawsze w sądzie
0: 40
1: jest,
0: lat ciężkich
1: w sądzie jest zawsze oskarżyciel i jeszcze
0: on
1: jest
0: powiedział
1: adwokat.
0: Tak, nie, graf powiedział tak, mój 40 lat ciężkich robót. Szef.
1: A wtedy jak szef to usłyszał, to usiadł i powiedział, za co?
0: O. Oczy mu wyszły jak dwa wielkie, jak dwie wielkie gały żabie.
1: Nie oczy mu oczy wyszły, dratwa mu wyszła i sydło.
0: Z worka?
1: No.
0: Jakiego worka? Przecież nie miał worka, bo mu nic nie pozwolili mieć. Nawet mu pasek zabrali.
1: Miał sydło w kieszeni.
0: Nie miał sydła, bo wszystko mu zabrali. Przed tym. No i graf mój tak, mój 40 lat ciężkich robót przy kowadle.
1: Nie będę, a szef jak usłyszał, że przy kowadle, to ja się na kowalstwie nie znam.
0: Ale nie mój.

0: Mówi, znaczy graf mówi, pomyliłem się, przy kopycie.
1: Nie, nie tak powiedział. Będziesz przez 40 lat robił kopytka.
0: Nie kopytka, tylko będziesz przy kopycie szył buty dla mnie oraz dla moich poddanych.
1: I przez 40 lat już jest mi 40 par.
0: Co ty, to jedna na rok? No. Gdzie tam na rok 40 par?
1: Poczekaj, to 40 razy 40.
0: Ale co ci to obchodzi, ile?
1: To jest 160 tysięcy? Czy no, 1600?
0: 1600 par.
1: 1600 par, no daj spokój, zwariowałeś? No.
0: Dlatego to były ciężkie roboty.
1: Nie, to były ciężkie czasy.
0: I ciężkie czasy, tak, ale jak nie, to... Dobrze, w każdym razie szef zaczął płakać i ten płacz usłyszał Ondraszek.
1: Tak, i też zapłakał.
0: Nie. Wskoczył w tych butach siedmiomilowych od razu.
1: Nie wskoczył na,
0: rynek,
1: na konia.
0: Na Frytka. Nie, na rynek frydecki. Wskoczył i powiedział, stop! Zbója otoczyli rynek.
1: Grafie, jesteście aresztowani.
0: Niesprawiedliwy wyrok wydałeś, grafie.
1: Za to ty będziesz teraz szewcem,
0: tak.
1: A ten będzie grafem.
0: Nie, no nie może tak,
1: nie
0: być.
1: Tak być. Nie może.
0: Nie może. Nie, bo to głupie. Powiedział, uwolnię cię szewczyku.
1: Tak Dratewko.
0: Nie, to nie był Dratewka, to był stary szewcz. Uwolnię cię, szewcze.
1: I go uwolnię.
0: I uwolnię. Tak.

Przepraszam. Kto tak groźnie na nas patrzy? Kto ma ostre zęby w paszczy? Kto po nocy w chaszczach wy...

Polskiego Radia Dzieciom.

między żelki czekoladki, tylko trochę i z umiarem. Słodkie bułki i cukierki, nigdy dużo albo wcale. Mało godzin z komputerem, lepsze chwile na rowerze, niechemiczne bez jedzenie. Dbaj o siebie.

banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia w mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie.

0: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
1: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven, or Baśniobór.
0: Autor Baśnioboru, Brandon Mole, przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
1: Polskie Radio Dzieciom.
0: Brawo.
1: Good enough.
0: Rozmowy z Brandonem Molem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września. Po godzinie 17 w audycji
2: Radiowe Poczytanki.
0: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
3: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: No i jak?

0: rajda, a to śmiech! Podaj mi mech!
1: Podaj mi mech!
2: Podaj mech!
3: Hej, podaj mi mech! Podaj mi mech! Podaj mech!
4: Hej, nie grzebać się z robotą!
0: Czoło ocieramy z potu!
4: Dość! A teraz meblowanie!

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Ja jestem...

chcę zjeść Jakuba Haka. Więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż tik-tika. Tik-tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak, zbyt głośno wciąż tik-tika. Lecz kiedy zegar stanie, o rety będzie draka, jak szprotkę na śniadanie Jakuba.

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. To broń, żelazny hak.

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur. Ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. Ta broń żelazna.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Czego wyjesz? Bo ty wyjesz. Ja nie wyję, wyjesz ty. To ty wyjesz, nie ja wyję. Przez

Rum barbarum, rum barasum, jakie przyszły teraz czasy. Rum barbarum, rum barasa, wiedza równa się

Proszę, proszę. Mały Maui z fizjonomią problem ma. Nasz niby pół Bóg i pół Główek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Wajana, obryć to w żarty, weź, no kto jak nie ty?

0: Miałaś na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, bluz, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

Promocja. Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.

To nieładnie, tak to wiem, po co mam mieć z nosem sprzeczkę. A gdy już bardzo źle, to dla niego mam chusteczkę. Tak to wiem, po co mam mieć z nosem sprzeczkę. A gdy już bardzo źle,

wyrysuję kota w butach. Kretki bardzo cieszą się. Lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z pustą kartką, wszystko może zdarzyć się. Bo gdy tylko przymknę oczy,

pan Krasym to piosenka o pan Krasym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi.

zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan kracym to piosenka, o pan kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana tu stół bez jednej nogi, że pan bez psa

który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt

0: kto goni psa? Może ty, może ty,
1: może jednak ja.
0: Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich w blasku słońca.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru Brandon Mull przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z Brandonem Mullem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja. Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry.

Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15 na naszych zegarach. Czas otworzyć drzwi naszej świetlicy. I to wyjątkowej, bo radiowej świetlicy. Zapraszamy serdecznie do godziny 17. Marta Pawłowska, Kasia Pietrzak.

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co?
2: No nic, bądź w dobrej myśli.
0: Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
2: Nudy na budy.
3: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
4: i roztargniona, każdy wie.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest nie...

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
2: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne.
1: Żadne sekło?
0: Się mi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli da.

No cześć, cześć, cześć. Witam serdecznie wszystkich jeszcze raz w naszej radiowej świetlicy. Jak zwykle mamy dla Was trochę rozmów, trochę zabawy i oczywiście mnóstwo powodów do uruchomienia wyobraźni. Ale nie tylko, bo również kreatywności oraz pomysłowości. Dzisiaj zajrzymy także do świata historii, ale spokojnie, spokojnie. Nie będę odpytywała Was z dat, ani sprawdzała, kto zapamiętał w odpowiedniej kolejności wszystkich polskich królów. No i oczywiście nie zabraknie także zabawy, która w nowej odsłonie pojawi się w naszej radiowej świetlicy po raz pierwszy. Pamiętacie nasz zabawowy harmonogram, zabawowy rozkład jazdy radiowej świetlicy? Pamiętacie, jaka zabawa miała nam towarzyszyć w poniedziałki? Taka, którą dobrze znacie, ale teraz troszeczkę pokombinujemy i nieco ją pozmieniamy. Zresztą o wszystkim dowiecie się w swoim czasie. Mam tutaj rzecz jasna na myśli. Muzyczne puzzle! Och, wiem. Wiem doskonale, że takie muzyczne łamigłówki to jest coś, co słuchacze Polskiego Radia dzieciom bardzo, ale to bardzo lubią. Koniecznie zostańcie z nami do godziny 17, bo będzie się działo.

Takie mapy gwiazd to tak naprawdę mogą być rozumiane na różne sposoby, bo mapa nieba z gwiazdami, na przykład, które tworzą konstelacje, och, to jest mapa, z której kiedyś, ale wiem, że i do tej pory również bardzo często korzystają żeglarze, marynarze. Tak, to jest coś bardzo, bardzo przydatnego, ale też niesamowicie ciekawego. Przyznam się wam szczerze, że ja w tym roku po raz pierwszy właśnie starałam się skorzystać z takiej mapy nieba. To nie jest łatwe obsłużenie takiej mapy nieba i zorientowanie się, gdzie jesteśmy, bo tutaj wyobraźnia jest niesamowicie istotna i choć mam wrażenie, że akurat moja, no całkiem nieźle sobie radzi, to mimo wszystko wyobrażenie sobie tych wszystkich konstelacji i połączenie ich, tych kropek, dokładnie tak, jak to wygląda na tych mapach, wcale nie jest proste. Ale może być też mapa gwiazd rozumiana jako na przykład taka mapa z gwiazdami ludźmi, czyli bardzo popularnymi osobami, które są często naszymi idolami. O, tak też może być. Ale wiecie co? Na razie zostawmy gwiazdy, bo teraz czas na pytanie, które może sprawić, że przez chwilę zaczniecie podejrzliwie zerkać wcale nie na te rzeczy, które są na niebie, a na te rzeczy, które są dookoła was. I to na takie rzeczy, bez których podobno nie da się żyć. Bo co by było, gdyby nagle okazało się, że wcale nie potrzebujemy tych rzeczy aż tak bardzo, jak mogłoby nam się wydawać na początku? Spróbujcie zrobić mały eksperyment i wyobraźcie sobie, że przez cały tydzień możecie zrezygnować z jednej rzeczy, którą wszyscy dookoła uznają za absolutnie niezbędną. I to, moi drodzy, jest nasze dzisiejsze pytanie dnia. Gdybyście mogli przez tydzień żyć bez jednej rzeczy, którą wszyscy uważają za niezbędną, to czego spróbowalibyście się pozbyć? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie ze swoimi odpowiedziami, ze swoimi propozycjami, bo bardzo jestem ich ciekawa.

A wiecie, co ja bym bardzo chciała? Ja chciałabym bardzo policzyć wszystkie żurawie w Poleskim Parku Narodowym. No i myślę, że częściowo

uda mi się zrealizować to małe, przyrodnicze marzenie. A wszystko to za sprawą naszej dzikiej trasy po polskich parkach narodowych, w którą to trasę udało się oczywiście Polskie Radio Dzieciom w tym roku wraz z audycją Hej Przygodo!

Eski Park Narodowy i tam wspólnie z pracownikami tego parku narodowego i mam nadzieję również z wami weźmiemy udział w liczeniu żurawi. Tak, tak, bo trzeba już się z nimi powolutku żegnać. No, jesień w końcu zbliża się wielkimi krokami i tak 12 oraz 13 września będziemy właśnie liczyć żurawie i żegnać się z nimi wraz z pracownikami Poleskiego Parku Narodowego, a 13 września o godzinie 12 przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik odbędzie się specjalne wydanie audycji Hej Przygodo, no i właśnie o żurawiach, o ich liczeniu i pożegnaniach z nimi będziemy sobie rozmawiać. Zatem moi drodzy, jeżeli wówczas będziecie w okolicy, to koniecznie przybywajcie do naszej bazy terenowej Polskiego Radia Dzieciom, a jeżeli nie, to pamiętajcie, by punktualnie o 12 włączyć Polskie Radio Dzieciom, bo także i w ten sposób możecie być wówczas z nami. Ja wierzę w to bardzo, bardzo mocno, że miłośników żurawi jest wśród nas wielu, w ogóle miłośników przyrody i polskich parków narodowych, bo przekonuję się o tym co tydzień właśnie prowadząc audycję Hej Przygodo, no i wędrując po polskich parkach narodowych, kiedy mam okazję się z wami spotkać. Zatem moi drodzy, pamiętajcie, by ten najbliższy weekend sobie zarezerwować na spotkanie z nami oraz liczenie żurawi w Poleskim Parku Narodowym.

Ja wiem, że zawsze przy okazji tej piosenki mówię, że nie tylko 7, ale znacznie więcej życzeń znajduje się w moim życzeniowym kajeciku. I podejrzewam, że nie jestem osamotniona w takiej ilości życzeń i marzeń, ale to jest fajne, bo ja powiem wam szczerze, że nawet jeżeli są to czasami takie marzenia lub życzenia, jak to się mówi, z kosmosu, czyli takie no bardzo, naprawdę bardzo nierealne, to nie oznacza, że mamy z nich zrezygnować. Wręcz przeciwnie. Uważam, że to też gimnastykuje naszą wyobraźnię, dzięki czemu jesteśmy bardziej pomysłowi, bardziej kreatywni, więc moi drodzy, czasami warto się w ten sposób pobawić. Zresztą, między innymi temu służy także nasze pytanie dnia, czyli takie pytanie, które towarzyszy nam codziennie, jest inne, które towarzyszy nam przez całą dwugodzinę inną audycję. Możecie do nas telefonować i odpowiadać na nie. Nie ma tutaj złych odpowiedzi. Nie, gdzie tam. Każda odpowiedź jest dobra, bo na tym polega nasza zabawa. A jak brzmi dzisiejsze pytanie dnia? Następująco. Gdybyście mogli przez tydzień żyć bez jednej rzeczy, którą wszyscy uważają za niezbędną, to czego byście spróbowali się pozbyć? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie, bo bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi.

0: Obiecałam wam, że w naszej radiowej świetlicy pojawi się zabawa i to taka, którą doskonale znacie. Pamiętacie, jak brzmi nazwa tej zabawy? Nie? No to ja wam zaraz przypomnę. Tylko najpierw porozmawiamy z Wandą. Halo, halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Wando. Skąd do nas dzwonisz?
1: Tak nie do końca wiem. Jestem w trasie z tatą.
0: Jesteś w trasie z tatą, czyli dzwonisz z samochodu?
1: Tak.
0: No to tutaj wszystko jest jasne. A powiedz proszę, ile masz lat?
1: 7.
0: Czy to oznacza, że ty w tym roku po raz pierwszy poszłaś do szkoły?
1: Tak.
0: No i co? Jakie wrażenia po tym pierwszym tygodniu?
1: Fajne.
0: A co najbardziej się tobie podobało?
1: WF.
0: Ale ekstra. Co takiego robiliście na WF-ie?
1: Różne rzeczy.
0: A czy robiliście konkurs podskoków?
1: Nie.
0: No to jak to? To trzeba zaproponować nauczycielowi lub nauczycielce WF-u, by taki konkurs podskoków robić. To jest najlepsza zabawa WF-owa, zwłaszcza według tygryska z Kubusia Puchatka, który przecież lubi siupać, chupać, łupać, cupać i w ogóle podskakiwać na tym swoim ogonie i wszystkich dookoła tego uczyć, zwłaszcza maleństwa. No o! Znasz tę historię, prawda? O podskakującym tygrysku. No to już więcej nie muszę nic na ten temat mówić. A powiedz proszę, Wando, czy u ciebie w szkole jest świetlica?
1: Tak.
0: A byłaś tam może?
1: Tak, byłam.
0: No i jak ta wasza świetlica wygląda?
1: Tak, w piątki mamy seansy.
0: Oglądacie jakieś filmy i bajki?
1: Tak.
0: Ale super! No to taka kinowa świetlica, można powiedzieć. Szkolno-kinowa świetlica, ale super, fajnie. A jak wygląda? Jest tam dużo zabawek, czy jednak trochę za mało? Jest kolorowa, czy raczej taka szarobura?
1: Jest bardzo kolorowa i jest aż za dużo zabawek, moim zdaniem.
0: A które zabawki najbardziej przykuły twoją uwagę?
1: Książki.
0: A jakie książki lubisz czytać najbardziej?
1: Takie, o takich detektywach.
0: Aha, czyli tutaj młoda tropicielka, młoda pani detektyw się do mnie dodzwoniła. Cudownie.
1: No tak, bo prowadzę z koleżankami.
0: Prowadzisz taki klub detektywistyczny?
1: Tak.
0: I jakie zagadki rozwiązujecie? Ale super.
1: Bo właśnie coś nam nie pasuje, bo zawsze na tym samym placu znajdujemy kredki i ołówki.
0: I staracie się rozwiązać zagadkę, kto to zostawia, tak?
1: Tak, a raz nawet znalazłam cały piórnik.
0: Wow, no to rzeczywiście niesamowite wyzwanie. Ale jeszcze tej zagadki nie rozsupłałyście?
1: No jeszcze nie. Bo nie mamy za bardzo jak, bo one chodzą do innej klasy.
0: Mhm, rozumiem, no tak. Ale to ja trzymam mocno kciuki za pozytywny efekt waszego śledztwa, waszego dochodzenia. Jak uda się tę zagadkę rozsupłać, to ja bardzo proszę zadzwoń do nas, by nam o tym opowiedzieć, dobra?
1: Okej.
0: A powiedz proszę, Wando, czy ty do nas dzwoniłaś również w sprawie naszego pytania dnia?
1: Tak.
0: Cudownie. A mogłabyś się przypomnieć?

0: To poproszę.
1: Tylko się nie zastanowiłam, jeszcze bardzo dobrze, co bym chciała powiedzieć.
0: To ja przypomnę pytanie, a ty w tym czasie się zastanów, dobrze?
1: Okej.
0: Gdybyś mogła przez jeden tydzień żyć bez jednej rzeczy, którą wszyscy dookoła uważają za niezbędną i bardzo potrzebną, to czego byś się pozbyła?
1: Rodzice to uważałam za bardzo niepotrzebną, że to mam.
0: Jaka?
1: Bardzo niepotrzebną rzecz rodzice to zauważają, ale ja za potrzebną.
0: Ale co takiego?
1: Patrzenie rodzicom w komórkę.
0: Ach, czyli pozbyłabyś się telefonu komórkowego?
1: Tak.
0: No, powiem ci szczerze, że rzeczywiście to jest taka rzecz, którą wszyscy uważają za niezbędną do telefonowania, do pracy, do zdobywania informacji, no do różnych rzeczy rzeczywiście, ale tak przez cały tydzień żyć bez telefonu komórkowego, myślisz, że to tak się da?
1: No da się chyba, ale no, to jest trudne.
0: Byłoby trudne, ale bardzo mi się podoba ten pomysł. Słuchaj, zapisuję w takim wypadku na listę naszych rzeczy, których moglibyśmy się na tydzień pozbyć. Telefon komórkowy jako twoją propozycję. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, Wando, że będziesz do nas od czasu do czasu dzwoniła i zapisujesz się do naszej radiowej świetlicy, będziesz zdawała nam relacje ze swoich śledztw, które prowadzisz z klubem detektywistycznym, ze swoimi koleżankami. No i oczywiście, by opowiadać nam o tym, co się dzieje u ciebie w szkolnej świetlicy.
1: Okej.
0: No to doskonale. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Cały świat, Polskie Radio, dzieciom, paniom.
0: Bardzo ci pięknie dziękuję. Czy kogoś jeszcze masz ochotę dopisać do tej listy?
1: Moją szkołę.
0: I twoją szkołę. Fantastycznie. My się oczywiście do tych wszystkich pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego popołudnia. No i przyznam się szczerze, że już nie mogę się doczekać kolejnej dawki informacji odnośnie do twojego śledztwa. Także działaj, działaj i informuj nas na bieżąco. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: A kto tam jeszcze jest ze mną? Halo, halo?
2: Karol.
0: Cześć, Karolu. Ile masz lat?
2: 8.
0: No, czyli poszedłeś teraz do drugiej klasy?
2: Tak.
0: I powiedz mi, czy jest jakaś różnica?
2: Tak, częściowo tak, bo mam trudniejsze zadania.
0: Mhm.
2: Rzadko teraz jest WF, bo teraz będzie większość, teraz zamiast WF-u jest basen.
0: Mhm. Ale
2: i...
0: No. I?
2: Moja pani rzadko jesteśmy normalnie na klasie.
0: O, no to rzeczywiście to poważna zmiana. Zwłaszcza, że przecież...
2: No często.
0: Ale to za często?
2: Często, bardzo.
0: No to chyba dobrze.
2: Tak, dobrze.
0: No to ja też myślę, że dobrze. No bo przecież jeszcze mamy taką fajną pogodę, więc moim zdaniem warto z niej skorzystać. Jak najbardziej. Wychodźcie na dwór. Owszem. Ale zaraz, bo ty powiedziałeś, że są trudniejsze zadania. Czy to oznacza, że już w tym pierwszym tygodniu szkoły, który to tydzień przecież był przed weekendem, mieliście zadania?
2: Dopiero piątek i czwartek. I w poniedziałek zaczęliśmy robić, a przez ten weekend, które te pierwsze dni, mieliśmy takie przygotowanie, że to jest segregatory i takie inne.
0: Czyli w ogóle nie odpocząłeś przez weekend?
2: No w weekend odpocząłem, byłem na grzybach.
0: O, i udało się wam coś znaleźć ciekawego?
2: Tak, sowy.
0: Ale z grzybów?
2: No grzyby, mówię, takie sowy.
0: A, no to popatrz.
2: Kurkatki.
0: Ja...

0: Ale... Borowiki, prawdziwki.
1: Nie, no to wspaniałe grzybobranie za wami. Nie, no to rzeczywiście weekend był bardzo, bardzo udany. A powiedz proszę, jak ty lubisz najbardziej odpoczywać?
0: Najbardziej? Układam sobie klocki z Lego.
1: Po prostu układając klocki, ale wtedy robisz jakieś budowle, czy budujesz jakieś takie całe makiety, na przykład jakieś wymyślone miasta albo konstrukcje?
0: Buduję częściowo auta i jakieś rentory.
1: Mhm. No to ja mam wrażenie, że wyobraźnia również u ciebie działa doskonale. Zgadza się? A powiedz proszę, Karolu, którego z kolei ty pozbyłbyś się urządzenia albo w ogóle jakiej rzeczy
0: mięsa
1: jednej?
0: Mięsa na przykład pozbyłby się.
1: Mięsa byś się pozbył? Czyli takiego jednego z elementów jedzenia się pozbywamy na cały tydzień. No rzeczywiście, faktycznie, jest to bardzo ciekawy pomysł. A powiedz mi proszę, co wówczas zatem byś jadł?
0: Warzywa, owoce, bułki.
1: Mhm. A mięso czym możemy zastąpić w naszej diecie?
0: Rybą.
1: O, świetnie. Albo takimi kotlecikami sojowymi, prawda? Albo taką pastą z ciecierzycy. To też są takie produkty, którymi rzeczywiście czasami możemy mięso zastąpić. A jeszcze muszę się koniecznie ciebie podpytać, czy ty jesteś łasuchem?
0: Tak średnio.
1: Tak średnio. A desery lubisz?
0: No bardziej lubię lody.
1: Lody, gofry na deser. O, to super. A czy
0: takie
1: u was...
0: Takie skry ja sobie piję, takie pitne skry.
1: Tak, to jest taki rodzaj jogurtu islandzkiego. Mhm, rozumiem. A powiedz mi, czy u was w szkole są obiady i podwieczorki?
0: Jeszcze nie ma. Na razie to i nie ma.
1: Ale mają być?
0: No, mają być.
1: Uff, to całe szczęście. No to słuchaj, ja będę bardzo mocno trzymała kciuki, aby na deser pojawiały się lody i gofry, dobra? Mhm. To by było super. A czy u ciebie w szkole jest świetlica?
0: Jest.
1: I bywasz tam czasami?
0: Jestem, bo ja tam chodzę do świetlicy.
1: No i co ty tam porabiasz na tej świetlicy?
0: W większości czasu, na razie nie, ale zwykle ja chodzę... do biblioteki, ale od poniedziałku będzie otwarta.
1: Mhm, i dlatego spędzałeś na razie czas w świetlicy.
0: Mhm.
1: No i wszystko jest jasne. Karolu, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Mamę, tatę, ciocię, dziadka, mojego kolegę, Klaudię.
1: I jeszcze kogoś dopisujemy do tej listy, czy już ją zamykamy?
0: Moich kolegów, Alana i Iwa, i całe Polskie Radio Dzieciom, i cała szkoła.
1: Bardzo pięknie dziękujemy za te pozdrowienia i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego popołudnia i całego tygodnia. Pa, pa, pa!
0: Pa, pa, pa!

0: Ale zaraz, zaraz, ja przecież obiecałam wam zabawę. Pamiętacie, jak ona się nazywa?
1: Muzyczne puzzle.
0: Och tak, wasze ulubione muzyczne puzzle, czyli nasza dźwiękowa łamigłówka, ale w nieco innej, nieco zmienionej odsłonie. No bo tak sobie pomyślałyśmy z Kasią, że po wakacjach trzeba troszeczkę zmian wprowadzić. I dzisiaj zamiast szukać odpowiedzi w słowach i podpowiedziach, będziemy nasłuchiwać bardzo, bardzo uważnie, bo nasze puzzle są zrobione dzisiaj z dźwięków. Moi drodzy, wsłuchajcie się uważnie, bo te 3 sekundy piosenki są bardzo charakterystyczne i myślę, że naprowadzą was na tytuł piosenki, którego dzisiaj w muzycznych puzzlach będziemy poszukiwać. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Uszy szeroko otwarte, muzyka start i składamy nasze muzyczne puzzle. Co to za piosenka? Wsłuchajcie się jeszcze raz. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak brzmi tytuł piosenki, której dzisiaj poszukujemy w muzycznych puzzlach, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: Muzyczne puzzle.
1: Tak właśnie brzmi nazwa naszej zabawy, która aktualnie gości w naszej radiowej świetlicy. Nieco zmieniona wersja naszej zabawy sprzed wakacji, ale równie atrakcyjna i ciekawa. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do spróbowania swoich sił i pomysłów, jak brzmi tytuł poszukiwanej przez nas piosenki. A przypominam, że poszukujemy ją dzisiaj nie podpowiedziami ukrytymi w słowach, a podpowiedziami ukrytymi w dźwiękowym fragmencie pochodzącym z tej piosenki. I teraz przypomnę Wam jeszcze raz ten fragment. Co to za piosenka? Jak brzmi jej tytuł? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało dzwońcie do nas 22 645 20 55. Będziemy sprawdzać, czy to jest ten właściwy tytuł, czy to jest ten tytuł, którego poszukujemy. A czy ja wspominałam, że mam oczywiście bardzo adekwatny upominek do zdobycia właśnie w tej zabawie? Ponieważ są to puzzle Polskiego Radia Dzieciom. Moi drodzy, jeżeli wiecie, co to za tytuł, macie ochotę zdobyć takie puzzle Polskiego Radia Dzieciom, to śmiało dzwońcie 22 645 20 55, a ja przypominam jeszcze raz muzyczny fragment, który jest kluczem do rozszyfrowania poszukiwanego przez nas dzisiaj tytułu piosenki w muzycznych puzzlach.

0: nie marnuj dnia, bo masz za sercem iść.
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz.
0: Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół albo w górę też. Widzicie?

W naszej radiowej świetlicy trwa zabawa muzyczne puzzle. Poszukujemy tytułu piosenki, ale nie bazując na podpowiedziach słownych, tylko fragmencie dźwiękowym z tej piosenki, której tytułu poszukujemy.

0: Dziękujemy. No i dodzwoniła się do nas Lilka w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, czy ty lubisz słuchać piosenek?
1: Tak.
0: A lubisz je śpiewać?
1: Tak, bardzo lubię.
0: A myślisz, że jak ludzie śpiewają różne piosenki, to łatwiej je zapamiętują? To znaczy, łatwiej one się zapisują w ich pamięci?
1: Myślę, że jest duża szansa, że tak.
0: Też mi się tak wydaje. A czasami też jest tak, że na przykład jakaś melodia zaczyna nam gdzieś tam w głowie grać i nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć tytułu ani tekstu, ale wiemy, że znamy tę piosenkę. Masz tak czasami?
1: Tak. Czasami tak mam przy koleżankach.
0: O, właśnie. I najgorsze jest to, że wtedy człowiek nie będzie miał spokoju, dopóki nie rozsupła tej dźwiękowej łamigłówki. No, mam nadzieję jednak, że to są tak przyjemne łamigłówki dźwiękowe jak ta nasza, czyli muzyczne puzzle. Troszeczkę zmieniona forma naszej zabawy. Jak ci się podoba?
1: Ja bardzo dużo razy próbowałam się dodzwonić właśnie do waszego radia i pierwszy raz mi się udało.
0: Naprawdę? No to jest mi bardzo miło, że akurat tutaj, jeżeli chodzi o zagadkę, to udało ci się do nas dodzwonić. Zatem, czy słyszałaś kiedyś o muzycznych puzzlach naszych?
1: Tak.
0: No i one wyglądały tak, troszkę inaczej. Teraz mamy fragment dźwiękowy, czyli troszeczkę podwyższamy poprzeczkę trudności, ale myślę, że sobie doskonale z nią poradzą słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. No i ty, Lilko, przypominamy fragment. No i proszę bardzo, jak twoim zdaniem brzmi ten tytuł piosenki, z której pochodzi ten fragment muzyczny?
1: Według mnie to jest Majki Jeżowskiej, Dodaj cukru łyżeczkę.
0: Dodaj cukru łyżeczkę, śpiewane przez Majkę Jeżowską. Tak według ciebie brzmi poszukiwany przez nas tytuł piosenki. Już sprawdzam. Brawo, brawo, brawo! Tak, tak, tak, to jest ten tytuł. Puzzle Polskiego Radia Dzieciom, co prawda nie muzyczne, tylko takie do układania, wędrują w twoje rączki. Ogromne gratulacje z mojej strony w twoją teraz wędrują. No i oczywiście chciałabym się podpytać ciebie, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Chciałabym bardzo pozdrowić moją młodszą siostrzyczkę, moich rodziców, moich dziadków i całą moją rodzinkę.
0: Super pozdrowienia, przepiękne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego dnia, udanego tygodnia. A do której klasy poszłaś w tym roku?
1: Teraz w sumie do 5.
0: Och, no to już jest poważna sprawa. Zatem trzymamy kciuki, żeby ten uśmiech, który teraz słyszę w twoim głosie, towarzyszył ci jak najczęściej i jeszcze raz ogromne gratulacje w twoją stronę kierujemy. Do usłyszenia, Lilko. Pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Miś Michaś
4: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
3: Dom, moje bezpieczne miejsce.
5: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
4: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
3: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
4: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
3: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
4: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
3: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
2: Autopromocja.

evil, even a hair's two-faced.

0: intentions. Let's face it, a person like her could really ruin your whole day.
1: W Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja
2: Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Jesteśmy z wami do godziny 17, a to oznacza, że jeszcze nieco mniej niż 55 minut naszej wspólnej zabawy przed nami, wypełnionej rozmowami, uśmiechem i kto wie, może także i zagadkami. Tutaj z nami nigdy nie wiadomo, na pewno wiadome jest natomiast jedno. Z Polskim Radiem Dzieciom, a zwłaszcza z Radiową Świetlicą, nigdy nie ma nudów. Dlatego, moi drodzy, wyobraźnia wasza się z pewnością bardzo, bardzo przyda, zwłaszcza w odpowiedzi na nasze pytanie dnia. A przypominam, że brzmi ono dzisiaj następująco. Gdybyście mogli pozbyć się na tydzień jednej rzeczy, którą wszyscy uważają za niezbędną, to czego byście spróbowali się pozbyć? Ja zapisałam sobie już dwie odpowiedzi. Wanda zaproponowała telefony komórkowe jako taką rzecz, której można byłoby się pozbyć, a Karol zaproponował pozbycie się mięsa. A co wy zaproponujecie, bez czego waszym zdaniem można byłoby spokojnie przez tydzień sobie żyć, funkcjonować?

kolekcjonować, robić różne ciekawe rzeczy, a co inni uważają za coś niesamowicie niezbędnego. 22 645 2055. Śmiało zadzwońcie ze swoimi propozycjami.

0: To była Roxana Węgiel i piosenka Żyj, ale na moment piosenki i świat muzyczny zostawiamy i przenosimy się, nie w czasie, chociaż może troszeczkę, za sprawą naszego tematu i gościa, który już jest razem ze mną w naszej radiowej świetlicy. Jeszcze trochę tajemniczo, ale pozwólcie, że się przywitam. Dzień dobry, tajemniczy drogi gościu.
1: Dzień dobry, odpowiadam tajemniczo.
0: Aleksandra Domaracka z Muzeum Historii Polski jest razem ze mną. No to teraz już oficjalnie możemy sobie powiedzieć cześć.
1: Cześć, pewnie.
0: Powiedziałam, że co prawda w czasie się przenosić nie będziemy, chociaż troszeczkę jednak tak, a to wszystko za sprawą pewnego magicznego słowa i nie mam tutaj wcale na myśli sformułowania abrakadabra, a słowo historia.
1: To prawda, to słowo nas przenosi w czasie, w przeszłość i my w Muzeum Historii Polski szukamy cały czas różnych sposobów, żeby znaleźć różne wehikuły czasu. I jednym z takich naszych ważnych działań jest plebiscyt, wydarzenie historyczne roku. I myślę, że on pokazuje bardzo różne sposoby, jak przenieść się w czasie, nie tylko w różne czasy, w różne miejsca, ale też na bardzo różne sposoby.
0: No właśnie, bo to jest konkurs, którego głównym celem jest przypominanie o różnych niezwykle ważnych wydarzeniach właśnie w historii naszego kraju, ale na różnych płaszczyznach.
1: Tak, bo szukamy w tym przypadku nie tylko najważniejszych wydarzeń czy znanych postaci, ale właśnie przede wszystkim tych ciekawych sposobów, żeby historię przybliżyć ludziom, a także dzieciom.
0: No właśnie, bo tutaj takie główne zadanie, prawda, to jest takie wyszukanie, no i oczywiście wyróżnienie takich najciekawszych przedsięwzięć, ale to mogą być wystawy, wydarzenia, rekonstrukcje, różne projekty, filmy, książki, inicjatywy społeczne. Tutaj jest bardzo, bardzo szeroki wachlarz takich działań, którymi możemy uczyć, przekazywać pasję właśnie do historii.
1: Tak, i to nie do końca jest tak, że my tych wydarzeń szukamy, tylko

0: osoby, które mają właśnie taką pasję i realizują swój pomysł na to, żeby czegoś o historii się dowiedzieć w miejscu, w którym żyją, te osoby do nas się zgłaszają, bo plebiscyt, czyli taki konkurs, składa się z kilku części i właśnie w pierwszej części my ogłaszamy, że jeśli w poprzednim roku organizowałaś ciekawe przedsięwzięcie historyczne, to zgłoś się do nas i muszę powiedzieć, że do tegorocznej edycji, czyli takiej, która honorowała przedsięwzięcia z 2025 roku, zgłosiło się rekordowo dużo projektów, bo aż 250.
1: Wow, czyli, no to rzeczywiście.
0: Czyli projekty z różnych stron Polski, a nawet niektóre spoza Polski, bo organizowane przez Polonię, która mieszka za granicą i tam dalej pamięta o polskiej historii. Zresztą polska historia jest związana też oczywiście z zagranicą. Więc aż tyle zgłoszeń. To jest taki sposób w kolejnych etapach, żeby docenić, podziękować tym osobom, którym zależy na tym, żeby właśnie popularyzować ciekawe treści związane z historią. I można sobie wyobrazić, że spośród tych 250 projektów to naprawdę jest bardzo, bardzo dużo inspiracji, bardzo dużo różnych działań, więc praca dalej nad tym konkursem angażuje jury, które składa się z osób, które są specjalistami od historii, od kultury, od uczenia historii. No i te osoby z naszego szanownego jury mają bardzo trudne zadanie, aby wybrać 15 finalistów.
1: Tylko 15 z 250 tak. projektów. Ojej, to rzeczywiście tak. niełatwe zadanie stało przed tym tegorocznym jury, ale ja na moment zatrzymałabym się przy tych etapach konkursu, bo myślę, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla tych osób, które sobie pomyślały, wow, to ja znam ludzi, którzy taką inicjatywę czy takie wydarzenie przygotowali, to jeszcze ich zgłoszę, ale to niestety to tak. musi się wydarzyć coś w tym roku, by móc wystartować w przyszłym roku, tak. bo te zgłoszenia zapewne dużo, dużo wcześniej trzeba było do tak. Państwa podesłać.
0: Tak, właśnie te 250 zgłoszeń pojawiło się u nas, zaczęliśmy zbierać już w marcu, także marzec, kwiecień to jest taki moment, żeby sobie przypomnieć o tym, co ciekawego z historią działo się w poprzednim roku. Także jeśli teraz wy uczestniczycie w jakimś ciekawym projekcie, gdzie dobrze się bawicie, ucząc się historii, albo czegoś wyjątkowego się właśnie dowiedzieliście czy widzieliście, zachwyciliście się jakimś widowiskiem historycznym, gdzie osoby są przebrane, albo w jakąś ciekawą grę graliście, to mogą być naprawdę bardzo, bardzo różne, nie dam rady wymienić wszystkich tych form, to warto sobie zapamiętać, że taki konkurs, wydarzenie historyczne roku, co roku jest. Teraz była to edycja 19, więc za rok będzie okrągła 20 rocznica. Właściwie 20 raz będziemy ten konkurs organizować jako Muzeum Historii Polski. Więc może jeszcze jakiś projekt trwa, jakieś warsztaty jeszcze się nie zakończyły. To przypomnijcie sobie o nas w nowym roku.
1: A najlepiej to wszystko sobie zapisywać i później ewentualnie szybciutko odnaleźć najlepiej na ostatniej stronie zeszytu. Ja powiem wam szczerze, moi drodzy, że to jest taka moja mała podpowiadajka do was, ponieważ kiedyś notowałam w najróżniejszych częściach swojego zeszytu albo kalendarza różne informacje, albo ciekawe wydarzenia, które miały miejsce, albo dowcipy. Ja nie jestem mistrzem dowcipów, więc no, często muszę je sobie zapisywać, jeżeli chcę je podać dalej. I później nigdy nie mogłam ich znaleźć. A ostatnia strona zeszytu to jest magiczna strona. Tam wszystko jest.
0: Tak. Myślę, że to świetny pomysł. Też sobie zapamiętam. A to, że te nasze inicjatywy i przedsięwzięcia są takie różnorodne, to też wynika stąd, że prawie każdy, kto oczywiście zorganizował jakieś takie przedsięwzięcie, działanie, projekt związany z historią, może się zgłosić, bo mogą się zgłaszać zarówno instytucje kultury, jak i organizacje.

Fundacje, mogą też biblioteki, szkoły, wydawnictwa, teatry, a także osoby prywatne, które nie są nigdzie zrzeszone, ale taką inicjatywę stworzyły.

0: świetnie, że warto się zgłosić.
1: A proszę mi powiedzieć co nieco o kategoriach.
0: Tak, i właśnie tych 250 projektów zostało pogrupowanych na 3 konkursowe kategorie. Najwięcej zgłoszono w kategorii wydarzenie, druga kategoria to edukacja i trzecia, ostatnia wystawa.
1: I tak naprawdę, to tak sobie pomyślałam, że tutaj kluczowe dla nas jest ta druga kategoria, czyli edukacja. No bo niestety, ale czasami jeszcze zdarza mi się natrafić na takie sformułowanie, że historia jest nudna i że to jest najbardziej nielubiany przedmiot w szkole. No. I tutaj myślę, że właśnie te najróżniejsze inicjatywy, które moglibyśmy odnaleźć w tej kategorii, przeczą temu w 100%.
0: Tak, dokładnie, bo właśnie pokazujemy, że historia nie musi być tylko lekcją w szkole czy notatką w podręczniku, ale można ją poznawać czy na wystawie, czy podczas warsztatów, grając w grę, nawet budując coś z klocków, jak pokazuje jeden z finałowych projektów właśnie w kategorii edukacja, albo rozmawiać z kimś, kto pamięta wydarzenia sprzed wielu lat.
1: O tym, jakie wydarzenia zakwalifikowały się do ścisłego finału, właśnie chociażby w tej kategorii, opowiemy sobie nieco więcej po piosence, więc koniecznie zostańcie z nami. No i oczywiście zdradzimy wam także, kiedy nastąpi wielki finał i poznamy tegorocznych laureatów.

0: Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy rozmawiamy o niesamowitym wydarzeniu, można powiedzieć historycznym wydarzeniu, i to już 19. odsłonie wydarzenia historycznego roku 2025, bowiem to wszystkie wydarzenia, wystawy, inicjatywy, podcasty i inne rzeczy promujące historię naszego kraju, które miały miejsce w zeszłym roku, właśnie były brane pod uwagę. O tym wszystkim opowiada nam nasz dzisiejszy gość, którym jest Aleksandra Domaracka z Muzeum Historii Polski. Witam jeszcze raz serdecznie po piosence.
1: Dzień dobry.
0: A ja się nie zapytałam, jak nasza radiowa świetlica się tobie tutaj podoba?
1: Bardzo mi się podoba. Piękne kolory, ten wielki miś w kącie. Cały czas na niego zerkam i się do niego uśmiecham.
0: Tak, tak. On tutaj podsłuchuje nas troszeczkę, ale to i tak super, że jest cichutko, bo chyba mogę uchylić rąbka tajemnicy, że o godzinie 17 do misia dołączy smok i wtedy nasza radiowa świetlica zacznie po prostu eksplodować energią misia i smoka. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze 30 minut naszej radiowej świetlicy. A w tym kontynuacja naszej rozmowy o 19. wydarzeniu historycznym roku 2025. Już całkiem sporo sobie o tym wydarzeniu powiedzieliśmy, ale ja obiecałam naszym słuchaczom, że zdradzimy, kiedy wielki finał.
1: Wielki finał już jutro. Także jutro dowiemy się, kto z tych naszych 15 finalistów uzyska tytuł laureata, czyli zwycięży. A może jeszcze warto powiedzieć, bo to też działa na wyobraźnię, kto wybrał spośród finalistów tych laureatów, bo wspominałam, że finalistów wybrało nasze jury i miało trudny wybór, bo jak wspominałam, spośród aż 250 zgłoszonych projektów. Następnie na tę finałową piętnastkę mógł głosować przez internet każdy, więc w sumie publiczność oddała prawie 19 tysięcy głosów na swoich faworytów. Także ta liczba robi wrażenie. Okazuje się, że projekty miały swoich wielbicieli i wielbicielki. Można było się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej, a także posłuchać trochę w radiu, bo opowiadaliśmy i opowiadałyśmy. Więc myślę, że ta liczba, prawie 19 tysięcy głosów, robi wrażenie.
0: Robi wrażenie i podkreśla to, co powiedziałam przed piosenką, że historia nie jest nudna. Wręcz przeciwnie.
1: Bardzo ciekawa, jak zaraz jeszcze może szczegółowo opowiem.
0: Bardzo ciekawa i potrafi być niesamowicie pasjonującą. Ale wpadło mi do głowy jeszcze jedno takie pytanie, ponieważ mamy tutaj trzy kategorie. Wydarzenie, wystawa i edukacja, o których wspominaliśmy, że istnieją właśnie związane z wydarzeniem historycznym roku 2025 w tym wypadku. I tak się zaczęłam zastanawiać, czy można brać udział tylko w jednej kategorii?
1: Jeden projekt może brać udział w jednej kategorii, ale jeśli ktoś miał aż tyle ciekawych pomysłów, że stworzył i wystawę, i inny projekt edukacyjny, a także wydarzenie, to może w każdej kategorii zgłosić po prostu inny projekt. A głosujący, czyli nasza publiczność, może też w tym czasie trwania głosowania, której w tej chwili nie pamiętam, jak długo trwało, ale chyba był to na pewno prawie całe wakacje. No tego nie pamiętam. Kilka tygodni, prawie dwa miesiące można było codziennie głosować.

0: na wybrany projekt z trzech kategorii, czyli każdy mógł codziennie oddać 3 głosy. Więc
1: Tak, cenna informacja, bardzo, bardzo ważna. Zresztą wszelkie takie informacje i wiadomości związane z wydarzeniem historycznym danego roku dostępne są na stronie internetowej Muzeum Historii Polski. Kolejna odsłona w przyszłym roku dopiero, ale zanim przygotowania do tej kolejnej odsłony, to jak mogliście przed momentem usłyszeć, jutro wielki finał, wielka gala finałowa i zostanie rozstrzygnięte, kto zostanie tegorocznym laureatem. Ja obiecałam naszym słuchaczom, że troszeczkę opowiemy sobie o tych finalistach z kategorii edukacja, by udowadniać wszemi wobec, że historii można się uczyć naprawdę w bardzo przyjemny i miły sposób. No i przez zabawę przede wszystkim.
0: Tak, oczywiście. Ma bardzo różne zabawowe często sposoby. Opowiem o tych 5 finałowych projektach bardzo chętnie. Można w tej kategorii znaleźć naprawdę bardzo, bardzo różne działania, pokazujące, jak różnymi drogami można właśnie poznawać historię. I pierwszy taki przykład to projekt pod tytułem Szlak Piastowski z klocków Lego. I wyobraźcie sobie, że zamiast oglądać zdjęcia starej katedry albo grodu, można zobaczyć ich modele zbudowane właśnie z klocków Lego. I takie historyczne obiekty samemu budować. No, myślę, że to brzmi bardzo ciekawie. Taka wystawa, makieta stworzona właśnie z klocków Lego odwiedziła różne miejscowości, podróżowała po Polsce.
1: No właśnie, bo to jest super, że to jest taka mobilna wystawa.
0: Tak, tak. I ona jeździła, podróżowała i za każdym razem towarzyszyły jej też warsztaty, podczas których można było z klocków Lego zbudować królewskie insygnia, czyli na przykład koronę, berło albo pierścień. I co? No myślę, że to jest naprawdę świetny przykład tego, że nauka historii może być jednocześnie zabawą i też tworzeniem czegoś własnymi rączkami.
1: Och tak, zdecydowanie. Ja tak sobie nawet teraz pomyślałam, że to też jest super moment na to, by skupić się też na różnych szczegółach. I tutaj nawiązuję do jednego z projektów, który również znalazł się w gronie finalistów. Ten projekt, który przygotowało Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.
0: Tak, to jest zupełnie inny przykład. I tutaj młodzi ludzie, dzieci i młodzież ratują język, który składa się faktycznie z wielu szczegółów i niuansów, a dokładnie ratują takie słowa, których kiedyś używali hutnicy na Górnym Śląsku, a niektóre z tych słów zaczęły znikać. No i istnieje takie ryzyko, że mogą zostać zapomniane. Dlatego dzieci i młodzież w ramach tego projektu poznawały ten dawny język, czyli właśnie hutniczą mowę, podczas warsztatów, no a potem same tworzyły różne właśnie gry, quizy, gry planszowe z użyciem tych słów, które poznały. Myślę, że jutro na gali na pewno jakieś przykłady takich słów właśnie padną, żeby potem przy pomocy tych właśnie gier czy form, które wymyśliły, przekazać dalej te słowa i opowiedzieć o hutniczej mowie innym.
1: I by nie przepadły one w czeluściach czasu. Tak samo zresztą jak niektóre receptury i przepisy. I tutaj też mamy pewien projekt, który dotyka tego tematu.
0: To też bardzo, bardzo ciekawy projekt. Ogród, kuchnia, stół, którego organizatorem jest Muzeum Pałacu w Wilanowie. I tutaj w ramach tego projektu historii można posmakować. Bo właśnie w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odtwarzano dawne przepisy i poznawano to, co uprawiano w ogrodach i co potem trafiało na królewskie stoły. Także warsztaty kulinarne, ale też ogrodnicze, znowu dla dzieci i młodzieży.

0: że historię poznajemy różnymi zmysłami, jak się okazuje, bo nie tylko ją widzimy czy słyszymy, ale możemy nawet jej posmakować.
1: A propos słuchania historii, to mam wrażenie, że tutaj także przestrzeń dla młodych dziennikarzy, młodych reporterów się odnalazła. Taką możliwość stworzyło Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: Tak, faktycznie to na pewno wielu młodych dokumentalistów mogło się przekonać, jak ciekawy był to projekt pod tytułem Wytwórnia Pamięci. I tutaj... bohaterami tego projektu byli ludzie pamiętający dawne czasy, czasy II wojny światowej. I w ramach projektu młodzi ludzie byli nie tylko słuchaczami, ale też dokumentalistami, bo spotykając takich świadków historii, zadawali im pytania i przy pomocy specjalnej aplikacji nagrywali te ich opowieści. Także była to świetna okazja, żeby zapytać starsze osoby w swoim otoczeniu, jak to było, na przykład babciu czy dziadku, kiedy ty byłeś małym dzieckiem.
1: No i piąty projekt, który również w kategorii edukacja jutro będzie walczył o laur zwycięstwa. I to jest też bardzo ciekawy wątek, bo być może niektórzy z Was zastanawiali się nad tym, czy tylko Wasza szkoła, tylko Wasze przedszkole nosi imię, nazwisko jakiegoś patrona.
0: Tak, a okazuje się, że są tacy patroni, którzy mają... pod swoim patronatem właśnie wiele, wiele szkół. I jednym z takich patronów jest rotmistrz Witold Pilecki, faktycznie patron wielu, wielu szkół, które w ramach projektu Łączy Nas Patron połączyły się. I uczniowie uczestniczyli między innymi w turnieju, w spotkaniach i warsztatach związanych z tym bohaterem. Mogli spotkać członków rodziny rotmistrza Pileckiego i osoby, które zajmują się jego życiem. Powstała taka mapa pokazująca miejsca związane właśnie z pamięcią o Pileckim i to też nam pokazuje, że właśnie edukacja historyczna, te działania z historią mogą być świetną okazją do współpracy i do wspólnego działania i spotykania nowych ludzi, z którymi właśnie coś nas łączy.
1: O wydarzeniu historycznym roku 2025 organizowanym przez Muzeum Historii Polski opowiadała nam dzisiaj Aleksandra Domaracka. Bardzo pięknie dziękuję. Jutro wielki finał, jutro poznamy laureatów, więc jeżeli na te informacje czekacie, to spokojnie, jutro już wszystkiego się dowiecie. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: gadaj, powinieneś i wypada.
1: Kilku kumpli i patyk albo dwa, powstanie dom, w którym mieszkać się da.

0: Skoro mowa o kumplach, a...
1: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
0: No tak, Radiowa Świetlica jak najbardziej to jest ta audycja, która jeszcze na antenie Polskiego Radia Dzieciom króluje, a ja już się wyrwałam z informacją, że skoro mowa o kumplach, to wspomniani przeze mnie Miś Michaś i Smok Adaś zdecydowanie, o już kiwają do mnie zza szyby obok Kasi i Darii, śmieją się od ucha do ucha i wcale się nie dziwię, bo ci z was, którzy zaglądali na platformę podcastową Polskiego Radia, doskonale wiedzą, że dzisiaj pojawiły się gadki Misia Michasia i Smoka Adasia. To jest podcast, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. To taki trzyodcinkowy cykl podcastów. Te trzy odcinki mają następujące tytuły: Drużyna Bezpieczeństwa, Gadki i Siłacze. No i tutaj Miś Michaś i Smok Adaś poznają najróżniejsze ważne zasady, które pomagają dbać o własne bezpieczeństwo w domu i poza nim. Zachęcamy i zapraszamy bardzo serdecznie do odsłuchania tych odcinków, które już, jak wspomniałam, są dostępne na platformie podcastowej Polskiego Radia. Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia.

No zaraz powiemy sobie hello, hello, a raczej bye, bye, ale zanim to nastąpi, zanim godzina 17 nas przywita, to ja mam jeszcze dla Was garść informacji związanych ze zbliżającym się weekendem. Ja powiedziałam, że 13 września w niedzielę spotykamy się w Poleskim Parku Narodowym przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominiki. Będziemy wspólnie liczyć żurawie, ale dzień wcześniej też cała moc atrakcji, bo już 12 września Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie stanie się sceną kolejnej odsłony cyklu Alfabet Orkiestry. Tak, doczekaliście się. Przerwa wakacyjna się już zakończyła i wracamy do wspaniałych koncertów organizowanych przez Polskie Radio Dzieciom i Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie. Tym razem koncert pod hasłem B jak babie lato. Oczywiście Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych zagra przepiękne utwory. Ze strony Polskiego Radia Dzieciom jak zwykle przywita Was Martyna Huderska. Po samym koncercie nie zabraknie także wspaniałych, ciekawych i zaskakujących warsztatów. No i jeszcze koniecznie chciałabym dodać, że partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom finansowanym z programu Polskiej

energetyki jądrowej. Małych i dużych melomanów także czeka w tym roku super niespodzianka związana z naszymi koncertami. Znowu będziecie mieli możliwość zbierania super pieczątek, a później dzięki nim odbierania fantastycznych upominków. No i jeszcze tak sobie pomyślałam, że jeżeli zapomnieliście, jak działa orkiestra, to tutaj przychodzimy do Was z pomocą i przypominamy, że przecież na platformie podcastowej Polskiego Radia dostępny jest podcast Alfabet Orkiestry i tam razem z Martą Kawalec oraz Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie możecie przyglądać się najróżniejszym instrumentom, które tworzą tę orkiestrę, a później możecie przyjść na koncert i zobaczyć, jak te instrumenty wyglądają, jak muzycy na nich grają, no i wówczas już będzie pełnia szczęścia. 12 września, B jak babie lato, spotkajmy się podczas koncertu z cyklu Alfabet Orkiestry. A ja już pięknie Wam dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny w radiowej świetlicy. No i muszę się już spieszyć z tymi pożegnaniami, bo Miś Michaś i Smok Adaś przeskakują z łapki na łapkę, by tutaj zasiąść na moim miejscu. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to była radiowa świetlica. Słyszymy się ponownie już jutro o 15:00. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven or Baśnióbór.
1: Autor Baśnioboru Brandon Mole przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough. Right.
1: Rozmowy z Brandonem Molem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja. Współpracownia Misia i Smoka.
3: To zadanie najważniejsze.
4: Bo dotyczy was, słuchaczy.
3: Będą bajki, gry i wiersze.
4: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
3: I nie wiemy, czy się uda.
4: Rzadko komu się udaje.
3: O, bo niełatwe to zadanie.
4: A jak mają inne kraje?
3: Różnie. Często dziecko wstanie...
4: Wstanie, zanim się położy?
3: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
4: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
3: Dziś na pewno nam się uda.
4: Po to jest audycja właśnie.
3: Mamy dla was takie cuda.
4: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
3: Zaczynamy, drogie dzieci.
4: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Nowa godzina. Dobrze, że się nie spóźniliśmy. No, zaczynamy. Michasiu, zaczynamy. Drodzy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, witajcie w piękne poniedziałkowe popołudnie. Witają was uśmiechnięci i radośni Smok Adaś i...
1: Miś Michaś.
0: Hej, co jest, Michasiu? No, nie jesteś taki, jaki powinieneś być.
1: Ja nie jestem taki, jak powinienem być?
0: Tak.
1: Czyli co? O co ci chodzi?
0: No jak to o co mi chodzi? Nie jesteś taki, jakim cię przedstawiłem naszym słuchaczom.
1: A jaki powinienem być?
0: No, najlepiej uśmiechnięty i radosny.
1: Słucham?
0: Konkretnie taki jak ja. O, no wystarczy, że popatrzysz na mnie i zrozumiesz,
1: mam
0: o co mi chodzi.
1: Na ciebie, tak?
0: No tak, bo od razu się zorientujesz, o co mi chodzi.
1: I mam jeszcze tak jak ty uśmiechać się do mikrofonu, tak?
0: Oczywiście.
1: Wybacz, wolę co? Do niego mówić.
0: No jasne, przecież mikrofon służy do tego, to wiem.
1: Wiem, bardzo dobrze wiem.
0: A ja przede wszystkim uśmiecham się, Michasiu, bo raduje mnie fakt...
1: Mikrofon cię raduje?
0: Najbardziej raduje mnie to, że dzięki mikrofonowi mój głos słyszą słuchacze naszego programu.
1: Na tym polega radio, wiesz.
0: I ciebie też to powinno radować, Michasiu. A ty to normalnie masz taką minę, jakbyś zjadł cytrynę.
1: Nie, źle trafiłeś, Smoku. Bo ja akurat lubię cytryny.
0: No co ty?
1: Tak.
0: Lubisz cytryny? Lubię. Przecież cytryny są takie kwaśne.
1: A ja zjadam je ze smakiem i wcale przy tym nie mam nieprzyjemnej miny, tylko miam, miam, miam, pyszną minę.
0: No rozumiem. I nie mówię, że masz nieprzyjemną minę, tylko...
1: Tylko jaką?
0: Tylko jakby to powiedzieć, to jak na ciebie patrzę, Michasiu, to jak na ciebie patrzę, to widzę...
1: No jaką?
0: Taką smutną, no. Ja powiem wprost. Wyglądasz na mocno zasmuconego Michasia.
1: O, i tak to po mnie widać?
0: Znaczy, że co widać?
1: No, że jestem mocno smutny.
0: No, jakby nie było widać, to bym nie mówił ci o tym, nie?
1: Aha.
0: Dlatego proszę, Michasiu, może zrób coś z tym. No, bo nasza audycja nie powinna być smutna.
1: Nie, no to prawda, nie powinna. Ale to ty już jesteś wesoły, ty jesteś i to powinno wystarczyć.
0: Nie wystarcza, bo to nie jest tylko moja audycja, to jest nasza audycja. Co ci jest? Przeziębiłeś się?
1: Nie, coś cukierek mi wpadł.
0: Drodzy słuchacze, robimy przerwę w programie, bo

0: Musimy ratować...
1: Ale smoku!
0: Tak? Nie, no, musimy ratować?
1: Nie, już przełknąłem tego cukierka.
0: No wiesz co? Jesz, no bo... cukierki w trakcie audycji?
1: Nie, ja go jadłem przed, tylko został gdzieś.
0: Gdzie? Teraz mi... Gdzie ci został? Co masz?
1: O tu, o!
0: Kieszeń między zębami.
2: A kukaj, nie trawę policzę.
0: Dobrze, to wróćmy do tego, o czym rozmawiamy, co jest bardzo ważne. Nasza audycja nie powinna być smutna. Rozumiesz? Aha. I nie jest, aha, to moja audycja, to jest nasza audycja. I ty nie powinieneś być smutny i ja nie powinienem być smutny. Prowadzimy, aha, audycję razem.
1: No, ale smoku.
0: Coś się stało?
1: Co mam co mam zrobić, kiedy tak się czuję, jak się czuję?
0: No. Właśnie pomyślę. O, zawsze pomagał ci jakiś smakołyk, batonik, ciasto dziadka Ignacego.
1: Masz na myśli słodycze takie jak lędrynki,
0: no,
1: i cukierki?
0: Tak, słodycze zawsze ci pomagał unikać.
1: Wiem, ale dziś w przedszkolu Bartuś miał urodziny i był tort.
0: O, świetnie. Zazwyczaj jest tort urodzinowy.
1: Tort i mnóstwo urodziny cukierków.
0: Ojej, to pychotka.
1: A ja się strasznie objadłem słodyczami i już na dzisiaj mi wystarczy.
0: Objadłeś się tymi wszystkimi słodyczami? A wasza pani z przedszkola pozwoliła na to, żebyście się tak objedli?
1: Oczywiście, że nie, ale my z Bartusiem ukryliśmy część cukierków, ja jednego.
0: No właśnie, widziałem przed chwilą, co ten cukierek z tobą zrobił. Ale zaraz, wytłumacz mi. Schowaliście cukierki?
1: I później w trakcie leżakowania prawie wszystkie je zjadłem. Oprócz tego, co mi zostało.
0: Oj, ty obżar. Jak mogliście? Zjedliście z Bartusiem wszystkie pozostałe cukierki?
1: Nie, bo Bartusia wtedy nie było ze mną. On już jest w innej grupie.
0: Nie rozumiem.
1: Bo on na swoje urodziny zaprosił mnie jako specjalnego gościa.
0: Aha, nie rozumiem.
1: I długo prosił panią Basię, żeby się na to zgodziła.
0: Zaraz. Teraz troszkę rozumiem. Czyli co, Bartuś nie jest już w twojej grupie?
1: A no właśnie. I to jest prawdziwy powód tego.
0: Masz chusteczkę.
1: Dlaczego dzisiaj jestem, jaki jestem?
0: Mówisz teraz o tym swoim smutnym pyszczku?
1: Bo jakoś nie chce mi się go wcale rozweselać.
0: No to może opowiedz mi, co jest powodem twojego smutku? Może coś poradzę?
1: Czyli co, mam się tobie zwierzać? No tak, w końcu jesteś moim... najlepszym przyjacielem.
0: No pewnie, że jestem najlepszym przyjacielem twoim, Michasiu, jestem.
1: Zgadza się.
0: Otóż to, czyli możesz mówić, mów spokojnie, mów do smoka. Do smoka mów.
1: Dobrze, masz rację.
0: No, to mówisz czy nie mówisz?
1: Ale zrobię to dopiero po piosence.
0: I masz tu wytrzyj nosek.

0: No, tak, po piosence to opowiadaj, Michasiu, co takiego wydarzyło się w tym twoim przedszkolu?
1: No właśnie, właśnie o to chodzi, że nic. No prawie nic. Właściwie to...
0: To powiedz, że wreszcie tak, żebym zrozumiał.
1: No dobra, parę dni temu.
0: Na razie rozumiem.
1: Kiedy po wakacjach.
0: Na razie rozumiem.
1: Wróciłem do przedszkola.
0: Aha, to wtedy stało się to prawie nic?
1: Aha, tak, to było wtedy.
0: No ale co wtedy było?
1: Wróciłem do swojej grupy.
0: Aha.
1: Do tej samej sali.
0: Aha.
1: Tych samych zabawek.
0: Aha.
1: Krzesełek.
0: Aha.
1: Stolików.
0: Aha.
1: Ale do innych dzieci.
0: Aha. Co? Czyli twoje koleżanki i koledzy się zmienili? Jak mogło się to stać? Może coś zjedli?
1: Zapytałem o te zmiany panią Basię.
0: Aha. I co? Co ci odpowiedziała?
1: No, że bardzo się cieszy, że wróciłem po wakacjach,
0: aha,
1: że stęskniła się za mną.
0: Ale powiedziała co z twoimi kolegami?
1: Powiedziała.
0: A co powiedziała?
1: Pani Basia
0: powiedziała,
1: że oni są w żarówce. W zerówce.
0: Oni są w zerówce, ci twoi koledzy?
1: No. Nie w żarówce, w zerówce.
0: A wy w zerówce?
1: No, nie w żarówce.
0: A ty nie? Dlaczego ty nie jesteś?
1: Bo moje miejsce jest w tej grupie, a nie innej.
0: Aha, nie rozumiem.
1: Tak powiedziała pani Basia, że ja, pluszowy miś, pasuję właśnie do tej grupy, w której obecnie jestem.
0: Aha, no nie, naprawdę tak powiedziała pani Basia, no...
1: Że coś, nie do żarówki?
0: Coś takiego. No ale co ty, nie przejmuj się. Z drugiej strony, Michasiu, to całkiem fajnie mieć taką grupę tylko dla siebie, nie?
1: Ale czy ty wiesz, że podobnie jest po każdych wakacjach, kiedy wracam do mojego przedszkola?
0: Naprawdę tak jest?
1: No.
0: A to dlaczego nigdy mi o tym nie wspominałeś?
1: Bo nigdy nie przywiązywałem do tego uwagi.
0: Aha, i to dlatego nic nie mówiłeś?
1: Że co roku do mojej grupy przychodzili nowi koledzy.
0: No coś ty, co roku nowi?
1: Aha, przybywali Bartusie, Kubusie, Agnieszki, Zuzie.
0: Aha.
1: I nie przeszkadzało mi to.
0: No ale dlaczego miałoby ci przeszkadzać?
1: No bo ja w ogóle z każdym się potrafiłem zaprzyjaźniać.
0: Ale zaraz, niech pomyślę. To co takiego zdarzyło się w tym roku, że zacząłeś o tym myśleć i się nawet tym przejmować i smucić?
1: W tym roku dowiedziałem się, jak Bartusia nie było i na te urodziny, dokąd idą
0: jacy ci?
1: No ci, co przez ostatni rok byli moimi kolegami z przedszkola.
0: A, ci twoi koledzy z przedszkola, dokąd idą?
1: Czy ty mnie w ogóle słuchasz?
0: Oczywiście, bardzo uważnie cię słucham, Michasiu.
1: To już ci mówiłem, dokąd idą, do zerówki.
0: Do zerówki się mówi, dobrze powiedziałeś za drugim razem.
1: No.
0: Ale popatrz na to inaczej, no. Oni idą gdzieś do tej zerówki w takie, no, w nieznane idą. A ty, Michaś, zostajesz w znanej sobie grupie w przedszkolu. Dobrze ją znasz?
1: Ale oni w zerówce zaczynają naukę. I ja?
0: A ty, z tego co wiem, nie powinieneś narzekać. W swoim przedszkolu bawisz się w najlepsze. Zawsze to przypominasz i powtarzasz.
1: Zgadza się, ale ja też chciałbym się w końcu kiedyś zacząć uczyć.
0: Przestań, nie płacz, bo ja się rozpłaczę.
1: Uczyć?
0: O to chodzi. Aha. No tak. Ale uczyć się...

0: Śmiech na pewno?
1: No, wiesz przecież, że jak to jest z tym moim czytaniem, no, czy wiem. Liczeniem, to a ty to jesteś.
0: No pewnie, że wiem. No co, ja jestem odrobinę, trochę od ciebie lepszy.
1: Trochę! Jesteś zdecydowanie lepszy. Większy, silniejszy i lepszy w czytaniu i liczeniu, a ty nawet nie chodzisz do szkoły nawet.
0: No cóż, bo nie chodzę, bo chyba trochę jestem za duży jak na ucznia. No. Nie sądzisz?
1: Tak, ale to prawda. Do ławki byś nie wszedł.
0: No właśnie, bym się zakleszczył. Jak byś, kleszcz.
1: I potem wychodził z tą ławką tak na sobie zaciśniętą, a jakbyś wziął oddech, to ona by tak rozpękła się.
0: Może dlatego nie chodzę do szkoły, ale...
1: A może smoki już tak mają, może, co?
0: Tak, no. Wielu rzeczy się nauczyłem, choć nie wiem, jak to zrobiłem. Może ty, wiesz co, puść jakąś piosenkę, to ja pomyślę, co powinniśmy zrobić z tą twoją wiecznie smutną miną od początku programu.
1: No wiesz mi, Adasiu, że ja naprawdę próbuję, żeby była weselsza, naprawdę.
0: No to może na początek pójść jakąś wesołą piosenkę.
1: Wesołą?
0: No.
1: Że coś wesołego, tak mówisz?
0: Tak.
1: Że ja takiego pomyślę. Bardzo, bardzo wesołego?
0: Tak.
1: Czekaj, postaram się.
0: Albo coś innego.
1: To skrzywiona mina, to smutny ocet, to kwaśne... O, jest! Mam piosenkę. To dopiero będzie wesoła piosenka. Uwaga! Raz, dwa...

0: Ta kurka, kurka, złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stają świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.
3: Adasiu, Adasiu,
4: ta piosenka była taka wesoła.
3: Adasiu.
4: Na końcówka szczególnie.
3: O tej kurtce.

0: tak?
1: Nie o kurtce, tylko kurce.
0: A to o kurę chodziło?
1: A o co?
0: Ja myślałem, że o kurtkę. No. Że miała babcia kurtkę, a zima przyszła i zapomniała.
1: Na razie mamy jeszcze to, lato.
0: O kurce. I co? Coś sobie pomyślałeś, Adasiu?
1: Oczywiście, że pomyślałem sobie, bo ja jestem, wyobraź sobie, myślącym smokiem.
0: Nie, to ja wiem, ale to nie chodzi.

0: na początek.
1: Dobrze się zastanów.
0: Na początek.
1: Tak.
0: Na początek.
1: Na początku zawsze jest początek. No.
0: Może tego czegoś, co niby wiem, ale tak do końca nie wiem, bo tylko myli i plącze myśli.
1: Myli i plącze myśli? Mylisz się? To może kiedyś się rozplączesz? Nie. Powiedz mi konkretnie. Tak.
0: Ale
1: dziadek.
0: Co konkretnie?
1: Z czym masz... Konkretnie masz problem, z czym masz? Jeśli chodzi o rzeczy, których dzieci się uczą.
0: Których dzieci się uczą w zerówce.
1: No, a gdzie? W zerówce? A potem w takiej szkole niezerówkowej.
0: Czyli to chyba będzie czytanie.
1: Jesteś pewny?
0: Czytanie.
1: Dobrze usłyszałem, czytanie.
0: Czytanie.
1: Dobrze.
0: Nie, że nie, tylko że czytanie, ale tak. Tak, że nie czyta, tak, nie tak, tak. A nie.
1: Już zrozumiałem, nie. Tak. Zatem zacznijmy od czytania.
0: Od czytania, tak.
1: Pierwsze pytanie moje. Czy znasz już wszystkie literki, Michasiu?
0: Tak mi się wydaje. Chociaż niektórych z nich,
1: tak?
0: Z tych literek, do końca nie rozumiem.
1: No to znasz, czy nie znasz? I jak to nie rozumiesz?
0: No nie rozumiem, gdy już mam je przeczytać.
1: Na tym to polega. Znaczy... których nie potrafisz przeczytać?
0: Ale,
1: na przykład których?
0: Ale co których?
1: No Michasiu, których literek nie rozumiesz, nie potrafisz przeczytać?
0: To zaraz. A dlaczego ty mnie o to pytasz?
1: A kto ma cię o to pytać? Skoro jesteśmy w studiu tylko my dwaj.
0: A, no... No tak, to wychodzi, że ty.
1: No. Chciałem tylko cię spytać, po co?
0: Ale co, po co?
1: Po co ty chcesz się uczyć?
0: No. Jak to po co?
1: Ja wiem po co, bo to ma uczynić cię radosnym. Już wiesz, po co się będziesz uczyć?
0: No. Aha.
1: Będziesz radosny, jak się...
0: I wiesz po co?
1: I wiesz po co, tak.
0: Zgadza się. Mhm. A co ty, Adasiu, w tym czasie będziesz robił?
1: Kiedy?
0: No w tym
1: jak
0: czasie.
1: Jak ty się będziesz uczył, żeby być radosny, tak?
0: Co ty będziesz robić w tym
1: proste, czasie? To proste. Skoro ty jesteś uczniem,
0: uczniem, tak.
1: A jest nas w studiu dwóch?
0: Jest dwóch? To ty będziesz drugim uczniem?
1: Nie. Ale chyba powinieneś to zrozumieć.
0: Ale właśnie tego nie rozumiem.
1: No na tym... Pozostaje rola... Jedna tylko. Jak ty jesteś
0: kucharza.
1: Uczniem, nie, to ja jestem
0: rolnika.
1: Nie, nauczycielem. Jak ty jesteś uczniem, zgadzasz się z tym?
0: Czekaj. Skoro wielokrotnie ty będziesz nauczycielem, bo wielokrotnie, to nasze studio będzie szkołą?
1: No tak, zgadza się.
0: I nazwiemy tę szkołę...
1: Jak?
0: Radiowa Zerówka?
1: Dlaczego radiowa?
0: Radiowa.
1: A radiowa?
0: Nie rewiowa.
1: To się zgadzam, tak, może być. Radiowa Zerówka. No a skoro mamy szkołę, no to wypadało się zachowywać jak w prawdziwej szkole.
0: Świetnie.
1: Nie sądzisz?
0: A gdzie będą dzwonki?
1: No właśnie, zrób dzwonek, Michasiu.
0: Ja?
1: Ty.
0: Dzwonek?
1: Tak.
0: Dlaczego ja?
1: Bo to ja jestem nauczycielem.
0: I co z tego?
1: A to z tego, że dzwonek dla mnie jest mniej ważny niż dla ciebie, dla ucznia.
0: Słucham?
1: Tak, bo dzwonek wzywa ucznia do pracy.
0: Chyba do nauki.
1: No tak, bo to on rozpoczyna i kończy.
0: Co takiego?
1: Zaczekaj, mam o tym czymś zagadkę.
0: Hurra! Ale o czym?
1: No, o tym czasie, w którym się uczymy.
0: O, to bardzo poważna sprawa.
1: Bardzo, bardzo. To przypomnij numer telefonu.
0: Oczywiście, 22-645-2055.
1: A oto moja zagadka.
0: Tylko żeby nie była zbyt trudna, bo to dopiero początek września, wiesz, 7,
1: nie? Spokojnie, Michasiu, spokojnie, będzie bardzo łatwa. Uwaga.
0: Uwaga.
1: Zagadka. To czas, kiedy wre ciężka praca w szkole. Nauczyciel uczniów uczy w mozole. Kiedy jest liczenie albo dyktowanie, a na tablicy i w zeszytach pisanie. Kończy ten czas dzwonek, co przerwy ogłasza. Wybiegamy z klasy i przerwa jest nasza.
0: 22 645 20 55.

0: Światełko, pstrykaj.
1: To pstrykasz, tylko muszę dotknąć palcem pstrykacza. Pstryk.
0: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja mam na imię Adaś i jestem smokiem.
0: A ty? Jak masz na imię?
2: Tosia.
0: Cześć! Fajnie, że się do nas dotelefonirowałaś. To była trudna zagadka?
2: Trochę.
0: A czekaj. A czy ty już chodzisz do szkoły?
2: Ale,
1: tak. Ale
0: Tosia, do szkoły.
1: Ale Tosia,
0: już.
1: Może najpierw niech...
0: A niech odpowie,
1: no, tak?
0: Tak,
1: no.
0: Tosia, to może jeszcze raz Smok powtórzy zagadkę, co?
2: Tak.
0: I jak on skończy, to ty od razu dajesz odpowiedź, dobra?
2: Dobra.
0: Smoku, to dawaj
1: zagadkę. Dam zagadkę, to jeszcze poproszę klaskaczy, żeby przygotowali łapki do klaskania.
0: A teraz... Śmiechołek, ty się nie śmiej, tylko ręce szykuj.
1: Tak, łapki.
0: O, tak, będziesz się śmiał. Przestań, szykuj łapki.
1: No dobrze, to zagadka dla
0: zagadka,
1: ciebie,
0: dawaj.
1: Tosiu. To czas, kiedy wre ciężka praca w szkole, nauczyciel uczniów uczy w mozole, kiedy jest liczenie albo dyktowanie, a na tablicy i w zeszytach pisanie. Kończy go dzwonek, co przerwy ogłasza, wybiegamy z klasy i przerwa jest nasza.
0: I o co chodzi?
2: Lekcja.
0: Tak jest!
1: Brawo!
0: To dlatego się zapytałem, czy Tosia jest w szkole, bo uczniowie to wszystko to wiedzą.
1: No
0: w małym
1: to zapytaj.
0: Paluszku mają.
1: A może to ona chodzi do przedszkola, Tosia i...
0: Przecież mówiła, że w szkole jest, mówiła.
1: Tak, a w której
0: Ale w której klasie? W 9, 12? Średniej, wyższej?
2: Pierwszej.
0: A w pierwszej.
1: Czyli dopiero do szkoły zaczęłaś chodzić teraz, tak?

0: Tak.
1: Czekaj, to znaczy, że masz ten nowy taki plecak i w tym plecaku całe takie uczniowskie, te takie tam...
2: To się nazywa wyposażenie.
1: No, a jak tam pierniki są w środku?
2: Te pierniki to ty masz w głowie.
1: Nie?
2: Powiedz...
1: No piernik,
2: to,
1: dzieci
2: co
1: mówiły.
2: Co masz w swoim plecaku szkolnym?
1: Właśnie, masz pierniki?
0: Nie.
1: Nie?
2: A masz coś, co ma podobną nazwę do piernika i nazywa się piór...
1: No piernik.
0: Piórnik.
1: A no. Piórnik, a! Wiedziałem, że coś masz...
2: Piernik.
1: Zaraz, piórnik? Tak. To jest z piórami jak kura?
2: Niech ci Tosia wytłumaczy.
1: Tosia, dlaczego to się nazywa piórnik? Tam są pióra takie jak na ptaszkach?
0: Nie, tam jest takie pióro, którym się pisze.
2: No tak, bo w szkole.
1: Ale
2: się
1: to pióro do pisania to takie, że takie jak wypadnie czasami ptaszkom, to ja widziałam na filmie. To pan tak ciach ścinał końcówkę, zanurzał w takiej buteleczce, gdzie było takie ciemne i pisał. To ty takie same pióro masz do pisania?
0: Moja siostra takie ma.
1: Widzisz? A siostra jest od ciebie starsza dużo?
0: Tak.
1: A to dlatego.
2: O, dwa lata to sporo.
1: Dwa lata to sporo. Jak... Czekaj, to jak ty jesteś pierwszy, to siostra jest w siódmej?
0: Nie, siostra jest trzeciej.
1: A dwa, bo jeden i dwa to razem osiem. No, trzy.
2: I chyba będę musiał zrobić jakąś specjalną lekcję dla Michasia liczenia.
1: O. No co się śmiejesz, mogło się, każdemu się mogło pomylić, bo ja liczyłem na jednej łapce, ale dodałem drugą łapkę. Mhm. I wyszło osiem.
2: Dobrze, trzy. Że dolnych nie dodałeś.
1: Tu trzy, a tu pięć, no.
2: Jakbyś dodał dolne, to byś leżał na podłodze.
1: To tam było niewygodnie chodzić wtedy.
2: Dobrze.
1: Tu 10, tu 18.
2: Tosiu, powiedz, i podoba ci się w szkole?
0: Tak.
2: I do zerówki chodziłaś do tej samej szkoły, czy gdzie indziej?
0: Chodziłam do zerówki i do przedszkola.
2: Do przedszkola.
1: Czyli to była wielka wyprawa.
2: No, a powiedz, Tosiu, czy już poznałaś jakąś koleżankę i masz jakąś ulubioną? Ja wiem, że parę dni dopiero minęło chodzenia do szkoły, ale może już poznałaś się z jakąś miłą osobą?
0: Tak.
2: Tak?
0: Poznałam się z Polą w mojej klasie.
1: Pola. Mm. Fajne imię. Tak, Pola tak. I Tosia. A daleko masz do szkoły, Tosia? Możesz rowerem jechać, czy chodzić pieszo?
0: Na nogach.
1: O, to super. No. O, to jak na nogach można przejść. To jeszcze jest ta gimnastyka, to się nazywa, chodzenie takie na nogach do szkoły. Bo na rękach trudno jest chodzić.
2: Raczej
1: bo
2: tak.
1: By ten piórnik się wysypał z tornistra wtedy, jakby się na rękach
2: i
1: chodziło.
2: I kanapki, i drugie śniadanie.
1: Kanapki, właśnie, i desery, i pyszności. A co jest cięższe u ciebie? Jedzenie, pyszności, desery, kanapki, czy te rzeczy, przybory? Co więcej miejsca?
0: I kanapki.
1: No i widzisz, ja tak samo bym miał. Jakbym poszedł do szkoły, to bym miał tylko jeden ołówek i reszta do jedzenia, kanapki i te. I desy. Takie pudełka są teraz fajne.
2: Ty byś tylko do takiej szkoły mógł chodzić.
1: No bardzo dobre szkoły.
2: Jedzeniowo-żarłokowej.
1: Ale tam są nie tylko żarłokowe, bo też są warzywa. Warzywa są bardzo zdrowe i teraz w szkole to mi tak Leszek powiedział, że będą takie inne jedzenie mieli. Zdrowsze będą mieli jedzenie. To prawda, Tosiu?
0: Prawda.
1: O, widzisz? To się też potwierdza. I że więcej będzie warzyw i więcej będzie owoców, tak?
2: No dobrze, Tosiu. A powiedz, jakie jest twoje ulubione warzywo?
1: O.
0: Broku.
2: Niektóre
1: piosenka była o brokule kiedyś, pamiętam, taka jedna.
2: No,
1: fajna
2: była
1: piosenka. I on tam, coś tam śpiewał tam.
2: Ale,
1: ale
2: co, brokuły zabierasz do szkoły, żeby się posilać?
1: Ale to w jakimś pudełeczku chyba, bo to nie surowe, tak? To tylko gotowane.
0: Tak, gotowane. Mhm.
1: Brokuł jest
0: to
1: ładny.
0: Na obiad.
1: On zielony jest.
2: A do szkoły co zabierasz w pudełeczku?
0: Kanapkę.
2: Kanapkę?
0: I do tego... I kanapeczki, i pomidora.
2: Ojojoj.
1: Widzisz.
2: Wspaniale.
1: Kalafior też jest dobry, jest biały taki, bo brokuł jest zielony, kalafior jest biały. Razem jak się połączy, jest taki biało-zielony.
2: Tak.
1: I jeszcze zielony jest ten.
2: Takie.
1: O, ale nie, to chodzi mi o taki co do gruszki podobny. I nie wiadomo, czy to owoc, czy warzywo. Ma taką twardą skórkę, a w środku jest taki miękki, można go rozsmarować, serą posypać i to wszystko. Jak się nazywa takie coś na A?
2: A, to z pestką wielgachną?
1: Z wielgachną pestką okrągłą taką. Takie do jedzenia się robi takie. Ostatnio z dziadkiem robiliśmy. Mówił, że to guandamole jakieś. Taka nazwa dziwna.
2: Ja wiem, o co ci
1: chodzi. Guandamole, mole. Guandamole, coś? Tak? Kojarzysz coś?
2: Tosiu?
0: Jestem.
1: takie zielone, takie

0: na kanapki, co jest, można rozsmarować, się zdejmuje skórka, potem się wyjmuje pestkę i to się miesza i się daje troszkę soli i głędek
1: molekuł. A, to jest adwokato.
0: O, adwokato właśnie.
1: A, awokado, przepraszam.
0: Znaczy awokado. I, tak. No. I nazwa na to, czy dziadek robi, to się nazywa głędek. No zapomniałem nazwy. Może by dzieci nam pomogły.
1: No ale...
0: Tam taka piosenka była nawet taka. Ale czekaj, bo jeszcze mam do Tosi pytanie. Tosia, bo ja bym teraz chciał się uczyć i powiedz mi, trudna jest taka nauka czytania?
2: No troszkę.
0: A jakie literki są łatwiejsze, a jakie są trudniejsze?
2: No trudne. Ry.
0: No ryta. O, ryto. Ry. Co jeszcze? Jaka jeszcze druga taka trudna oprócz ry? A ta co jak węż wygląda, jak wąż taka jest...
2: Sy.
0: Sy to też
1: Ja myślę, że literek, której woli i lubi Tosia, jest więcej niż tych, których się trochę obawia i uważa je za trudne.
0: Czekaj, tak, ale Tosia chyba lubi literkę, na którą jest jej imię, prawda?
2: Ty, no.
0: O, ty, ja też lubię ty, bo to kreseczka i daszek, super. Tosia, chciałabyś kogoś pozdrowić?
2: Całe radio dzieciom.
0: Dziękujemy.
2: Mamę. Tatę.
0: No to siostrę chyba, nie?
2: Wszystkich na planecie naszej.
0: A siostrę też tą starszą?
2: Tak.
0: To siostrę też.
1: To ja jeszcze na koniec, bo wiesz co, napisałem sobie twoje imię Tosia i teraz przeczytam ci je od końca do początku. I jak czytamy twoje imię od końca do początku, nazywasz się Aisot. Przestań.
0: Aisot śmieszne.
1: Fajnie, nie?
0: Tak jak przekręciłeś te adwokado, też tak śmiesznie było. Dziękujemy ci bardzo i machamy łapkami. Pa, pa!
1: I pięknie pozdrawiamy.
2: Dziękuję.
1: To my dziękujemy, pa, pa! Bardzo.

0: Czekaj, jesteśmy już na antenie, mikrofon tak, włączony. Właśnie, wymieniasz literki, dużo ich wymieniłeś, a mówisz, że masz problem z czytaniem. O co chodzi?
1: Znaczy, chodzi ci o te literki, których nie rozpoznaję?
0: A są takie?
1: No.
0: A to znasz literki, czy ich nie znasz?
1: No wydaje mi się, że znam, ale czasami...
0: Jak to czasami?
1: No bo do literki A czy E dołączają czasami taki jakby ogonek, czy taka kreseczka na dole.
0: A, o tym mówisz, zgadza się. Wtedy jak mamy takie A, to mówimy na to A on. I jak mamy takie E, to z takim ogonkiem, to mówimy na to E-N.
1: No E-N, ale a to on powinno być, a nie... Znaczy... Aha, czyli te E, A i E tak się dziwnie nazywają. On.
0: Zgadza się, dokładnie tak jest.
1: To trudne.
0: No, musisz to zapamiętać i wtedy rozróżnisz te literki, że jak jest taki ogonek, to się inaczej trochę czyta. To A i to E. A i zapamiętaj też, że one nigdy nie rozpoczynają to A, on i E. Żadnego słowa nie rozpoczynają.
1: A takie coś, co wyrasta literce u góry. Tak jakby się unosiło nad nią jakby. Nad literką, na górze jakby.
0: Nie są to włosy?
1: Nie włosy.
0: Co ja opowiadam?
1: Jakie włosy nad smok, literką? No,
0: pewnie myślisz o kropkach albo kreseczkach.
1: Kropeczki albo kreseczki.
0: Tak.
1: Nawet piosenka taka jest coś o kreseczkach czy kropeczkach. Co to jest?
0: To wtedy, kiedy literka jest twarda albo ma być mniej twarda. Takie kreseczki.
1: Słucham? Nie rozumiem.
0: Poczekaj, wytłumaczę ci na przykładzie.
1: Dobra.
0: Mam. Znasz literkę Z?
1: Znam, pewnie, że znam. No. Od tej literki zaczyna się imię bohatera w masce Zorro.
0: Tak, słusznie. Od tej literki się zaczyna. I też go lubię. Ale gdy nad literką Z pojawi się kropka...
1: Z z kropką.
0: To już nie będzie... Ten bohater nazywał się Zorro, tylko Zorro.
1: Zorro?
0: Mhm.
1: Nie, to ja wolę Zorro, bez kropeczki.
0: A kiedy z kolei na Z pojawi się ukośna kreseczka?
1: Kreseczka? Mhm. Czyli Z z kreseczką?
0: Tak. To wtedy z Zorro robi się Zorro, bo Z z kreseczką to Zi.
1: Zi?
0: Tak.
1: Literka Zi?
0: Tak.
1: Zorro?
0: A Z z kropeczką to Zi.
1: Nie, Zorro. Ja wolę Zorro, bez kreseczki. I bez kropeczki.
0: Zresztą podobnie jest z wieloma innymi literkami, z tymi kreseczkami.
1: A z jakimi?
0: No na przykład z ny.
1: Ny?
0: Tak. Nyf jak ma
1: z kropką?
0: Nie, z taką kreseczkę.
1: Kreseczką?
0: Taką ukośną, to nie zmienia się to ny w ni.
1: Ni? Mhm. Ale śmiesznie. Czyli nie on, a oń.
0: No.
1: Czekaj, ale tak. Bo już ten, dobra, tego nie rozumiem. Dlaczego ch i ch, ch i cychy? Muszę czytać tak samo. Dlaczego?
0: Dlatego, bo... przepraszam, ale tego akurat dokładnie tu nie wiem.
1: No
0: ale wiem co innego.
1: Tak
0: wiem.
1: Tak?
0: Wiem, że na przykład złączone literki R i literka Z czytamy jak...
1: Wiem! Z, ry i z to Zorro. Zorro jest z i ry. Z i ry. A nie, ry i zy razem, tak?
0: Zaczekaj.
1: Jak się czytamy? Wiem, to powiedz jak.
0: Może nasi słuchacze będą wiedzieć, jak się czyta te takie skrojone...
1: Ry i zy?
0: Tak.
1: I nie chodzi o Zorro?
0: Nie.
1: Ani Zorro?
0: Tak.
1: Ani Zorro?
0: Nie.
1: O.
0: Jak wymawiamy...
1: Jak się czyta po polsku, tak?
0: Tak.
1: Po polsku, bo ja na razie czytam tylko po polsku i bardzo chciałbym czytać coraz lepiej. Po polsku.
0: No to podaj numer telefonu i zapytajmy słuchaczy.
1: A dobra. Przypominam wam, 22 645 20 55. Pomóżcie, kochani słuchacze, jak czytać sklejone ze sobą R i Z. R i Z.

0: poproszę.
1: O, zobacz, pstrykaj.
0: Uwaga, pstrykam, zaraz odbierzemy telefon. Pstryk!
1: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak masz na imię? Przedstaw się. Jak masz na imię?
0: Halo, halo?
2: Zosia.
1: A, cześć. Zosia.
0: Witaj.
1: Słuchaj, bo ja się teraz uczę literek, nie? I ten, i tam różne były, tam żorro, ale tutaj mam takie napisane r i z. Jak one są obok siebie, jak to trzeba czytać? Pomożesz mi?
2: Ale RZ?
1: O!
0: Tak.
1: Ale co RZ? To jak to się czyta?
2: No to jest ży.
1: To jest ży?
0: Ale
1: ży jest z kropką przecież.
0: Z z kropką
2: nie,
0: też
2: nie, no bo są dwa rodzaje ży.
1: To tak samo jak chy i cychy?
2: No, chy to i cecha też.
1: Czyli jest ży z kropką i się mówi ży. I gdzie jest takie ży z kropką? W jakim wyrazie jest takie ży? Może?
2: Słucham?
1: Może w wyrazie może jest ży z kropką, czy RZ?
2: W wyrazie może, że może coś się stanie, to jest z kropką, ale no. Może jako dopływania to jest RZ.
1: O ludzie, to jest trudne.
0: Pięknie.
1: Czyli może... Pojadę nad morze i wtedy tu jest ży z kropką, a tu RZ?
2: Tak.
0: Dokładnie.
1: Ale trudne to jest. Ale ty jesteś mądra. Ty chyba już chodzisz do szkoły średniej, tak?
2: Słucham?
1: Ty już chyba do szkoły średniej chodzisz.
2: Nie, ja do trzeciej klasy.
1: A, do trzeciej. To dlatego taka mądra jesteś.
0: To ty już książkę za książką czytasz, zgadza się? Dużo czytasz, Zosiu?
2: Bardzo dużo.
1: Czyli bierzesz taką książkę, taką dużą, nawet bez obrazków, i ją czytasz tak normalnie? Czytasz?
2: Tak.
0: Pięknie.
1: Klaskacze, brawa proszę! To jest wyjątkowa dziewczynka. O, a ty się nie śmiesz, Mikołek, bo ty nie umiesz czytać, tak jak nasza super rozmównica.
0: Super Zofia.
1: Zofia super. Ha, się nauczysz czytać, to porozmawiamy sobie wtedy.
0: Tak, a teraz wracamy do Zosi.
1: Czekaj, bo jeszcze są jakieś takie trudne, takie literki, czy jakieś coś tam... O.

0: o których jak będę się uczyć, to będzie mi trudno? Pomożesz mi? Co to jeszcze może być tak, że trudno będzie, no? Bo żyrafa też na ży. Żyrafa jest przez ryzy? Bo jest wysoka, długa.
1: Nie, żyrafa jest przez ży z kropką.
0: Przez ży z kropką. Bo myślałam, że jak coś jest długie i wysokie, to wtedy to ży, żeby było dłuższe. A ryzy jest dłuższe niż ży. A w żyrafie
1: nie,
0: to
1: nie... Nie, to tak nie jest.
0: Nie działa.
2: Czyli Zosiu, tego wszystkiego trzeba się nauczyć na pamięć i rozpoznawać, tak?
1: Tak.
0: To tak się na pamięć wszystko?
2: Bo...
0: Na pamięć?
2: No są pewne rzeczy, które pomagają.
0: Na pamięć.
2: Ale to jest zbyt trudne, żeby twój misiowi pluszowy rozum mógł to pojąć.
0: Ja nie rozumiem. Myślałem, że żyrafa duża to ma ryzy, bo może... O, może, zobacz, może. Przez ryzy, te mokre. Mm-hmm. Jest dłuższe niż może. Tak mówisz, może. A tu może.
2: Zosiu, tak ja myślę, że jedyne, co możemy na dzisiaj poradzić Michasiowi, to, żeby próbował zapamiętywać.
0: Chcieli zapamiętywać jednak.
2: No.
0: Ży i ryzy.
2: Ekspertka Zosia się ze mną zgodziła.
0: Zosia, a jeszcze są jakieś takie pułapki, jak się będę uczyć literek z innymi?
1: Na przykład...
0: No.
2: Powiedz mu o z kreseczką. Tylko nie mów, że to ja ci podpowiadałem. Powiedz mu o...
1: Czy nie pamiętam.
0: Czy trudne takie jakieś, znasz, takie pułapki. O, czekaj, spadł mi tutaj ołówek, to ja sięgnę.
2: No właśnie. Ołówek. Jak się pisze ołówek?
1: Nie.
2: Dobrze, bo mnie najbardziej...
1: Ołówek.
2: Bardzo dobrze, Zysiu, brawo. Natomiast chodzi o to...
0: Mam ołówek, tak? Już mam.
2: Natomiast
0: w tym ołówku, co trzymam, jest
1: u... Wyraz żółw, to mówi się żół, a pisze się żyły.
0: Żyły?
2: Tak, ale...
0: Żyły to są takie, co są w człowieku, żyły takie. Albo ktoś żył długo, na przykład mówi się, on żył tam długo. To też się mój żył, tak?
2: Ale ja chciałem naprowadzić Zosię na taką literkę, którą czytamy na dwa sposoby. I to jest...
0: I to w ołówku jest?
2: Literka U, ale możemy ją napisać jak literkę U, bo wiadomo, jak wygląda U.
0: No U to jest takie
1: U, taki do... otwarte i U zamknięte.
2: Właśnie.
1: U zamknięte to jest O z kreską, a U otwarte to jest po prostu U.
2: I to zwierzę, o którym mówiłaś, żółw, to jakie U, jakiego U użyjemy?
1: U zamknięte.
0: Brawo. Ale tam w żółwiu jest jeszcze ży. To ży z kropką czy ryzy?
1: Ży z kropką.
2: Pięknie,
0: to
2: naprawdę.
0: To nie dość, że ży z kropką, to jeszcze... O z kreską?
2: Tak, a to co myślałeś? Nauka czytania to bardzo trudna nauka.
0: Już wiem. Żółw jest zamknięty, ma skorupę, dlatego o zamknięte.
2: Nie,
0: i ma łebek jak kropkę, więc ży z kropką.
2: No jeżeli chcesz tak sobie to tłumaczyć, to sobie tłumacz. A ja radziłbym ci, tak samo jak ekspertka Zosia, żebyś nauczył się tego na pamięć.
0: Żółw.
2: I zapamiętał.
0: Żółw, tak?
2: Żółw.
0: Żółw.
2: Żółw.
0: Żółw. Fy jest na końcu, Zosiu. Żółw. Fy. Tak jak słychać?
1: Nie. Na końcu jest ży.
0: No nie. Na początku ży z kropką, potem o zamknięte, potem jeszcze ły i jeszcze wy? To by się powinno czytać ży o ły wy. Żółw.
2: Ale czyta się żółw.
0: I ludzie, jakie to trudne.
2: Trudne, bo musisz się nauczyć na pamięć. Masz rację. Z takich wypowiedzi.
0: Tak, akurat myślisz, że śmiechołek to umie napisać żółw?
2: Ale rozumie, przynajmniej rozumie, że takich rzeczy się
0: to
2: uczymy
0: napisz
2: na pamięć.
0: To żółw, śmiechołek.
2: Nie będzie, nie będzie teraz pisał ani czytał, on teraz ma klaskać. Już, no.
0: Żółw.
2: No, proszę bardzo, to mu świetnie wychodzi.
0: Niech przy klaskaniu zostaje, bo żółw na pewno by nie umiał napisać, tak.
2: Dobrze.
0: Jak ja. Nie umiał.
2: Zosiu, przepraszam za mojego przyjaciela, Michasia,
0: jakie
2: bo...
0: Jakie są jeszcze trudne takie zagadki, takie pułapki w pisaniu?
2: Jak wykopiesz dołek za gałęziami za tego.
0: To tam literki do tego dołka
2: gałęziami?
0: Nie,
2: żartowałem, gałęziami? Ale tak trochę dziwnie.
0: Bo w literkach to można zakopać tak, brzuszki, to ma by, dwa brzuszki ma. By. Py ma jeden brzuszek, a na dole ma nóżkę taką. Py. A ty to ma kreseczkę i daszek, tak? Zosia, zgadza się, dobra. A te ogonki to już wiem, bo mi Smok wytłumaczył, że to jest... I nie. O ludzie, trzeba się tego wszystkiego na pamięć uczyć.
2: A teraz poprosimy Zosię, żeby pozdrowiła swoich kolegów i nie tylko, kogo tylko chce.
0: I tego żołnierza.

0: Ja też.
1: I tego Żółwia to Zosia musi wybrać, kogo
0: Zosia
1: będzie pozdrawiała.
0: Wybieraj, kogo chcesz pozdrawiać.
2: Polskie Rady Dzieciom i koleżanki ze szkoły i...
0: Bez Ży.
2: I to wszystko.
0: Polskie Rady Dzieciom bez Ży.
1: Bez Ży.
0: Ale... I bez U. I bez Ły.
1: Tak.
0: I bez Ni. Chyba.
1: Chyba tak. Natomiast powiedz, stęskniłaś się za swoimi koleżankami? Stęskniłaś się za swoimi koleżankami po wakacjach?
0: A to te same były, bo u mnie w grupie to zupełnie inne dzieci były, bo tamte poszły do żarówki, do zerówki. Tylko ja nie przeszedłem, bo nie umiem czytać.
1: Kiedyś pójdziesz.
0: Ja wiem, jak się nauczę.
1: Albo pani Basia ci pozwoli.
0: Albo pani Basia odejdzie na emeryturę.
1: Spokojnie.
0: Bardzo ci dziękujemy za... Ja ci bardzo dziękuję za te ży i za te ły i za te u, otwarte, zamknięte, ży z kropką. Jesteś bardzo mądrą dziewczynką. Po prostu bardzo bym chciał kiedyś być taką dziewczyną, znaczy takim mądrym.
1: A w ogóle to muszę ci powiedzieć, że jak tak patrzę na klaskacze, oni nie będą teraz klaskać, ale pierwszy raz chyba machają łapkami.
0: Ale Śmiechołek ma buzię otwartą, bo taki zdziwiony jest, bo próbował napisać żółw, a wyszło mu...
1: Nic mu nie wyszło, a ty miałeś jej też buzię otwartą, pyszczek, bo sobie włożyłeś cukierek.
0: No bo mi wypadł potem.
1: Wy.
0: Pa, pa, trzymaj się, machamy ci łapkami.
1: Do widzenia, Zosiu, pa, pa.
3: Autopromocja. Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
4: Alfabet Orkiestry Beje w Babie Lato.
3: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
4: Autopromocja. Współpracownia Misia i Smoka.

0: Już, proszę cię, no. Michasiu.
1: Tak?
0: No, ta audycja też powinna w końcu się zacząć, a nie... Na razie myślę, że ta lekcja języka...
1: Ale co ma się zacząć?
0: No bo uczymy się, zrobiliśmy szkołę z naszego studia, ale też według mnie trochę cierpi nasza audycja i ta

0: lekcja języka polskiego w naszej szkole zerówkowej powinna się już skończyć.
1: Ale już?
0: No tak.
1: No dlaczego? Ja chciałbym nauczyć się jak najwięcej.
0: Rozumiem, ale to nie znaczy, że trzeba od razu uczyć się wszystkiego.
1: Ale nie wiem jeszcze tylu rzeczy, o których tak myślę powinienem wiedzieć.
0: Dobrze, ale o tych rzeczach będziemy się uczyć na kolejnych lekcjach.
1: Hurra!
0: I będziemy się uczyć powolutku, systematycznie, a nie wszystko od razu, wszystkie literki powtarzasz.
1: Ojej.
0: No krok po kroku, a nie od razu wszystko. Tak się powinno uczyć, no. Teraz spróbuj, tak jak ci mówiłem i mówiła Zosia, zapamiętać to wszystko, czego nauczyliśmy cię z Zosią na dzisiejszej lekcji.
1: No, mi się wydaje, że wszystko zapamiętałem.
0: Tak,
1: chyba.
0: Tak. Jesteś tego pewien?
1: Pewnie. To oczywiście.
0: No, skoro tak twierdzisz.
1: A czy moglibyśmy zmienić naukę?
0: Ale ty masz się po trochu uczyć, tłumaczę ci to. Przecież mówiłem ci nie wszystko od razu.
1: To ja wiem, ale ja nie myślę o czytaniu.
0: Co?
1: Czy o tym, jak wymawiać niektóre literki, nie o tym.
0: Bardzo dobrze, że nie myślisz, bo ta lekcja języka polskiego jest już skończona.
1: Właśnie, a nie było żadnej lekcji o cyferkach.
0: No tak, nie było. No i co z tego?
1: To, że z liczeniem też mam kłopoty. A ty, smoku, liczysz dużo lepiej niż ja. Dużo
0: lepiej. To, że liczę dużo lepiej niż ty, to nic na to nie poradzę.
1: Ale o to chodzi, że musisz poradzić.
0: Tak, a dlaczego niby muszę poradzić?
1: Bo zostałeś moim nauczycielem. Już to wcześniej ustaliliśmy, prawda?
0: To ustaliliśmy, ale... Michasiu, co z naszą audycją? Czy ona ma być tylko twoja?
1: Nie, to nieprawda. Ale... Pomyślałem sobie, że wielu naszych słuchaczy może mieć problem z liczeniem. Na pewno.
0: Tak sobie pomyślałeś?
1: Pewnie.
0: No dobrze, dobrze. Skoro jestem nauczycielem, dobrze. To jaki masz problem z tym liczeniem?
1: No to tak. Jeszcze do 20 jakoś idzie, nie? Ale dalej jest coraz gorzej.
0: No, ale co jest gorzej? No chyba wiesz,
1: no,
0: że jest jeszcze też 100...
1: 100, wiem. No. Wiem, że jest i 1000.
0: No.
1: I milion nawet.
0: Proszę bardzo.
1: I miriald. Ale jak do nich po kolei dojść?
0: No jej, no... Czyli chyba trzeba wszystko zacząć od początku, żeby...
1: Hurra! Świetnie!
0: Mówisz, że masz problem z liczeniem do 20?
1: Od 20.
0: A potem...
1: A później? To właśnie nie wiem.
0: No dobrze, po 20 jest co, Michasiu? Tylko wystarczy się zastanowić i skupić.
1: Po 20?
0: No co jest po 20?
1: Znaczy, że po 20, tak?
0: No też.
1: Czyli co jest potem, tak?
0: Tak, Michasiu. Dobra, nie mam do ciebie siły. To jeżeli ty nie wiesz, to może poprośmy słuchaczy, co jest po 20.
1: Ale o co chcesz ich poprosić?
0: Niech zadzwonią i powiedzą, jak się liczy od 20 w górę.
1: Ale jak to w górę? A czemu nie w dół?
0: W górę od 20, a nawet dalej.
1: Słucham? To znaczy, że co?
0: Podaj im numer telefonu.
1: Numer telefonu.
0: Tak. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co jest po 20, to nie ma innej rady. Muszę ci powiedzieć, bo ja już nie dam do ciebie
1: siły. Dobrze, podaję 22 645 20 55.
0: No. Znajdziemy jakąś liczącą piosenkę? Masz jakąś?
1: Liczącą, taka, która się liczy w świecie?
0: Nie, taka, która byłaby na przykład o tych, no, cyferkach.
1: Spośród niezliczonych naszych piosenek?
0: No, a jeżeli nie, to jakąś inną puść.
1: To trudno będzie, Adasiu. Trudno będzie tak, żeby niezliczona i żeby się liczyło, żeby się ktoś liczył i jeszcze, żeby w niej liczyli.
0: Najważniejsze, żeby jakiś słuchacz zadzwonił i pomógł ci, powiedział, co jest po 20.
1: A teraz piosenka, żeby się liczyło, tak?
0: Ale może być inna, byle była wesoła.
1: Wiem, to ja zacznę od liczenia. 3, 2, 1, piosenka!

0: 18, no, 19, 20. No. Do 20 policja mi wyszło.
1: No wyszło,
0: bo... A dalej nie wiem. O, ktoś zadzwonił.
1: O właśnie, włączę guziczek, pstryk.
0: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś, a ten Miś Michaś to liczy tylko do 20,
0: no, bo tak umiem.
1: Trzeba mu pomóc.
0: A ty jak masz na imię? Przedstaw się.
2: Jadzia.
0: Cześć, Jadzia.
1: Cześć, Jadziu.
0: Jadzia, byś mi pomogła trochę, bo Zosia mi pomogła z literkami. Bardzo fajnie z tym żółwym i tam o. A ja do 20 policzyłem, a potem nie wiem, co dalej.
1: Wiesz, Jadziu, na pewno wiesz, tylko zapominasz.
0: Jadziu, co dalej jest?
1: Przypomnisz mu, Jadziu, co jest po 20 i policzysz dalej nawet do 40.
0: 40 to więcej, tak?
1: No więcej niż 20
0: czyli
1: i 30.
0: Do góry, tak?
1: Tak.
0: A nie na dół. Jadzia, pomóż mi. Co jest po 20?
2: Po 20 jest 21, potem jest 22, potem jest 23, potem jest 24,
1: pięknie.
2: 25, 26.
0: Potem 27, 28, 29, tak?
1: No.
0: A co potem?
2: I 30.
0: A 30? A 30 to... Czekaj, bo 20 to jest 2 i obok jest kółeczko, takie się nazywa, to kółeczko się nazywa tak nie literkowo, a cyferkowo. Jak się nazywa to kółeczko?
2: 0.
0: O, to tutaj jest 2 i 0, a jak jest 29, to jest 2 i 9, a potem co jest?
2: 3-0.
1: I to się nazywa, Jadziu, 30, prawda?
0: Ach, to tak. A potem jest 31? I 32? I tak aż do 9, 39, a co potem znowu jest?
2: 40.
0: I te 40 to jest 4 i kółeczko?
2: Tak.
0: Znaczy te 0, tak? Ale ty jesteś mądra.
1: No wspaniale cię uczy, Jadzia, naprawdę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, Jadzia. Ole. Ale ja wiem chyba dlaczego. Bo Jadzia chyba jest już w tej szkole wyższej takiej.
1: No właśnie, powiedz, Jadziu, chodzisz do szkoły?
2: Tak.
1: A do której klasy?
0: Chodzi.
2: Do drugiej.
1: I tak wspaniale liczysz?
0: A druga to jest dużo? To jest więcej niż pierwsza?
2: Tak.
0: A więcej, bo jeden, dwa, tak.
1: Trzy.
0: Aha, druga to dwa, tak?
1: No, a potem po drugiej jest trzecia klasa. Tak.
0: Trzecia. Z trzeciej dzwoniła do nas Zosia chyba.
1: Tak, tak, tak.
0: Z trzeciej była. Mhm. Ale to trudne. A ile szkół, znaczy nie szkół, tylko ile takich klas jest w takiej szkole? Jeden, dwa, daleko trzeba liczyć?
2: Tylko do 8.
0: A co tym po 8? Po 8 jest przecież 9. Nie ma 9 klasy?
2: Nie ma, ale jest liceum.
1: Widzisz.
0: Tak.
1: I to jest ta szkoła średnia, prawda, Jadziu?
0: I liceum się liczy od 9? 9, 10, 11?
1: Nie, liczy się od początku pierwsza klasa.
0: Znowu?
1: No pewnie. No
0: to najpierw 8, a potem znowu 1?
1: Tak, bo to inna szkoła.
0: A jak się liceum, to ile ma liceum? Też ma 8? Czy nie, Jadziu? Ile taki liceum ma klas? Też 8? 4. Czekaj, 8 i 4 to ile będzie, Jadzia?
2: 12.
0: 12. Czyli 12 trzeba się nauczyć tych klas takich, żeby co? I potem znowu do jakiejś szkoły się idzie? I znowu do pierwszej klasy?
1: No tak, no albo do pracy.
0: A, do pierwszej pracy się idzie.
1: A jak nie dasz rady, to zmieniasz pracę.
0: Do drugiej wtedy i trzeciej, tak?
1: Tak, tak.
0: Ach, to tak jest.
1: No, ale powiem ci, Jadziu, jestem pod wrażeniem, wspaniale liczysz. A zauważyłem też, że potrafisz dodawać. Odejmować też potrafisz? Na przykład,
2: tak.
1: Jak od 10 odjęła 7, to ile by zostało?
2: 3.
0: A ja też umiem odejmować. Miałem 5 batoników i 4 zjadłem, to zostały mi 2. Nie, chyba nie. To już nie wiem, ile mi zostało.
1: Ty jak jesz, to o niczym innym nie pamiętasz. To na pewno nie zapamiętasz.
0: No bo miałem batoniki, jadłem i nie ma batoników. Czyli dobrze odjąłem.
1: Twoja matematyka batonikowa jest taka. Miałem 5 batoników, zjadłem i zostały mi papierki.
0: No?
1: Tyle mi zostało.
0: Skąd wiedziałeś?
1: No a jak? Z papierem zjadłeś?
0: To po papierkach mogę policzyć, ile zjadłem. Raz, dwa, trzy... 5 zjadłem! Mam 5 papierków! A nie, 6, bo jeden się rozerwał.
1: Tak, no widzisz, Jadziu, jaki mam

0: tym misiem problem? Dobrze, o, mam takie pytanie wakacyjne. Gdzie spędzałaś wakacje? Pamiętasz?
1: W Szwecji.
0: W Szwecji?
2: Szwecja to jest za granicą, wiem.
0: Za Morzem Bałtyckim.
2: Kraj, gdzie jest tam ten, od nas tam trzeba płynąć łódką.
0: Nie łódką, tylko pormem.
2: Portem?
0: Promem. Tak.
2: Promem.
0: No pomyliły mi się też.
2: A prom to taka duża łódka? Czy taki obkręt?
1: Strasznie duża.
2: Aha. A, czyli taki obkręt bardziej. I tam on płynie, może szumi. I co, długo tak płynęłaś do tej Szwecji?
1: 10 godzin.
0: To chyba musiałaś się bardzo nudzić.
2: To długo. To cały czas trzeba się wpatrywać w morze? Czy tam coś można robić na
0: jakieś
2: tym?
0: Atrakcje dla dzieci
2: tam było
0: są?
2: Fajnego?
1: Tak, były różne atrakcje.
0: O, to się nie nudziłaś?
1: Nie.
0: No, a powiedz Jadziu, jak wróciłaś do Polski,
2: Nie, czekaj. Poczekaj. A w Szwecji mówią po polsku?
1: Nie, mówią po szwedzku.
0: No.
2: To inaczej niż po polsku? To jak jest dzień dobry po szwedzku albo coś takiego? Wiesz czy nie?
1: Tak, wiem jak jest dzień dobry.
2: Jak?
1: Hej.
2: Hej. To łatwe, ja też umiem po szwedzku. Hej.
0: Ja kiedyś byłem z Wojtkiem na wsi, to jeden pan tak się witał
2: też
0: z koniem.
2: Też po szwedzku mówił?
0: Hej!
2: Czy to może Szwed był?
0: Nie, no może Szwed.
2: Może Szwed mówił.
0: Tak.
2: Hej koniu! A mówił koniu? Czy mówił hej?
0: Nie dosłyszałem.
2: Znaczy hej. Czy Szwed mógł być, no.
0: Mhm. Tak. Przyjechał tutaj ze Szwecji.
2: Koniem.
0: Nie, koń tu
2: Ale
0: był.
2: Ale czekaj. A jak on przez to morze, ten koń płynął?
0: No właśnie, bo pojechał.
2: No bo nie wiem, czy tym promem z koniem jechał, czy nie.
0: Nie, to nie było na promie.
2: Skąd? No to skąd wiesz, że to Szwed, że powiedział hej?
0: No bo hej powiedział.
2: A, to każdy, kto mówi hej, to jest Szwed?
0: No nie wiem.
2: Bo i u nas w przedszkolu też mówimy do siebie hej, hej, hej, hej, a nie ma żadnego Szweda.
0: No jak mówicie 4 razy hej, to po polsku, a jedno hej to po szwedzku.
2: Po szwedzku z koniem.
0: Dobrze,
2: rozumiem.
0: I jak ty dzwonisz do nas z Polski, czy ze Szwecji?
1: Z Polski.
0: Z Polski.
2: A konia masz?
1: Nie mam.
2: A nie masz konia. Czyli tak jak w Szwecji. Nie mają chyba konia.
0: I powiedz mi, Jadziu, jak wróciłaś do Polski, to się bardzo ucieszyłaś? Czy tak sobie, że wracasz do szkoły?
1: Tak.
2: Czekaj, bo ja mam jeszcze pytanie takie bardzo, bardzo dla mnie ważne, bardzo. Mhm. Czy tam w Szwecji jak
0: Są
2: byłaś?
0: Batoniki.
2: Nie batoniki. Chodziło mi o to, czy tam są jakieś pyszne takie potrawy, których u nas nie ma. Czy coś tam jadłaś takiego pysznego, czego u nas nie ma. Pamiętasz coś takiego?
1: Nie, raczej nie. Raczej podobne.
2: Czekaj, bo ktoś mi mówił, że Szwedzi mają takie okrągłe kotleciki, takie kuleczki. Z pire.
1: Klopsiki.
2: O, klopsiki. Dobre były?
1: Tak.
2: Czyli to są szwedzkie. To wczoraj jedliśmy w przedszkolu. Takie klopsiki. Nie wiem, czy szwedzkie. Takie klopsiki w sosiku były z ziemniakami. I do tego marchewka z groszkiem była.
0: Też bym zjadł.
2: Ale czy to były szwedzkie? Nie było tam napisane po szwedzku nic na tych klopsikach.
0: A ty widziałeś kiedyś, żeby coś na kanapce było napisane?
2: Widziałem. Jest takie my, litera czasami na kanapce. To jak dla mamy na przykład się bierze coś. Albo Magdy.
0: Tak, Jadziu, bardzo ci dziękujemy za telefon, a przede wszystkim za wytrwałość, że trochę pouczyłaś naszego misia
2: Mikasia. Dziękuję bardzo. Teraz już wiem, że 2-0, 3-0, 4-0, 5... Czekaj.
0: I wiem, jak jest...
2: A jak jest 9-0, to jest 90, 99 to jest 9 i 9. A co jest potem, jak jest 99?
0: Mówiłeś już to słówko.
2: No ale co, już było 9, a po 9 jest 10.
0: Po 99 co jest?
1: 100.
0: 100?
2: 100?
0: No pewnie.
2: 100 to są 3 literki. Sy, ty, o. A ile cyferek jest? Bo literek jest 3. Sy, ty, o. A cyferek ile?
0: Nie policz sam, natomiast poprosimy...
2: Pozdrowienia.
0: O pozdrowienia.
2: Pozdrawiaj.
1: Bym chciała pozdrowić wszystkich słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, mamę, tak.

0: moje rodzeństwo i koleżanki z klasy.
1: A ja bym jeszcze chciał pozdrowić tego pana Szweda od Hej i jej konia pana tego, co on do niego wołał Hej.
2: Ale Jadzia go nie zna, to ja go znam.
1: No to ty, pozdrawiam w twoim imieniu tego pana, co mówił Hej do konia.

0: No dobrze.
1: To ja może teraz zaproponuję jakąś lekcję, dobra?
0: O nie, Michasiu, na dlaczego? Dzisiaj z lekcjami koniec.
1: Ale jak to koniec?
0: Tak to koniec.
1: Przecież dzisiaj dopiero otworzyliśmy naszą radiową zerówkę.
0: Otworzyliśmy i tak, bo otworzyliśmy...
1: Nie, zerówkę czy żarówkę?
0: Zerówkę, naucz się.
1: Tak, dobra.
0: I w tej naszej radiowej zerówce były różne lekcje, to
1: no,
0: się zgadza.
1: Ale mało.
0: Był język polski, była matematyka.
1: Była.
0: A teraz, kochany drogi Michasiu, jest przerwa.
1: Ale dlaczego?
0: Jak to dlaczego? Bo w każdej szkole muszą być przerwy.
1: Ale po co są te... To jak ja mam się uczyć? Ja nie potrzebuję żadnej przerwy.
0: Ale nauczyciel chce się odprężyć, uspokoić i odpocząć.
1: Słucham? Ty chcesz odpoczywać? A po czym?
0: Jak to po czym? Po ciężkiej pracy w zerówce.
1: Ale Sadasiu, ty przecież tylko siedzisz przed mikrofonem i nic nie robisz.
0: Słucham, nauczyciel nic nie robi, ja nic nie robię, to
1: tak,
0: nieprawda.
1: Nawet był taki wierszyk, że leń nic nie robi cały dzień.
0: Nie jestem leniem, tylko nauczycielem i ciężko pracuję.
1: Tak, też mi praca. A jak się chcesz czymś zająć, to zadaj słuchaczom zagadkę.
0: Żebyś wiedział, bardzo chętnie to zrobię.
1: A ja w tym czasie nie będę wiedział, co ze sobą zrobić.
0: Ależ będziesz wiedział, no co ty, no będziesz robił to, co właśnie, tak, teraz robisz.
1: Słucham? A co ja takiego teraz robię?
0: Robisz coś bardzo ważnego, to o co cię prosiłem na początku programu.
1: Co takiego?
0: Masz w końcu dobrą minę.
1: Jaką minę?
0: No właśnie taką minę, jaką powinieneś mieć w naszych audycjach. O to cię prosiłem.
1: Nic nie rozumiem. Jaką

0: Znowu minę. O czym ty mówisz, smoku?
1: No, mówię o tym, że nareszcie, Michasiu, przestałeś być smutny.
0: Tak myślisz?
1: Pewnie. Normalnie jak patrzę na ciebie, to widzę, że zapomniałeś o smutku, drogi Michasiu, naprawdę.
0: To chyba dobrze, co?
1: No, doskonale. Obserwuję cię i myślę, że sprawiła to nasza radiowa zerówka.
0: Chyba masz rację.
1: No i pomyślałem też o jeszcze jednej rzeczy.
0: No.
1: Że dzięki radiowej zerówce możesz się uczyć, ale i bawić jednocześnie.
0: I bardzo dobrze się z tym czuję, wiesz?
1: No tak, no twoje przedszkole leży cię uległo zmianie, prawda?
0: Ale jak to?
1: No, zacząłeś się uczyć w zerówce, a w przedszkolu masz czas na zabawę.
0: Nie? Aha! No, skoro tak mówisz, tak nie pomyślałem. Ale wiesz co, smoku?
1: Co? Co takiego wiem?
0: Chyba powinieneś zadać kolejną zagadkę.
1: Aha. A bardzo proszę.
0: I wiesz, niech nasi słuchacze też coś mają z tej naszej radiowej żarówki.
1: Zerówki.
0: Zerówki znaczy, no.
1: I myślisz, że są gotowi na zgadywankę?
0: No pewno. Ja przypomnę tylko numer telefonu do studia, do nas, jakby słuchacze zapomnieli. 22-645-2055.
1: Dobrze, a ja teraz przedstawię zagadkę.
0: Dobra.
1: W nim pięknie zapisujemy to, czego się w szkole dowiemy. A gdy do niego zerkamy, to od razu sobie przypominamy, co dziś na lekcji było, o czym czy o kim się na tych lekcjach mówiło.
0: Wspaniała zagadka, Adasiu.
1: Ach, praca nauczyciela jest ciężka i wymagająca.
0: No ale chyba się nie zmęczyłeś nią, jakoś nie wydaje mi się.
1: No wiesz, byłem tym nauczycielem większą część programu.
0: No ale, no skoro się tak zmęczyłeś, to może, żebyś teraz odpoczął,
1: co?
0: To teraz mogłaby być lekcja rysunku.
1: Nie, to nie do mnie z tą lekcją rysunku. Ty najlepiej zgłoś się z lekcją rysunku do Stworka Potworka.
0: Tak, masz rację.
1: No, a poza tym uczenie rysowania w audycji radiowej nie uważam za najlepszy pomysł.
0: Ależ, Michasiu,
1: proponuję teraz zagadkę, zadanie dla naszych słuchaczy.
0: Ale jeszcze chciałbym, smoku, żebyś...
1: Chwila przerwy na zagadkę. Czy powinieneś znaleźć...
0: Jeszcze raz powtórz zagadkę, a ja powtórzę numer telefonu.
1: Dobrze.
0: Tak.
1: W nim pięknie zapisujemy to, czego się w szkole dowiemy. A gdy do niego zerkamy, to od razu sobie przypominamy, co dziś na lekcji było, o czym czy o kim się na nich mówiło.
0: I dzwońcie do nas 22 645 2055. I teraz dopiero piosenka.
1: No tak, teraz.

0: No proszę, jak pięknie do nas dzwonią.
1: Pstrykaj, pstrykaj.
0: Pstryka, przecież ja pstrykam, nie? Uwaga, pstryk!
1: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak masz na imię?
2: Igor.
1: Dzień dobry, bardzo
0: Dzień dobry,
1: nam miło
0: Igorze,
1: jest.
0: Ta, bardzo.
1: Cieszymy się, że do nas zadzwoniłeś.
0: Tak, to co, ja ci może przypomnę zagadkę, a ty potem pięknie odpowiesz, klaskacze zacierają łapki i czekają na dobrą odpowiedź, Igorze.
1: Dobrze, Smog powie, a jak skończy, to ty podasz odpowiedź, dobrze?
0: Tylko nie podaj im numeru telefonu.
1: No, zagadka. Po co numer, jak dodzwonił się
0: tak,
1: do nas.
0: Tak. W nim pięknie zapisujemy to, czego się w szkole dowiemy, a gdy do niego zerkamy, to od razu sobie przypominamy, co dziś na lekcji było, o czym czy o kim się na nich mówiło.
1: I co to jest?
2: To jest zeszyt.
1: Dobrze.
0: Pięknie. A ja, jak tak słucham twojego głosu, to mam takie wrażenie, że ty nie chodzisz do przedszkola, co nie?
1: No. Nie, co najmniej do ile tam było, 8 klas?
0: 8 w tej...
1: To do 7 gdzieś, myślę.
0: A to może niech Igor powie, do której chodzi,
1: do
0: on najlepiej
1: wie. Do 7 chodzisz?
2: Nie, ja chodzę do 3.
0: Do 3?
1: O, a głos jakby do 7 chodził, nie?
0: To?
1: Poważny głos ma.
0: Bardzo tak, taki poważny.
1: Bardzo poważny głos, bardzo poważny, tak.
0: A my trochę się znamy na głosach, prawda?
1: O, w radiu wiadomo.
0: A w ogóle ty masz poważny głos, bo teraz stwierdziliśmy to z Michasiem jednogłośnie, a tak na co dzień to ty jesteś bardzo poważny, czy taki raczej wesoły, Igor?
1: No tak.
2: No taki raz wesoły, raz poważny.
0: A, czyli lubisz zmiany. Mhm.
1: Ale smutno czy coś? Dlatego taki poważny jesteś, bo coś smutnego było?
2: Nie.
1: Może cię coś boli? Może brzuszek boli, albo zęby, albo coś?
2: Nie.
0: Wszystko nie. W porządku. To się bardzo, bardzo cieszymy.
1: Po prostu tak mówi, bo tak lubi mówić.
0: No tak,
1: I co? I co? No.
0: No właśnie, to dobrze, a powiedz mi, chętnie wróciłeś do szkoły po przerwie wakacyjnej, czy tak sobie?
2: No ja się lubię pospać, tak.
1: A i to widzisz, wiedziałem, że to o to chodzi. Normalnie chcę sobie pospać, rano trzeba wstawać i iść do szkoły. A musisz bardzo wcześnie wstawać do szkoły?
2: No tak.
1: O której wstajesz? O 6? O 4? 5?
2: Nie.
1: Nie?
2: Dzisiaj akurat o 7.
1: To 7 strasznie wcześnie.
0: To wcześnie jest.
1: Ojej, to strasznie wcześnie.
0: Ale ty też wstajesz wcześniej do przedszkola.
1: To prawda. No. Ale ja lubię iść do przedszkola. A ty lubisz chodzić do szkoły?
2: No.
1: A fajnych masz kolegów, koleżanki u siebie w klasie?
2: No.
1: A powiedz mi, jakie są lekcje najlepsze takie?
0: Które
1: najbardziej lubisz? Czy macie jakieś zajęcia na przykład o gotowaniu, o batonikach tam?
0: O batonikach lekcja.
1: Lubisz na przykład lekcje jakieś tam... O, wiem, że są już lekcje o bieganiu i o skakaniu.
0: To się WUF nazywa.
1: WUF?
0: Mhm. Prawda?
1: Lwów?
0: Nie Lwów, tylko WUF.
1: Tak? To tak się dziwnie nazywa Lwów?
0: WUF!
1: A WUF. Na pewno nic się nie może nazywać WUF.
0: Jak to? Igor, chodzisz na lekcje WUF-u, żeby pobiegać, poskakać, pogimnastykować się?

0: To jest WUF
1: się nazywa?
2: Czy jakoś podobnie, ale na pewno...
1: Gimnastyka się kiedyś nazywało, dziadek mówił.
2: Nie.
1: Nie?
2: WF, o, WF.
1: A, WF, czyli W, U, F, tak?
2: No chyba tak.
1: Ja nie wiem, o co chodzi.
2: Tak, no dobrze, a jakie są twoje ulubione lekcje?
3: No, WF, basen i informatyka.
1: Widzisz, czyli lubi pływać, biegać, skakać. Czekaj, informatyka to komputery, tak?
3: No.
1: I tam można grać w coś na tych lekcjach? W jakieś gry komputerowe specjalne?
3: Nie.
1: A nie można.
2: A to czego się uczycie na tej informatyce?
3: No, na razie to jeszcze nie wiemy.
1: Na razie się przymierzają do komputerów, żeby siedzenie było wygodne. O, lo. Dobra, to teraz może pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
3: Okej, to pozdrawiam ciocię, mamę, kuzynkę Alicję, brata Nikodema, tatę, wujka.
1: Się zebrało trochę tych ludzi, no.
3: Jacka.
1: O, się zebrało.
3: Mojego chomika.
1: Chomik, jak ma na imię?
3: Filip.
1: To fajny chomik musi być, no, taki fajny. Chomiki są bardzo mądre, na przykład można nauczyć chomika, żeby przynosił tam batoniki czy coś takiego.
2: Tak.
1: Batoniki przynoszą chomiki. No, stąd właśnie taka nazwa jest. Kogoś jeszcze pozdrawiasz?
3: Nie.
1: To my ciebie pozdrawiamy i my łapkami machamy. Pa, pa.
2: Pa, pa.

0: No proszę, i znowu to samo.
1: A co takiego, smoku?
0: Za każdym razem się powtarza.
1: Nie rozumiem, Adasiu, o czym mówisz.
0: No proszę, niewinny miś Michaś nic nie wie, choćby nie wiadomo co.
1: Nie, no pewnie, że nie wiem. Znaczy nie. Wiem to, co potrzeba.
0: Nie tym razem.
1: Niestety, tym razem to nie wiem, o czym do mnie w ogóle mówisz, smoku, Adasiu,
0: mój najlepszy przyjacielu. Tak. Obejrzyj się, Michasiu.
1: Ale w którą stronę?
0: Nieważne w którą, albo w prawo, albo w lewo.
1: Jak to? Najpierw mówisz, żebym się obejrzał, a teraz mówisz, że nieważne.
0: Zgadza się, nieważne w którą stronę, bylebyś się obejrzał za siebie. No obejrzałeś się, słucham, ale nic nie rozumiem. Odwróć się i powiedz to jeszcze raz.
1: No, mówiłem, kiedy byłem odwrócony, nie zrozumiałeś?
0: No pewnie, że nie zrozumiałem, przecież mikrofon masz z tej strony, a nie z tamtej.
1: To prawda, właśnie, kiedy się odwróciłem, nie było do czego mówić.
0: Otóż to, Michasiu, chodzi o to, że nasi słuchacze nic nie słyszeli.
1: To ja powtórzę, to, co mówiłem, kiedy się odwróciłem, tak?
0: Tak, świetnie, Michasiu, co wtedy powiedziałeś?
1: Powiedziałem, że się odwróciłem.
0: No nie wytrzymam, no. Chodzi mi o to, żebyś się odwrócił. Czekaj, jeszcze nie teraz.
1: A kiedy?
0: Kiedy ci powiem, odwrócisz się.
1: Ale jeszcze nie teraz.
0: Doskonale, jeszcze nie teraz.
1: Dobra, to co mam zrobić?
0: Odwróć się i dopiero wtedy powiedz, co widzisz, kiedy się odwracasz.
1: Bardzo proszę.
0: A dlaczego siedzisz? Odwróć się.
1: No przed chwilą mówiłeś, żeby nie.
0: Ale to było wtedy, a teraz już się odwróć, no. I co widzisz? Znaczy, widzisz przed sobą ścianę? No powiedz to

0: Głośno!
1: Widzę, pewnie, że widzę.
0: A zegar na tej ścianie widzisz?
1: Pewnie, że widzę.
0: Doskonale. To zobacz, którą godzinę pokazuje i odwróć się, Michasiu. No i co?
1: Zobaczyłem. Jest o 18:48.
0: No właśnie.
1: Co no właśnie?
0: No co, nie wiesz, co to oznacza?
1: W sumie nic. To chodzi o to, że zostało 12 minut do 19.
0: Czyli co?
1: A właściwie, czekaj, nie 12, bo już teraz 11 minut do 19.
0: No czyli co?
1: Czyli co? No,
0: no
1: co?
0: No.
1: Ojej! No. To już tak późno?
0: No.
1: To znaczy, że powinniśmy, to znaczy...
0: Pewnie, że powinniśmy.
1: Ojej, ty dlaczego niczego mi nie mówiłeś?
0: Ja nic nie mówię od dłuższego...
1: No nie mówiłeś.
0: Od dłuższego czasu staram ci się to powiedzieć.
1: Jakoś słabo się starałeś. Cały czas kazałeś mi się kręcić dookoła.
0: Bo tylko siedziałeś jak słup soli.
1: Tylko nie słup.
0: No to siedziałeś jak kołyk.
1: Akurat. Coś wymyślisz zamiast normalnie powiedzieć, która jest godzina.
0: Michasiu, musimy się pożegnać ze słuchaczami.
1: Wiem i podziękować.
0: Za wspaniałe lekcje, słusznie podziękować, za to musimy.
1: I jeszcze zaprosić na program za tydzień?
0: No pewnie, na następny poniedziałek, od godziny 17 do godziny 19.
1: Na wspólny, współpracowniowy program wieczorowy. Będzie się działo.
0: Oj, będzie. I nie ma na co czekać, kochani widzowie.
1: To będzie szkolno, przedszkolna, wieczorowa audycja o współpracy.
0: Naszej współpracy i z
1: naszej
0: wami.
1: Naszej współpracy.
0: Nie tylko. Może zanim się pożegnamy, posłuchalibyśmy jeszcze jakiejś piosenki?
1: Doskonały pomysł, podoba mi się.
0: No to włączaj, Michasiu, coś... nastrojowego.
1: O, zostało niecałe 10 minut. Czekaj, wiem, to może być nastrojowe.

0: Chyba wszystko się udało.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
0: 2 godziny to za mało.
1: I dlatego poczekamy.
0: Już za tydzień wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Aha, wnet się każdy słuchacz dowie.
0: To za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę, zmogło mi się.
1: Ja tam cię...

0: ciebie się nie czepiam.
1: Wiesz, że to jest super sprawa?
0: Co takiego, drogi smoku?
2: Też zmęczyła mnie zabawa.
0: Czas odpocząć. Daj już spokój.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru Brandon Mole przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z Brandonem Molem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

0: mieszkanie.
1: 1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

trzy. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie.

0: 4 kąty ma. I każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe, dwa są

0: A psik, u psik, u psik, a psik, a psik, oj zaraz sobie psiknę. A psik, a psik, a psik, u psik, u psik, a psik, a psik, ojej to będzie duży. A psik, a psik.
1: Słuchacie Polskiego Radia.

słodkie bułki i cukierki nigdy dużo, albo wcale. Mało godzin z komputerem, lepsze chwile na rowerze, niechemiczne bez jedzenie. Dbaj o

jest każdego dnia. I choć nie masz wpływu na to, że są chmury, pada deszcz, to na smutne oczy mamy znajdziesz radę, jeśli

umiał odwieźć do szkoły stół. Powiada do osła: na wieś, stół ten do szkoły zawieź. Aha. Osioł pomyślał o źle i rzecze do kozła: koźle, odwieź ten stół, bardzo proszę, dostaniesz za to ze 3 grosze.

pracy, szczurze. Stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby żabo,

prostu odwieź chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kaslenia, powiara więc od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada,

0: Miś Michaś
1: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
0: Tom, moje bezpieczne miejsce.
2: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
1: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
0: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
1: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
0: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
1: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
0: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
3: Autopromocja.

0: Halo, halo. Jesteście tam chłopcy?
1: Tak, tak.
0: Błażejku, Franiu, chyba czas na bajeczkę. Jesteście gotowi?
1: Tak, tak.
0: A jakiej bajeczki dzisiaj byście chcieli posłuchać? O czym ma ona być?
1: O pirata.
0: O piratach. O takich piratach, którzy ukradli komuś skarb, bo byli złymi ludźmi? Czy o takich piratach, którzy pomagali syrenom i innym morskim stworzeniom ratować ich świat, bo byli dobrymi piratami? O których piratach chcecie posłuchać?
1: O dobrych.
0: O tych dobrych piratach. Ale poczekajcie, zanim zacznę tę bajeczkę, mam jeszcze jedno pytanie. Czy wy wiecie, kim są syreny?
1: Wiem.
0: No to kim są?
1: Miły.
0: Syreny są miłe, tak. To są takie morskie stworzenia, takie pół ryby, pół ludzie. One są bardzo miłe, tak jak powiedzieliście, i często pomagają żeglarzom, a nawet tym dobrym piratom, na przykład kiedy się zgubią na morzu. Ale czas na bajkę. Wszystko zaczęło się pewnego pięknego, słonecznego dnia, kiedy swoim pirackim statkiem wypłynął Jacek. Znacie jakiegoś Jacka?
1: Tak. Tak.
0: A skąd go znacie? Ze żłobka czy z przedszkola?
1: Z żłobka. Z przedszkola.
0: No tak, macie Jacka i w żłobku, i w przedszkolu. I jak? Fajny z niego kolega?
1: Tak. Tak.
0: To bardzo się cieszę. Jacek z mojej bajki był piratem. Ale nie musicie się martwić, bo on był miłym i dobrym piratem i bardzo pomocnym. Jak wam przed chwilą powiedziałam, pewnego pięknego, słonecznego dnia wypłynął w morze swoim pirackim statkiem, który był wielki. Wręcz ogromny. No i oczywiście miał wielką piracką flagę na czubku. I kiedy tak Jacek płynął tym statkiem, śpiewał sobie pod nosem piracką piosenkę, nagle zauważył płaczącą syrenę. Podpłynął do niej swoim statkiem i zapytał: Syreno droga, dlaczego płaczesz? Co się stało? A wtedy syrena powiedziała:
2: Oj, bo wiesz, drogi piracie, spotkało mnie straszne nieszczęście.

0: Jacek się zaciekawił, co takiego się zadziało. Bardzo nie lubił, kiedy inni płaczą. A wy lubicie, jak ktoś inny płacze?
1: No nie.
0: A macie jakieś sposoby na to, jak komuś poprawić humor, jak ktoś płacze?
1: Tak.
0: A jakie to sposoby?
1: Trzeba oddychać.
0: To prawda. Trzeba powiedzieć takiej osobie, proszę oddychać.
1: Można przytulić.
0: Tak, można też przytulić. No ale Jacek postanowił, że nie będzie Syrenie dawał dobrych rad, ani jej przytulał, bo w ogóle nie wiedział, co się stało. Kiedy Syrena troszeczkę się uspokoiła, postanowiła, że powie Jackowi, co się takiego zadziało. Wyobraźcie sobie, że Syrena zapomniała kupić prezentu dla swojej najlepszej przyjaciółki. I bardzo jej było przykro, bo przyjęcie urodzinowe miało już za chwilę się zacząć. Wtedy Jacek się uśmiechnął. Pamiętacie, on był w końcu dobrym piratem. I powiedział tak. Syreno droga, nic się nie przejmuj, zaraz ci pomogę. Mam tutaj taki kufer z różnymi zabawkami, których już nie potrzebuję, którymi się nie bawię. Na pewno coś razem znajdziemy dla twojej przyjaciółki. Powiedzcie mi, chłopcy, co takiego mogłoby być fajnym prezentem dla Syreny?
1: Pociąg.
0: Pociąg? Ciekawe. A ty, Błażejku?
1: Samochodzik.
0: Samochodzik. Może takiej Syrenie można byłoby dać w prezencie na przykład naszyjnik z kolorowych kamyków?
1: Tak.
0: Kiedy tak Syrena razem z Jackiem przeszukiwali ten kufer pełen najróżniejszych zabawek, pociągów, samochodzików, muszelek i naszyjników z kolorowych kamyków, nagle usłyszeli, jak przyjaciółka Jacka, którą była taka kolorowa, wielka papuga, zaczęła mówić w ten sposób. La, la, la, la, la, przyjaciela mam i jest on zawsze ze mną, tra, la, la, la, la. Wtedy Jacek wpadł na cudowny pomysł i powiedział tak. Syreno, skoro żadna moja zabawka nie jest dobrym prezentem dla twojej przyjaciółki, to może warto, żebyś dała coś od siebie. Na przykład zaśpiewała jej piosenkę. Chłopcy, a wy lubicie, jak ktoś śpiewa wam piosenki?
1: Tak, tak.
0: A macie swoją ulubioną piosenkę?
1: Tak.
0: A jak się nazywa wasza ulubiona piosenka?
1: ABCD.
0: ABCD. A twoja, Franusiu?
1: Też jest ABCD.
0: Czyli piosenka o abecadle. Syrena się przez chwilę zastanawiała, jaką piosenkę zaśpiewać. Wtedy Jacek powiedział, i w tym ci, Syreno, pomogę. Nauczę cię wspaniałej piosenki o przyjaźni. Bardzo szybko Syrena nauczyła się piosenki. I już uśmiechnięta, a nie zapłakana, popłynęła na przyjęcie swojej przyjaciółki. A Jacek, bardzo szczęśliwy i zadowolony, że mógł komuś pomóc, wrócił do portu swoim ogromnym, pięknym, pirackim statkiem. Jak? Podobała wam się piracka bajka?
1: Tak.
0: To bardzo się cieszę. Ale teraz już pora zamknąć oczka i pójść spać. Śpijcie słodko.
1: Tu też.
0: Kolorowych snów, łobuzy.

Witajcie, tu Smogadaś i jego księga. Zniszczona księga bajkowych opowieści. Tak ją nazywam, bo rzeczywiście jest bardzo zniszczona. I nie dokonałem tych zniszczeń ja, tylko jak wielokrotnie to powtarzałem, poprzedni jej właściciel. Ja staram się pomagać bohaterom opowieści w tej książce zawartych. I jak dobrze wiecie, mam na to swoje sposoby. A w zasadzie sposób i jest nim używanie magicznej pozytywki umożliwiającej przenoszenie się do bajkowych światów, jakie w mojej księdze są opisywane. Ostatnio zainteresowałem się obszernym rozdziałem zatytułowanym Bajki z amerykańskich kreskówek i odwiedziłem Misia Jogiego oraz jego przyjaciela Misia Bubu. Dziś zainteresowała mnie inna historia. Historia, której bohaterem jest pies. Pies Huckleberry. A zainteresowała dlatego, że przez zniszczone kompletnie kartki, na których opisane były przygody tego sympatycznego, choć wielce poważnego psa, no nie mogłem doczytać tej fajnej, opisanej księdze opowieści do końca. Zaczęła się ta historia od tego, że pies Huckleberry zamieszkał w nowym domu. No może nie nowym, bo dom wyglądał raczej na domostwo, które zbudowano ładnych parę lat temu. Był piętrowy i cały zrobiony z drewna. Nawet schody, które prowadziły do drzwi wejściowych, też były drewniane. Jak tylko Huckleberry wprowadził się do tego domu, od razu zaczęło się wielkie sprzątanie. Obrazki, które to przedstawiały, bo opowieść o psie Huckleberrym też podobnie jak historia o misiu Jogim była komiksem, czyli wiecie, taką formą książki z dużą ilością obrazków. I te obrazki bardzo mnie rozbawiły, bo pies Huckleberry sprzątał swój dom w taki sposób, jakby tańczył. Szczotki, ścierki i odkurzacz wirowały z nim po całym domu. Także nic dziwnego, że gdy przerzuciłem kartki, dom Huckleberry miał już dokładnie wysprzątany. Na kolejnym obrazku, nieco zmęczony, pies Huckleberry usiadł przy stole, na krześle. W ramach relaksu postanowił poczytać gazetę. Gdy tylko wziął ją do swych łap, nogi krzesła, na którym siedział, zaczęły znikać. Po chwili zniknęło całe krzesło, a Huckleberry leżał na podłodze dokładnie gazetą okryty. Bardzo chciałem się dowiedzieć, co takiego się stało. Skąd to zniknięcie krzesła? Przewróciłem więc kartkę i tu nastąpił mój wielki zawód. Dalszych stron z historią o psie Huckleberrym niestety nie było. Kolejna opowieść z wyrwanymi kartkami. A moja ciekawość nie gasła. Dlatego i mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe, chcę za chwilę odbyć podróż do bajkowego świata psa Huckleberry'ego i na własne oczy przekonać się, co to za magia sprawiła, że krzesło, na którym siedział, nagle zniknęło. To co, poczekacie na mnie? Wracam jak zwykle za chwilę. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Wezmę ze sobą moje szkło powiększające, szkło detektywa Adasia Sherlocka, które nieraz

pomogło mi w rozwiązaniu poważnych spraw detektywistycznych, jak choćby ostatnio sprawa, gdy na parkowej łące szukałem tego, co w trawie piszczy. No może nie rozwiązałem sprawy do końca,

Jestem, ale zanim opowiem, co w bajce o psiecha Kerberym się wydarzyło, muszę pobiec do Wojtka i zapytać go o jedną rzecz, to bardzo ważne. A, trzymajcie za mnie kciuki, żeby się na mnie Wojtek nie zdenerwował, bo obiecałem, że nie będę mu przeszkadzał. Ale ja nie mogę go nie zapytać o to, o co właśnie chcę go zapytać. Będę za minutkę.

0: wszystko wiem.
1: Tak, wyobraźcie sobie, że poznałem nazwę kolejnego owada. I nie jest to owad z grupy tych, jakie oglądałem przez szkło powiększające na parkowej łące, ale owad, którego przysmakiem jest drewno. Uwielbia je, bo w drewnie jest dużo pewnej substancji, która jest mu niezbędna do życia, a tą substancją jest celuloza. Tak, Wojtek zapisał mi jej nazwę na kartce, żebym biegnąc z powrotem do swojego pokoju tej nazwy nie zapomniał. Owadem, który uwielbia drewniane przysmaki, jest termit. Jego nazwy też musiałem się od Wojtka dowiedzieć i nawet nie był na mnie zły, gdy mnie zobaczył w swoim pokoju. Dlatego chciałbym bardzo podziękować wszystkim, że tak skutecznie za mnie kciuki trzymaliście. A teraz już mogę wam opowiedzieć, co takiego wydarzyło się w drewnianym domu psa Huckleberry'ego. Kiedy przybyłem na miejsce i stanąłem przed tym domem, stwierdziłem, że chyba będę musiał wejść do niego bez zaproszenia jego właściciela. Gdyż nie mogłem zapukać do drzwi i na takowe zaproszenie liczyć, bo jakimś dziwnym trafem drzwi wejściowe do domu zniknęły. Został po nich pusty otwór. W środku było jeszcze ciekawiej. Zobaczyłem pół szafy, fotel, z którego została tylko pufa do siedzenia, drewniany stelaż, jakby zostawił ją samą na podłodze i gdzieś sobie poszedł. Musiało zniknąć też biurko Huckleberry'ego, gdyż na dywanie leżał porozrzucany stos papierów, leżała lampa i globus. Gdy przeglądałem komiks, na jednym z obrazków wszystkie te rzeczy właśnie biurko zajmowały. Dotarło do mnie, że wygląda na to, jakby w domu Huckleberry'ego znikały drewniane sprzęty. Ale nie miałem zbytnio czasu, by się nad tym zastanawiać, gdyż usłyszałem głośny wybuch dobiegający z ogrodu. Wybiegłem, by jak najszybciej tam się znaleźć. A to, co zobaczyłem, wprawiło mnie w osłupienie. Huckleberry właśnie wysadził za pomocą dynamitu swój garaż. Zapytałem go, co on takiego najlepszego robi. Przecież niszczy swój ukochany domek. Wtedy on odparł. Nie ja go niszczę, tylko on i ten on przed chwilą był w garażu. I pokazał mi fotografię małego robaka ze złośliwymi oczami i olbrzymią szczęką. Zrobiłem mu zdjęcie moim specjalnym aparatem i od tego momentu wiem, jak mój prześladowca wygląda, powiedział Huckleberry. Pomóż mi, kimkolwiek jesteś. Może we dwóch damy mu jakoś radę. Mam na imię Adaś i jestem smokiem, a niesienie pomocy to coś, co smoki lubią najbardziej. Masz w takim razie stetoskop. Przykładaj go do drewnianych części mojego domu i nasłuchuj. Jak usłyszysz dźwięk gryzienia, żucia, mlaskania, to na pewno on, złośliwy szkodnik, który mieszka w którejś z desek mojego domostwa i powoli od środka ją zżera, a gdy zje ją do końca, przenosi się w inne drewniane miejsce. Chwyciłem więc lekarską słuchawkę i zacząłem obsłuchiwać dom Huckleberry'ego. Po jakimś czasie usłyszałem dźwięki, o których Huckleberry mówił. Rzeczywiście ktoś pałaszował deskę od środka i robił to w takim tempie, jakby tydzień nie jadł. Tutaj, powiedziałem, tutaj! Huckleberry doskoczył z siekierą i zaczął uderzać we wskazane przeze mnie miejsce. Potem to miejsce spryskał wodą z ogrodowego węża, a następnie użył jakiegoś sprayu, który bardzo brzydko pachniał. Na końcu z triumfem zakrzyknął: załatwiłem drania! Gdy te słowa triumfu wybrzmiały, niestety zaczął znikać jego dom. Obaj już wiedzieliśmy, że radość była.

przedwczesna. Gdy zostaliśmy już tylko my dwaj, siedzący na trawie na pustym placu, na którym kiedyś stał dom Huckleberry'ego, powiedziałem do niego, by się nie martwił, że niebawem wrócę do niego i pomogę mu jego dom odbudować, ale nie zrobimy tego z drewna, a z cegieł. Na początku mi nie uwierzył, że to zrobię, ale kiedy powiedziałem, że na przechowanie zostawiam u niego moje powiększające szkło, do którego jestem bardzo przywiązany, uśmiechnął się. Tak więc wybaczcie mi, że was opuszczę, ale muszę się wyspać przed jutrzejszą budową. Budową, dzięki której stanie nowy, murowany dom psa Huckleberry'ego, któremu już żaden termit rady nie da. No to co? Na razie!

0: sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
1: A potem bajka druga.
0: A w bajce tej ziścił się sen.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru Brandon Mull przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z Brandonem Mullem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie.

0: niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
1: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
0: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu N97. A dzisiaj ze mną w studiu Anna Wietrzykowska, psycholożka niepłodności, seksuolożka, autorka książki Niewidzialni rodzice, jak rozmawiać o niepłodności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To na początek chciałam poznać Pani historię. Jaka to była droga, że akurat zdecydowała się Pani na taką konkretnie specjalizację, bo nie jest to popularne w naszym kraju?
1: Niepłodność wydawała mi się taką inną od pozostałych chorób. Taką nieinterpretowaną wprost jako choroba. W moim genogramie też, czyli w historii mojej rodziny, były przypadki osób, które właśnie doświadczyły niepłodności. Były to jednak dość takie przemilczane historie. I myślę sobie, że to jakoś zawsze wewnętrznie mnie ciekawiło. A gdy doszłam do etapu studiów, to mocno myślałam o pracy właśnie z pacjentami będącymi w chorobie. I ta niepłodność gdzieś pociągała mnie jako taka tajemnicza choroba, choroba nie wprost, choroba pary, choroba i nie choroba, bo wiele osób nie postrzega w ogóle jej w kategorii choroby. I myślę sobie, że z wielu takich kawałków mnie ona przyciągnęła i w pewnym momencie postanowiłam oddać się tej drodze i jest mi na niej dobrze.
0: A czy to jest tak, że tę specjalizację można wybrać w trakcie studiów na uczelni, podczas jakichś studiów podyplomowych? Czy to raczej jest tak, że będąc psycholożką, to pani kieruje swoją drogą i tym zakresem zainteresowań?
1: Oficjalnie nie ma takiej specjalizacji jak psychologia niepłodności. Ja jestem z wykształcenia psychologiem, skończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem psychologiem, można powiedzieć, ogólnym. Natomiast sama zaczęłam się w jakiś sposób dokształcać w tym kierunku. Drogą szkoleń, drogą warsztatów. Mam też uprawnienia, jeżeli chodzi o pracę terapeutyczną. Więc z różnych takich kierunków pozbierałam sobie ten swój warsztat pracy. Teraz myślę, że jest dużo łatwiej, ponieważ obserwuję, że powstaje dużo takich studiów podyplomowych ukierunkowanych na pracę z osobami, z pacjentami w okresie okołoporodowym, więc okoliczności te obecne, a okoliczności, w jakich ja kończyłam studia wiele lat temu, są naprawdę różne. Mogę powiedzieć, że przez całe studia pięcioletnie

0: że na jednym przedmiocie i to tylko na chwilę było wypowiedziane słowo niepłodność. Mhm. Nie miałam takiego backgroundu, jeżeli chodzi o studia magisterskie. Bardzo dużo informacji jeszcze wtedy poszukiwałam w takich źródłach zagranicznych, niszowych i kierowałam się trochę takim dużą ciekawością.
1: No, myślę sobie, że była pani odkrywczynią trochę tego tematu, no bo dzisiaj ten temat w przestrzeni publicznej jest obecny, chociaż pewnie jeszcze nadal nie aż tak bardzo, jakbyśmy chcieli, bo przecież jest coraz więcej osób, par, których ta choroba dotyczy. No, ale tych kilka lat temu dostęp do tych informacji to naprawdę było odkrywanie tego na własną rękę pewnie.
0: Ja może dodam, że z bardzo wielu naprawdę doświadczonych psychologów zajmujących się tematem niepłodności, którzy jak działali, nie było jeszcze social mediów, nie było jeszcze takiego narzędzia, z którego można by czerpać od nich wiedzę. Dzisiaj już są bardziej widzialni w mediach, natomiast ja korzystałam z ich publikacji, artykułów, poszukiwałam, natomiast te osoby były, tylko nie było o nich głośno. A szkoda, bo myślę sobie, że gdyby wtedy miały do dyspozycji social media, to myślę to sobie, że też pacjentom byłoby łatwiej, bo psychoedukacja w temacie choroby jest ogromnie ważna, a psychoedukacja w takiej chorobie jak niepłodność jest jeszcze ważniejsza. I chyba to powiem dzisiaj wiele razy, bo niepłodność nie zawsze jest widziana w kategoriach choroby.
1: Tak, myślę, że nadal bardzo często tak jest. Cieszę się, że jest program Ministerstwa Zdrowia, który refunduje leczenie niepłodności, bo właśnie powstaje ta przestrzeń na to, żeby się zaopiekować swoim zdrowiem psychicznym, które często, też gdy ja byłam w procesie leczenia, no sami zrzucaliśmy z moim partnerem to na dalszy plan, bo po prostu wszystkie zasoby finansowe szły na to leczenie, powiedzmy, fizyczne i na ten upragniony cel, czyli dziecko. No a ta przestrzeń, mimo że tak bardzo ważna, no gdzieś była pomijana. Także cieszę się, że no taka pozytywna iskra na początek naszej rozmowy jest. Chciałam zacząć od tego, z czym wiąże się tabu związane z niepłodnością, bo mimo że to pytanie wydaje się pewnie na pierwszy rzut ucha banalne, to z pani książki wynika, że to tabu ma szerokie korzenie.
0: Myślę, że dużą podstawą są braki w edukacji seksualnej, które były powielane przez wiele lat. Nie wiem, jakie pani ma doświadczenia oraz osoby, które nas słuchają, natomiast ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu z zajęć szkolnych na temat wychowania do życia w rodzinie. Narracja była taka, łatwo zajść w ciążę, to jest oczywiste i to jest oczywista konsekwencja uprawiania seksu. Natomiast to absolutnie nie jest prawda, bo zajście w ciążę u osób poniżej 30 roku życia w ciągu miesiąca to jest zaledwie 20 parę procent. To nawet nie jest 50%. Więc to zajście w ciążę nigdy nie jest tak łatwe, jak nam przedstawiano. Bazując na takich treściach, my społecznie mamy taki obraz tego zajścia w ciążę jako oczywistego. Nie ma, albo może inaczej, teraz już jest, ale przez wiele pokoleń nie było mowy o takich trudnościach. Nie było mowy też o tym, że to zajście w ciążę jest nie zawsze zależne od decyzji pary. Natomiast to, z czym spotykają się moi pacjenci, to często jest taki rodzaj postrzegania ich bezdzietności jako wyboru. Jeśli nie mają dzieci, to są postrzegani ci moi pacjenci, część tych moich pacjentów, jako osoby, które albo zwlekają z tą decyzją, albo ją odkładają, albo wolą robić inne rzeczy, realizować się w innych rolach.
1: Są wygodni.
0: Dokładnie. Więc duży jest, myślę sobie, taki obraz społeczny niemożności zajścia w ciążę jako wyboru. Mhm. I to jest chyba takie coś, co sprzyja temu tabu.
1: Ale też z pani książki wynika, że to tabu jest bardzo osadzone w naszych rodzinach i w tym, w jaki sposób w ogóle wyglądała historia naszej rodziny, jak wyglądało podejście do macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, stosunek do dzieci i czy takie tematy w ogóle były poruszane.
0: Jak najbardziej. Myślę sobie o takich przekazach rodzinnych dotyczących roli rodzica, dotyczących roli dziecka w rodzinie, jakichś zobowiązań dziecka względem rodziców. Więc dużo osób, które nie ma dzieci, spotyka się w swoich systemach rodzinnych z takim lękiem starszych pokoleń. Oto kto się zajmie

0: tymi osobami, które nie mają dzieci na starość, kto ich będzie doglądał, ponieważ dzieci dalej postrzegane są jako jakiś taki rodzaj narzędzia. Gwarancji. Narzędzia, tak. Narzędzia gwarancji zaopiekowania na starość. To też wybrzmiewa.
1: Czyli takie duże obciążenie jeszcze zanim to dziecko się pojawi na świecie, a nawet zanim pojawi się ciąża.
0: I już ma rolę.
1: Trudno żyć z takim bagażem na starcie. Właśnie jeszcze chciałam pogłębić ten temat rodziny, bo to jest tak, że niepłodność oczywiście najbardziej dotyka rodziców w staraniach, ale przekłada się bardzo na sytuację, na relacje w całej rodzinie. Pewnie w niektórych rodzinach bardziej, w innych mniej. Tam, gdzie to oczekiwanie na potomstwo, czy zainteresowanie przyszłych babć opieką na przykład, jakaś projekcja swoich marzeń, to może być większy problem. No ale nie mniej, to nie jest tak, że jako rodzice w staraniach jesteśmy samotną wyspą.
0: Jesteśmy w archipelagu różnych wysp. Wyobrażam też sobie, że są rodziny, w których dziadkowie też w jakiś sposób są w ogromnym cierpieniu. To znaczy dziadkowie, może osoby, które chciałyby zostać dziadkami, ale ich dzieci są w trakcie leczenia niepłodności, to też doświadczają tej niemożności wejścia w ważną rolę. Rówieśnicy tych starszych osób są w tych rolach, być może też te starsze osoby się spotykają z jakimś rodzajem wykluczenia z powodu tego, że nie są dziadkami. Tak sobie myślę, że ta nieobecność dziecka jest bardzo obecna w życiu większej ilości osób niż tylko pary. Natomiast różnie na tą nieobecność się reaguje.
1: Nawet gdy o tej niepłodności nie mówimy głośno. To też wpływa na nasze relacje, na to, jak jesteśmy postrzegani. Na końcu książki pani opisuje kilka takich hipotetycznych sytuacji, które dotyczą par w różnych opcjach leczenia niepłodności z różnymi przyczynami, z różnymi historiami, też z różnymi historiami rodzinnymi. No i właśnie jedna z par nie mówi o swojej chorobie, ale bardzo to się przekłada na ich życie.
0: Ich ciało mówi, ich inne kawałki mówią tą historię. Niekoniecznie jest ona wypowiedziana słowami. Nieobecność, jak i obecność jest tak samo odczuwalna.
1: Mocne. Ja mam to szczęście, że moja niepłodność zakończyła się macierzyństwem, ale tak sobie myślę, że właśnie w tej chorobie ta nieobecność jest tak bardzo trudna i ciężka. Porównałabym to do tego, jak czasami jesteśmy w bardzo cichym pomieszczeniu i ta cisza aż boli. To tutaj tak sobie pamiętam, że ta nieobecność właśnie boli.
0: Jestem w stanie to sobie wyobrazić, słysząc historię wielu osób w gabinecie. Jestem też w stanie sobie wyobrazić to, że normalnie, może to jest złe określenie, ale jeśli nie spotykamy na swojej drodze niepłodności, to w jakiś sposób tak automatycznie wchodzimy w te różne poszczególne części naszego życia, tak? Mamy to pragnienie bycia rodzicem, pojawia się ciąża, przechodzimy dalej. Tutaj jest takie wielkie zatrzymanie i w tym wielkim zatrzymaniu wiele par sobie zadaje różnego rodzaju pytania, które nie zadałyby te pary, gdyby to dziecko się pojawiło. To jest zupełnie inna droga, która generuje bardzo wiele takich momentów zatrzymania i w tym zatrzymaniu pojawia się bardzo wiele treści i one pracują.
1: A w jaki sposób to, z jakiej pochodzimy rodziny, to w jaki sposób byliśmy traktowani jako dziecko, jaka była nasza rola w rodzinie starszego, młodszego dziecka, dziecka opiekuna, dziecka rodzica, przekłada się właśnie na nasze postrzeganie, na nasze odczuwanie, na nasze przeżywanie niepłodności.
0: W swojej pracy spotykam osoby, które miały doświadczenie parentyfikacji, czyli takiej odwróconej roli w relacji z rodzicami. W momencie, w którym dziecko opiekuje się rodzicami, nie może w pełni przeżyć swojego dzieciństwa. Nie może realizować swoich ważnych potrzeb, nie może realizować też swoich zadań rozwojowych. Ono trochę oddane jest tej opiece. Ale ten czas przemija. Takie dziecko w jakimś momencie staje się dorosłe, ale ten czas nie wraca. I czasami u osób, które były w takiej relacji odwróconej, pojawia się takie nadzieja, marzenie,

0: Nie, o tym, że to zostanie odzyskane, na przykład w relacji z dzieckiem. Pojawiają się takie fantazje, będzie ktoś, kto mnie będzie kochał. Pojawi się ktoś, kto dzięki komu poczuje się ważna, ważny. I to fantazjowanie o dziecku jako kimś, kto nas w jakiś sposób uzupełni, jest tym momentem, gdzie warto się zatrzymać i to wszystko w jakiś sposób tak przeorganizować, aby ono nie miało tego zadania. Bo parentyfikacja jest trochę jak w takiej metaforycznej sztafecie, przenoszona dalej. Dopóki ktoś się nie zatrzyma i w jakiś sposób nie zaopiekuje tym swoim doświadczeniem straty.
1: Bardzo często jest tak, że gdy jesteśmy w procesie starań, w procedurze in vitro, w leczeniu niepłodności, to tak mocno skupiamy się na tym celu, czyli na dziecku, że tak naprawdę przestajemy żyć w takim znaczeniu zafiksowania na ten cel główny. A pani tak pięknie pisze w książce o tym, żeby pielęgnować tę chęć życia, miłość do życia w sobie poprzez zadanie sobie jednego ważnego pytania. O czym marzę? I co dalej robimy z tymi marzeniami?
0: Jeśli jest możliwość, to podążamy za nimi i w jakiś sposób prowadzamy je w życie. To jest ważne. I ja też mam takiego wewnętrznego zawsze adwokata tych par, bo niepłodność jest bardzo trudną chorobą do adaptacji. Kiedy ktoś ma raka, to ma taki obraz leczenia. Ono potrwa w czasie, tak? To nie jest kwestia miesiąca. Ta osoba z diagnozą nowotworu inaczej się ustawia w swoim leczeniu. Osoba, która zmaga się z niepłodnością, ona zapraszana jest co miesiąc do tego tak zwanego wyjścia z choroby, do takiej ewakuacji, bo jest ta nadzieja, może tym razem miesiączka się nie pojawi, może tym razem transfer się uda. A to bardzo utrudnia adaptację, bo kiedy jesteśmy jedną nogą przy wyjściu, to my nie jesteśmy w środku. A kiedy nie jesteśmy w środku, to nie mamy takich impulsów, żeby zadbać o siebie długoterminowo. Raczej zmuszamy siebie do tego, aby wytrzymać. Wytrzymać jeszcze ten jeden miesiąc, wytrzymać jeszcze ten jeden cykl in vitro. A to wytrzymywanie generuje właśnie bardzo duże cierpienie psychiczne, generuje bardzo wiele objawów somatycznych, sprzyja powstawaniu zaburzeń lękowych, epizodów depresyjnych, kryzysów psychicznych. Dlatego na początku choroby ten kawałek psychoedukacji związany z tym, jaka to jest choroba, że ona też może potrwać, że to nie jest kwestia często miesiąca, jest niezwykle ważne, aby te pary mogły się zaadoptować i mogły znaleźć takie rozwiązania, aby jak najdłużej wytrzymać w tym procesie, bo ten proces nie wiadomo, jak długo potrwa. To mogą być miesiące, ale mogą być też lata.
1: Myślę, że też to, co utrudnia nam jakoś funkcjonowanie przy tej chorobie, to fakt, że tak jak pani wspomniała, nie przez wszystkich ta choroba jest uznawana za chorobę, ale też jest traktowana tak mało serio, że no dobra, no to możesz zaadoptować przecież dziecko, albo to kupcie sobie psa, albo to może chcecie za bardzo. Mnóstwo takich bolesnych sformułowań pada, które na pewno nie padłyby chociażby w kontekście nowotworu.
0: I to jest trudne i wymaga naszej zmiany narracji o chorobie niepłodności. Ma pani bardzo dużo racji. Rzeczywiście wielu moich pacjentów, wiele osób, które są w trakcie leczenia niepłodności, spotyka się z takim unieważnianiem swojego cierpienia. A kiedy to cierpienie jest unieważniane, to jeszcze bardziej oddziela osoby, które są w niepłodności od reszty społeczeństwa. Te osoby czują się wyobcowane, niezrozumiane, atakowane. A wsparcie społeczne jest szczególnie ważne w chorobie. Jaka już by to choroba nie była, to ta wsparcie społeczne, akceptacja, zrozumienie, one też sprzyjają zdrowieniu. Sprzyjają temu, aby nasze zdrowie i prokreacyjne, i układ hormonalny inaczej pracował, i układ odpornościowy. Ten aspekt sieci społecznej, on jest bardzo potrzebny i bardzo, ale to bardzo potrzebny jest ten głos, aby obraz niepłodności się zmienił, bo dzięki temu też możemy poprawiać jakość zdrowia pacjentów, możemy pomagać im w tym leczeniu.
1: A jak należałoby mówić o niepłodności, żeby rosła wiedza, może też empatia, jakaś wrażliwość na tę chorobę?
0: Edukacja seksualna. To jest chyba ta taka podstawa, która została mocno zaniedbana. Edukować, mówić na głos o tym, że zajście w ciąży nie zawsze jest oczywiste. Mówić o tym, że jednak jest coraz więcej czynników, które utrudniają to zajście w ciąży, które jednak obniżają parametry nasienia,

czy w jakiś sposób też te zmiany społeczne utrudniają ten moment rozpoczęcia starań o dziecko, bo przecież w jakiś sposób ta nasza gotowość biologiczna i gotowość społeczna dzisiaj się rozwija.

0: Tak się nie odzywam, żeby sobie bardzo dobrze zapamiętać to, co pani powiedziała, bo to bardzo ważne słowa. Pisze pani w książce, że niepłodność jest jak tsunami. Co
1: Jest.
0: To znaczy?
1: Że może też spowodować trzęsienie ziemi oprócz wielkiej fali.
0: Mhm. Bardzo trudne to jest i złożone, i też niezrozumiane, i wstydliwe, i wpędzające w poczucie winy. Myślę, że przy innych chorobach chyba aż tylu negatywnych emocji nie ma i też jest większe wsparcie.
1: Czy nie ma większych takich innych emocji, tego nie wiem. Podejrzewam, że są porównywalne bądź podobne. Mhm. Myślę sobie, że ten aspekt wsparcia na pewno się różni, bo inaczej są postrzegane osoby z cukrzycą, inaczej z SM, inaczej z rakiem. Jakoś tak więcej społeczeństwo ma empatii do osób, które chorują somatycznie na takie choroby, które są uznawane.
0: Widać.
1: Dokładnie, które widać, niż na choroby, które nie widać. A patrząc na osoby, które są w trakcie leczenia płodności, one nie mają oznak swojej choroby. Nie widać na pierwszy rzut oka, że to są osoby, które przeszły 4 cykle in vitro, 5 cykli in vitro, które być może straciły dziecko pół roku wcześniej. To są wszystko, to są niewidzialni rodzice.
0: Mhm. Też tak myślę, że brakuje wiedzy na temat tego, czym właściwie procedura in vitro jest i często ja się spotykam z takim postrzeganiem in vitro, jakby to była wizyta w sklepie z bobasami, że sobie przychodzimy, dobra, to niebieskie oczy, ciemne włosy, chłopiec i poproszę na 22 grudnia. A to tak nie wygląda i myślę, że też nie ma wiedzy, jak trudnym procesem jest w ogóle leczenie niepłodności.
1: To jest proces, w którym pacjenci doświadczają dużo bólu, dużo cierpienia, większy poziom stresu. Wyobraźmy sobie, że przecież to są osoby, które też pracują, mają kredyty, które funkcjonują w wielu rolach i mają za zadanie pogodzić ten trudny czas leczenia niepłodności z na przykład realizacją swoich zadań zawodowych. W procesie in vitro miesiączka dyktuje warunki i nie ma z nim negocjacji. Jeżeli miesiączka mówi, czy cykl kobiety, że w danym dniu powinna być u lekarza, to nieważne, co ma w pracy, ona musi być, żeby przejść tą procedurę. Więc to jest takie bardzo duże podporządkowanie swoich wszystkich sfer życiowych leczeniu.
0: Mhm. Pamiętam, że gdy ja byłam w procedurze, to mówiłam moim bliskim, że czuję się niewolnicą mojego leczenia, że nie mogę niczego zaplanować, nie mogę zaplanować wakacji, nie mogę kupić tanich biletów na samolot do Tajlandii, bo ja przecież nie wiem, co ja będę robiła za 3 miesiące, za pół roku, czy ja może wtedy będę w ciąży, a może nie będę, a może będę przed transferem. Nie wiedziałam, czy mogę na przykład zapisać się na zawody biegowe, no bo czy ja będę mogła w ogóle uprawiać sport i tak dalej, i tak dalej. To być może wydaje się błahe, ale my tracimy kontrolę nad swoim życiem.
1: I proszę zauważyć, jak bardzo jest to podobne do sytuacji rodziców, bo oni w chorobie swoich dzieci, no nie mówię o jakiejś poważnej nawet chorobie, mm-hmm. ile po prostu przeziębienia, oni też muszą rzucić wszystko, żeby zająć się dzieckiem. I tak samo robią pary w trakcie leczenia płodności. One też rzucają wszystko, żeby móc zająć się w tak metaforycznie swoim dzieckiem. Więc to są bardzo niewidzialni rodzice.
0: Kilka razy już to powiedziałam, że ja, gdy byłam jeszcze w procesie starań, to mimo, że tak formalnie nie byłam jeszcze mamą, to wielokrotnie czułam się nią. I ja w ogóle tak sobie myślę, że rodzice w staraniach to też rodzice. Dlatego też podoba mi się to sformułowanie niewidzialni rodzice, no bo my już jesteśmy tak bardzo na to gotowi. I tak dużo się w nas dzieje. I właśnie też to porównanie, które przed chwilą tutaj padło, że rzucamy wszystko, gdy dziecko zachoruje i rzucamy wszystko, gdy trzeba jechać do lekarza. To rodzicielstwo jest w nas na różnych etapach, nawet tym wstępnym.
1: Jak najbardziej. I nazwanie tego właśnie tym rodzicielstwem też jest dość ważne, bo to daje jakiś sposób takiego uznania dla wysiłku mhm. tych par, ale też ważne jest często dla samych par, bo one nie widzą tego rodzicielstwa. A gdy się je nazwie to, czy w terapii, czy w jakiejś konsultacji, to w jakiś sposób pojawia się też taki rodzaj ukojenia, taki rodzaj też dostrzeżenia siebie, że ja jednak dużo robię,

0: bo wiele tych par, mimo że bardzo dużo robi, myślę sobie, że im dłużej jednak wiemy o niepłodności, tym te pary jeszcze więcej robią, bo przecież dodają i dietę, i suplementację, i całą masę różnych aktywności.
1: Akupunkturę, medytację, wszystko.
0: Dokładnie.
1: Bo to jest tak, że jak bardzo chcemy być rodzicami, to po prostu łapiemy się często nawet absurdalnych metod.
0: W nadziei, że to jakoś zadziała. I tak wyobrażam sobie, to jest taki paradoks. Te pary robią bardzo dużo, ale nie widzą często tego wysiłku. A jak się uzna ten wysiłek, to te pary mogą jakoś ukoić siebie.
1: Mhm. Takim czynnikiem, który bardzo często się pojawia w procesie leczenia niepłodności, nawet jeszcze gdy nie ma diagnozy, ale gdy właśnie te dwie kreski na teście ciążowym się nie pojawiają, jest stres. I też poświęca pani stresowi uwagę w książce. No właśnie, że to jest takie trochę perpetuum mobile.
0: Dlatego ta adaptacja jest tak ważna. Mhm. Przyjmuje się, że niepłodność jest długoterminowym stresorem. Jeżeli mamy w życiu długoterminowe stresory, to raczej nie jest kwestia tego, jak się nie stresować. I tak też nie powinno się mówić do pacjentów, proszę się nie stresować.
1: Tylko... Ale tak się mówi.
0: Ja wiem, że się tak mówi, ale...
1: A potem my się stresujemy tym że nie potrafimy się nie stresować i się tak właśnie zapętlamy jak chomik w tym kółku.
0: Wierzę, ale w długoterminowych stresorach to jest bardziej kwestia, jak na chwilę ten ciężar odkładać. Jakie są momenty, w którym ja mogę obniżyć trochę ten poziom stresu, żeby mi było łatwiej. Ale bez takiej presji, że proszę się nie stresować, bo to tylko szkodzi. To właśnie jest trochę napędzające tą reakcję stresową. Dlatego to jest niezwykle ważne, aby wyposażyć pacjenta w zasoby, bo jeżeli mówimy na przykład o sytuacji kryzysu psychicznego, to jest utrata równowagi między zasobami a stresorami. Choroba z automatu dodaje nam stresu. Jak z automatu dostajemy stres, to też z automatu dobrze by było dodać jakieś zasoby radzenia sobie z tym, aby było nam łatwiej. To jest praca z osobami w chorobie, to jest też praca na zasobach, na tym, żeby dać im narzędzia do tego, aby doświadczali też przyjemności, aby doświadczali też ulgi, aby doświadczali też właśnie jakiegoś takiego satysfakcji nawet, poczucia sprawczości, bo choroba zabiera poczucie sprawczości. Choroba daje nam taki scenariusz, robisz, robisz i nic nie masz. I to jest bardzo okrutna konsekwencja choroby. A doświadczenie czegoś takiego odwrotnego, czegoś, że ja coś mogę dokończyć, czegoś, że coś ode mnie zależy w sytuacji niepłodności czy innych chorób jest na wagę złota.
1: A czy doświadczenie niepłodności przekłada się w jakiś sposób na to, jakimi jesteśmy rodzicami? Czy to jest indywidualna kwestia?
0: Myślę sobie, że to jest dość indywidualna kwestia. W zależności od tego, jak para pobędzie w tym doświadczeniu niepłodności, jak pobędzie w tym doświadczeniu ciąży. To jest tak mocne doświadczenie, że ono pójdzie za parą. Natomiast pytanie, jak pójdzie? Czy para na przykład odetnie się od tego doświadczenia, powie, dobra, jest ciąża, było co było? Czy para w jakiś sposób opłacze też swoje straty, siebie, w jakiś sposób uzna swoje cierpienie? Są też na przykład, czy może tak, ja spotkałam osoby, które po narodzinach dziecka miały bardzo duże poczucie winy, że czuły złość w relacji z dzieckiem, że czuły zmęczenie, że miały takie fantazje, aby na chwilę ktoś zabrał to dziecko. Bo przecież to są bo postrzegały siebie bardzo surowo, mając takie oczekiwanie i taką presję, że jeśli czekam 10 lat na dziecko, to ja teraz 10 lat muszę z uśmiechem przy nim być. Ale to nie jest prawda. Więc takie zaopiekowanie trochę tymi oczekiwaniami, przekonaniami, tym jak para postrzega to, co było i to, co będzie, jest na pewno bardzo pomocna. I na pewno też odciąża i parę, i dziecko.
1: Mm-hmm. A nie pomagają takie komentarze w stylu, no przecież tak bardzo chciałeś mieć to dziecko, no to teraz się ciesz i nie narzekaj. A to też pada.
0: Pada i nie powinno. Mm-hmm. I to trzeba powiedzieć na głos. Takie słowa nigdy nie powinny paść.
1: Mm-hmm. Na pewno to nie jest wspierające. To, co się łączy z niepłodnością, to też lęk i no takie trochę czarnowidzenie. I pani w książce podsuwa pomysł, jak sobie z tym poradzić. Proszę powiedzieć, co wspólnego ma lęk w niepłodności z wizytą w galerii sztuki.
0: Można sobie wyobrazić, że jesteśmy w takim miejscu, właśnie na przykład w galerii sztuki. Są tam różne obrazy, różne rzeźby, różne...

0: bardzo pociągające, a czasem odstraszające przedmioty. I my tak samo możemy postrzegać nasze myśli, kiedy czujemy lęk. My możemy je pooglądać z zewnątrz, możemy się nimi zachwycić, możemy je ominąć, możemy w jakiś sposób je wyśmiać, możemy je zeksternalizować, jak to mówimy w terapii systemowej, czyli wyjąć z siebie na zewnątrz, pooglądać i zostawić na zewnątrz. Czyli w jakiś sposób budować pewien dystans do treści tych myśli. I też jest tak, że kiedy mamy w głowie myśl, to niekoniecznie oznacza, że tak wygląda rzeczywistość. To jest nasze wyobrażenie na temat rzeczywistości. I psychoedukacja w pacjentów w trakcie leczenia niepłodności też polega na takiej ogólnej psychoedukacji. O tym, aby opowiedzieć, jak myślimy, że myśli to nie są fakty, że emocje zniekształcają nasze myśli i są trochę jak kino 3D, tak? Czujemy lęk, to zakładamy okulary 3D i widzimy coś katastroficznego albo horror. Albo jak czujemy ekscytację, to widzimy komedię, ale z kolei też jesteśmy mniej uważni na różne zagrożenia. Umiejętność rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych, a także różnicowania tych myśli jest bardzo pomocna. I ta taka metafora z tą galerią sztuki jest często używana w mojej pracy, aby trochę się czasami przejść po takiej galerii myśli, pooglądać, jakie one są. I tak jak w galerii, czasem się zatrzymać na dłużej, czasem coś ominąć, a czasem przyjść, jak jest bardzo ciekawa wystawa.
1: Mhm. Pisze pani też, że można podjąć dialog z naszym lękiem.
0: Można i zachęcam do tego, aby czasem coś mu odpowiedzieć, nawet niecenzuralnego. Mhm. Bo on do nas brzydko mówi wiele razy, my też możemy. Mamy taką tendencję jako ludzie w lęku, aby w jakiś sposób zgadzać się z tym lękiem. Albo lekko go przekonywać. Wiesz co, może nie jest tak źle. A czasem trzeba twardo powiedzieć, weź się zamknij, nie gadaj tak do mnie. I do tego też zachęcam, aby ta relacja z lękiem była symetryczna, a nie była taka poddańcza. Abyśmy nie byli pod tym lękiem, ale gdzieś na równi. I nawet mu coś odpowiedzieli nie zawsze ładnego.
1: Mm-hmm. Podoba mi się to, będę korzystała. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościnią podcastu była psycholożka niepłodności Anna Wietrzykowska. Dziękuję.
0: Dziękuję.

szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

umiałem w półmroku tkwić. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

pray the Lord my soul to keep.